0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Dałkowska, zapraszam. Kolejna doba walki z żywiołem. W akcji około 400 strażaków z kilku województw. Trwa gaszenie pożaru pod Biłgorajem. Ogień od wtorkowego wieczora objął już około 500 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Przyciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Walka z ogniem trwa. Strażacy starają się opanować pożar z poziomu ziemi. Nad ranem do akcji wrócą samoloty gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: We wtorek podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Ruszyło śledztwo w tej sprawie, a postępowanie będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, mówi Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
3: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonywanym lotem.
0: Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru. Dym widać i czuć z odległości kilku kilometrów. Na razie jest bezpiecznie, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy, mówiąc potocznie, łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył, i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość oddechu.
0: Pomiary prowadzone są w Józefowie, Łukowej, Aleksandrowie i Szczebrzeszynie. Na wyniki trzeba poczekać kilka dni. Tymczasem pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Chodzi o zwierzyniec. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Mroźna zima nie pomogła, bo opadów było i tak za mało, tłumaczy hydrogeolog dr Sylwester Krasiński.
5: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić. Ale to powinno padać również w miesiącach chłodnych, ponieważ kiedy jest chłodno, nie ma sezonu wegetacyjnego i rośliny nie odparowują wody. I dlatego to, co się dzieje zimą, to jest tak naprawdę kluczowe dla zasilania zasobów wodnych w skali całego roku.
0: W tym roku Lasy Państwowe odnotowały już ponad 3300 pożarów, z czego tylko nieco powyżej 900 na własnym terenie. Utrzymujemy doskonały system przeciwpożarowy, wyjaśnia Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
6: Mówimy o tych 700 dostrzeganiach przeciwpożarowych, o punktach alarmowo-dyspozycyjnych, o samochodach patrolowo-gaśniczych, których jest też 340, o 42 samolotach i śmigłowcach, które również patrolują. Są dojazdy pożarowe 53 tysiące kilometrów, punkty czerpania wody ponad 11 tysięcy, pasy przeciwpożarowe to jest ponad 15 tysięcy kilometrów.
0: Tego wszystkiego nie ma w takim stopniu na terenach prywatnych. A jak wyliczają Lasy Państwowe, 99% wszystkich pożarów lasów wybucha z winy człowieka. Susza w Polsce jest zastraszająca. Już co trzecia stacja hydrologiczna znajduje się w strefie niskiej wody. O szczegółach nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
8: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Tych deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
7: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
9: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
7: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
0: A do tego może przyczynić się każdy z nas, chociażby zbierający deszczówkę do podlewania ogródka. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Jego ojczyma czeka 25 lat więzienia, a matka spędzi za kratami 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
10: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
0: Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Sąd jednak zmienił klasyfikację czynu. Dawid B. odpowie za znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała, co doprowadziło do śmierci ośmiolatka. A przypomnijmy, Kamil K. zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Minister obrony apeluje do przemysłu zbrojeniowego o pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To w związku z podpisaniem umowy kredytowej na pożyczkę z programu SAFE między Polską a Komisją Europejską. Dojdzie do tego w piątek w Warszawie. Jednym z sygnatariuszy będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla, że to wielkie wydarzenie.
11: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Dlatego chciałbym się zwrócić z wnioskiem do przemysłu zbrojeniowego. Żyjemy w czasach przedwojennych. Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Mówi szef MON. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Marzena Sobkowiak-Czarnecka, podkreśla, że Polska jest pierwszym krajem, który podpisze umowę z Brukselą w tej sprawie.
12: Po tym, jak podpiszemy umowę SAFE, tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
0: W najbliższych tygodniach Polska ma otrzymać 15% zaliczkę z SAFE. W sumie z tego programu ponad 43 miliardy euro zostanie wydane na rozwój polskiej armii. Pieniądze będą pochodziły z nisko oprocentowanych pożyczek. Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłyston wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Powiedz, jakie są główne założenia tego projektu.
13: Prezydencki projekt opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
14: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
13: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. By poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się śledczy. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu. To przewidywania ekonomistów m.in. banków PKO BP i ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
16: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program ceny paliw niżej.
0: Zdaniem eksperta kolejne ruchy rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej.
16: Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Zgoda na płoszenie niedźwiedzi jest, ale tylko na papierze. Gmina Bukowska, w której doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę, dostała zgodę na odstraszanie drapieżników. Ale jak przekazał nam wójt Marek Bańkowski, nie ma takich instytucji, które mogłyby na terenie Podkarpacia to efektywnie wykonać.
17: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć. Dzisiaj raczej wszyscy, którzy spotykają, czy nawet w oddali widzą niedźwiedzia, po prostu zabierają się z tego miejsca, uciekają. uciekają.
0: Gmina już dzień po śmiertelnym ataku wystąpiła również do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał jednego osobnika. Wciąż jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
17: Jeśli naprawdę nie będzie żadnych ruchów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, my się zastanawiamy na wystąpienie na drogę prawną właśnie w odniesieniu na bezczynność.
0: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w najbliższym czasie ma przywieźć klatkę do odwołowienia niedźwiedzia zabójcy. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Podobno mogą się pochwalić najważniejsze areny Europy. Murawa wykonana jest w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych.
18: Rafał Abel, C-Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2x2 cm.
19: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy. Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Wdrożenie tej technologii ma kluczowe znaczenie w kontekście organizacji Mistrzostw Świata Kobiet Under 20, które odbędą się w Sosnowcu we wrześniu. Nowa murawa zwiększy możliwości intensywnego użytkowania stadionu, pozwalając na częstsze rozgrywanie meczów, krótsze przerwy pomiędzy spotkaniami, ale też ograniczenie zakresu bieżących napraw i regeneracji nawierzchni. Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
20: Prasa skrzyczne. Pani Magda, jak się pani czuje?
21: Doskonale, jest fantastycznie.
20: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy. Jak ci się idzie? Dasz radę?
22: Chyba tak. Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
0: W wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczny egzamin z angielskiego oceniają maturzyści z Zielonej Góry. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi nasz reporter Krystian Machalica.
23: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę, nie to, że bije rekordy, ale tak po prostu jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
24: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. Czemu się do niego wróciło?
25: Próbne były trudniejsze?
26: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
0: Tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca.

nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram

Lektury szkolne to duże wyzwanie? Czasami wystarczy dobrze posłuchać. Juliusz Słowacki, Lilla Veneda. Lilla Veneda to dramat znany zdecydowanie mniej niż Balladyna czy Kordian, ale nie mniej ciekawy. Pod wieloma względami Lilla Veneda jest wyjątkowo oryginalna, choć nie brak w niej szekspirowskich odwołań. To trochę tak, jakby starą baśń połączyć z Macbethem. Bohaterowie iście szekspirowscy, tylko tło bardziej celtyckie. Prahistoria Słowian w tym dramacie przypomina wojny Wikingów, którzy jednocześnie są w wielu momentach tak posągowi jak król Edyp. Niezła mieszanina, co? Z tak wielu różnych inspiracji wyszło Słowackiemu dzieło wyjątkowo spójne, oryginalne i takie, które porusza naprawdę ważne wątki. To nie tylko opowieść o tym, co się działo na terenie Polski zanim pojawił się Mieszko, czy próba odpowiedzi na pytanie o przyczyny upadku powstania listopadowego. To przede wszystkim bardzo celna diagnoza charakteru Polaków. Posłuchaj tego nagrania do końca, a dowiesz się, co o Polakach sądzi Słowacki i dlaczego ten naród to dusza anielska w czerepie rubasznym. Zacznijmy jednak od najważniejszych informacji. Poznaj niezbędne minimum. Lilla Veneda to dramat silnie związany z Balladyną, dramat romantyczny, a więc łamiący wszelkie zasady jedności czasu, miejsca i akcji, w którym jest miejsce na magię, fantastyczne postaci i magiczne rekwizyty. Dramat mocno inspirowany dziełami Szekspira, podaniami celtyckimi i tragedią antyczną. Opowiadający historię dwóch narodów, które złożyły się na podwójną polską duszę. Akcja Lilli Venedy rozgrywa się dawno, dawno temu. Naprawdę bardzo dawno. Przed Mieszkiem I i jego pradziadami. Dokładnie nie wiemy, kiedy dzieją się opisywane przez Słowackiego wydarzenia. W końcu to tylko jego fantazja. Sam autor podaje informację, że jest to kronika z czasów bajecznych. Miejsce za to jest w miarę precyzyjnie określone. To oczywiście Polska, a dokładniej okolice Gopła. Właściwie można powiedzieć, że to dokładnie to samo miejsce, w którym rozgrywała się akcja Balladyny. Główni bohaterowie to dwa narody. Wenedzi, lokalni mieszkańcy, i Lechici, którzy próbują ich podbić. Wśród Wenedów najważniejszy jest król Derwid z magiczną harfą, której pieśń daje Wenedom szansę na zwycięstwo. Tak, tak, dobrze słyszysz, sporo tutaj jest magii. Lilla Veneda, jego córka, która gotowa jest się poświęcić, aby ratować ojca. To dobra i łagodna dziewczyna. Rosa Veneda, jej siostra, szalona wieśniaczka. Bracia bliźniacy, Lelum i Polelum. Po drugiej stronie masz Lecha, króla Lechitów, Gwinonę, jego żonę, Lechona, ich najstarszego syna. Oprócz tego ważnymi postaciami są jeszcze święty Gwalbert, misjonarz chrześcijański, i jego sługa Ślas. A teraz właściwe streszczenie utworu. Jak to u romantyków bywa, najpierw mamy prolog. To rodzaj wprowadzenia do akcji, zarysowania klimatu i scena, która ma pokazać, o co właściwie chodzi. A to ostatnie u romantyków wcale nie jest takie oczywiste. Jesteśmy w grocie wróżki Rozy Venedy. Rozmawia ona ze swoją siostrą Lillą. Dziewczyny są jak ogień i woda. Rosa przerażająca, aktywna, poruszająca się w jakimś wieszczym szale. Lilla delikatna, łagodna, typowa polska niewiasta. Cały czas trwają walki Venedów z Lechitami. Rosa przepowiada zagładę Venedów, śmierć całego rodu. Rozmowę kończy wejście 12 harfiarzy, którzy informują siostry, że ich ojciec, król Derwid, został wzięty do niewoli, a razem z nim ich bracia bliźniacy, Lelum i Polelum. Rosa mówi, że ostateczna walka odbędzie się za 3 dni, a z Venedów przeżyje tylko ona. I teraz uwaga, mówi też, że zapłodnią ją prochy poległych i w ten sposób poczęty zostanie mściciel Venedów. Akt pierwszy. Pole nad Gopłem, obóz przeciwników Venedów. Lechici, Sygon i Gryf, wprowadzają do obozu jeńców, a więc króla Derwida i jego synów, Lelum i Polelum. To scena, w której bardzo dobrze widać kontrast między dwiema grupami. Venedzi są ogromni, rośli i silni, a Lechici mali i wątli. Jak więc to możliwe, że to właśnie ci ostatni wygrywają? Tego jeszcze nie wiemy. Derwid w ręku trzyma swoją złotą harfę. Zarówno on, jak i jego synowie nie odpowiadają na zaczepki lechickich żołnierzy. Na chwilę zmieniamy miejsce i przenosimy się do celi pustelnika, która swoim kształtem przypomina czaszkę olbrzyma. Mieszka w niej święty Gwalbert, którego aureola jest widoczna dla wszystkich bohaterów dramatu. Rozmawia ze swoim sługą Ślazem o przegranej Venedów.
Pustelnik jest rozczarowany, bo chciał skłonić Wenedów ku wierze w Boga. Udało mu się już przekonać Lillę, która niedawno przyjęła wiarę chrześcijańską. Właśnie ona wpada do chaty. Szuka pomocy i ratunku dla ojca i braci. Święty Gwalbert namawia ją do ślubów czystości. Razem z Wenedą idą do Lechitów prosić ich o łaskę. Ślas natomiast, który niekoniecznie kochał swojego pana, podpala mu chatę i decyduje się zacząć nowe życie. My tymczasem wracamy do obozu Lechitów. Poznajemy Gwinonę, żonę wodza Lechitów, która bardzo przypomina Lady Macbeth. Rządzi twardą ręką, jest okrutna, stanowcza i silna. Namawia męża do zabójstwa niewolników, przy czym chce najpierw pozbawić Derwida harfy, ale ten nie daje sobie jej odebrać. Przekomarza się z Gwinoną. Ta w złości każe wydłubać mu oczy. Do obozu przybywają Gwalbert z Lillą. Dziewczyna prosi Gwinonę o łaskę dla ojca, któremu zdążono już wyłupić oczy. Gwinona nie chce wypuścić Derwida, a więc Lilla proponuje jej zakład. Jeśli 3 razy wybawi swojego ojca od śmierci, to Gwinona go puści. Królowa godzi się na te warunki. Gwalbert, zszokowany zachowaniem przeciwników Wenedów, rzuca klątwę na Lechitów. Akt drugi. Noc, pobojowisko po walce. Roza Weneda pali trupy zmarłych rycerzy. Natyka się na błąkającego się po polu Ślaza. Wieszczy mu przyszłość. Mówi, że zabije człowieka i ukradnie mu zbroję, a potem przyczyni się do kradzieży harfy Derwida. Pierwsza część przepowiedni sprawdza się prawie natychmiast. Ślaz natyka się bowiem na żyjącego jeszcze Lechitę Salmona, jednego z najsłynniejszych wojowników Lecha. Dobija go i przywłaszcza sobie jego zbroję. Ponownie jesteśmy na zamku Lecha, męża Gwinony. Władca Lechitów dowiaduje się o śmierci Salmona, swojego dzielnego wojownika. Przychodzi do niego Lilla i błaga o litość nad Derwidem, swoim ojcem, który cały czas jest w niewoli u Gwinony. Lech się w końcu łamie i obiecuje Lilli pomoc. Gwinona w tym samym czasie każe strzelać do przywiązanego za włosy do konaru drzewa Derwida. Na szczęście męki bohatera przerywa wejście Lecha, Sygonia i Lilli. Gwinona kłóci się z Lechem, ale Lilli Wenedzie ostatecznie udaje się uprosić powrót do wcześniejszego zakładu. Najpierw jednak Lelum i Polelum mają odciąć Derwida od drzewa rzutem topora z odległości 100 kroków. Warto dodać, że zadanie było o tyle trudne, że bracia cały czas byli skuci razem łańcuchem, więc nie mogli się swobodnie poruszać. Akt trzeci. Z rozmowy Lecha i Sygonia dowiadujemy się, że Lelum i Polelum podołali zadaniu i uwolnili ojca. Rozmowy Lechitów przerywa dźwięk trąby Salmona, a właściwie Ślaza w zbroi Salmona. Ślaz, podając się za lechickiego wojownika, mówi, że zaczarowała go i ożywiła wiedźma. Zmieniła mu wygląd i uniemożliwiła zdjęcie hełmu. Wszyscy, oprócz Gwinony, wierzą jego słowom. Pole walki. Lelum i Polelum, po uratowaniu ojca przywiązanego do drzewa, otrzymali wolność i wracają do swojego obozu. Lilla rozmawia z nimi chwilę, ale mówi im, że musi wrócić na dwór Gwinony, aby wypełnić jeszcze 2 zadania i uwolnić ojca z niewoli. Lilla jest przy okazji przekonana, że straci życie. Żegna się więc czule z braćmi. Tymczasem w zamku Lechitów Gwinona nadal walczy z Derwidem. Pluje na niego, uderza, w końcu chce go zabić. Derwid mdleje, a mściwa kobieta każe wrzucić go do wężowej wieży. Lilla na wieść o tym wbiega do wieży z harfą w dłoni. Jest pewna, że uratuje ojca. W międzyczasie do Lecha dociera informacja o pojmaniu jego syna Lechona. Ukrywa to przed żoną, chce odbić syna, zanim ta się o wszystkim dowie. Przy okazji goniec mówi o gotowości w szeregach Wenedów i o wróżce, która przepowiada Wenedom strasznego dwugłowego przywódcę, a także walkę wśród piorunów. Lech dowiaduje się także o przepowiedni, według której wieszczkę miały zapłodnić prochy zmarłych. Tymczasem na dziedzińcu zamku Warte pełni Ślaz w przebraniu Salmona. Ma ochotę skończyć z tą całą przebieranką, ale wtedy nadchodzi święty Gwalbert. Nie szczędzi krytyki swojemu słudze. Prosi Ślaza, aby go wpuścił, bo objawiła mu się Matka Boska i kazała iść wstawić się za Lillą Wenedą u Lecha. Ślaz jednak ma inny pomysł. Mąci tak, że w końcu namawia Gwalberta, aby to on nałożył zbroję Salmona, podczas gdy Ślaz ucieka. Pojawiają się Lech i Sygoń. Gwalbert od razu mówi im, że nie jest Salmonem. Wściekły Lech każe go wrzucić do tej samej wężowej wieży, w której jest już Derwid. Jednak okazuje się, że Lilla zaczarowała węże, aby nic nie zrobiły jej ojcu, dzięki czemu ten mógł smacznie spać. Wściekła Gwinona każe wygonić Lillę, a Derwida zostawić w celi i głodzić.
Akt czwarty. Lilla Veneda ponownie przychodzi do zamku. Błaga o wpuszczenie do celi ojca. Udowadnia, że nie ma ze sobą nic do jedzenia. Nie zamierza więc łamać zakazu Gwinony. W końcu zostaje wpuszczona do celi ojca. Wszyscy są przekonani, że tym razem nie uratuje mu już życia. Lech dużo szybciej skłania się do jej prośby. Gwinona jest nieco bardziej uparta, ale w końcu i ona pozwala Lilli odwiedzić ojca. Lech wreszcie mówi żonie o tym, że w niewoli znalazł się ich syn. A my wracamy do Ślaza. Ten kombinator tym razem planuje wrócić do Wenedów, ale nie jako szpieg, tylko nowiniarz, oczywiście fałszywy. Kłamie na temat Lilli Venedy, mówi o śmierci króla, która przecież nie nastąpiła. Wszystko po to, aby wymusić pobłażliwość i jedzenie. Gwinona rozpacza. Jest przekonana, że Wenedzi z pewnością zabili już jej syna. W tym samym momencie na scenie pojawia się Lilla, która mówi, że nakarmiła ojca kwiatami z wianka z życiodajnych lilii. O czym Lechici oczywiście nie wiedzieli. Twierdzi, że wypełniła ostatnie zadanie, więc żąda uwolnienia ojca. Gwinona zezwala na to, ale zatrzymuje harfę, która ma być zastawem za życie jej syna. Stawia Dervida przed wyborem. Może ze sobą zabrać albo harfę, albo córkę. W tym miejscu musisz wiedzieć, że ta harfa nie jest zwykłym instrumentem, ale źródłem mocy zarówno Wenedów, jak i samego Dervida. Bez niej Wenedzi nie wierzą w swoje zwycięstwo. Lilla doskonale zdaje sobie sprawę z mocy zaczarowanego przedmiotu, dlatego sama namawia ojca, aby wziął harfę, na co on się ostatecznie decyduje. Jednak Gwinona zmienia zdanie. Mówi, że nie zależy jej na Lilli, skoro jest ona niekochana przez ojca. Harfę zamyka w trumnie. Do akcji wkracza Lech, każe uwolnić Dervida i Lillę. Po harfę Lilla ma zaś wrócić z Lechonem, synem Lecha i Gwinony. Przy okazji wolność odzyskuje święty Gwalbert. Znajdujemy się przed grotą Rozy Wenedy. Wróżka śpiewa, wzywa pioruny i gotuje naród do walki. Ponownie ma wizję kompletnej zagłady. Opowiada o lejącej się wszędzie krwi i tłumie ofiar. Świadomość nieuchronności klęski Wenedów nie przeszkadza jej w łudzeniu 12 wodzów wenedyjskich nadzieją zwycięstwa związanego z harfą. Opowiada o tym, że gdy Dervid na niej zagra, to będzie oznaka zwycięstwa narodu. Dwugłowym wodzem mają być Lelum i Polelum, cały czas skuci łańcuchem. Lelum dostaje w wolną rękę tarczę, Polelum miecz. Potrzebna jest jeszcze krew ofiarna i mimo, że idealnym kandydatem wydaje się syn Gwinony, Lechon, to Roza nie robi mu krzywdy, a jedynie ponownie wtrąca do lochu. Do obozu Wenedów przybywa Ślas, kłamie o śmierci Dervida i Lilli i w akcie rzekomej zemsty zabija Lechona. U wejścia do groty mija się z Lillą i Dervidem. Roza najbardziej przejmuje się jednak tym, że bohaterowie nie mają ze sobą harfy. Lilla mówi, że wróci po nią na zamek Lecha, ale potrzebny jest jej Lechon. Gdy słyszy, że syn Gwinony nie żyje, jest załamana, ale liczy, że może uda jej się wyprosić zwrot harfy. Roza chce zabić Ślaza, lecz Lilla zabiera go ze sobą do Lechitów. Akt piąty. Lech i żołnierze ruszają do boju. Gwinona strasznie cierpi, jest przekonana, że jej syn nie żyje. Kiedy przychodzi do niej Lilla i chce wymienić siebie za harfę, Gwinona, poinformowana o śmierci syna, dusi ją pasem w postaci delikatnej szarfy. Po śmierci Lilli Wenedy dwórki Gwinony ubierają ją w suknię, lamentują i w końcu oddają trumnę czekającemu pod bramą Ślazowi. Mówią mu też, że w środku jest harfa Dervida. Na polu walki robi się coraz goręcej. Wenedzi mają nawet przewagę. Lelum i Polelum walczą z ogromnym zaangażowaniem, podobnie jak pozostali. Przyroda także jest po ich stronie. Piorun zabija bowiem między innymi konia Lecha. Na polu pojawia się także święty Gwalbert, który chce po chrześcijańsku pochować wszystkich zabitych. Na kamiennym tronie siedzi Dervid w otoczeniu 12 harfiarzy. Czeka w napięciu na swoją harfę, tym bardziej, że Lechici zaczynają zdobywać przewagę. Wenedzi czekają na pieśń, która ma im dać zwycięstwo. W końcu przybywa Ślas ze skrzynią, w której, jak się okazuje, jest trup Lili, a nie harfa. Wszyscy rozpaczają. Roza w końcu mówi o tym, że wiedziała, iż czeka ich klęska, a Dervid popełnia samobójstwo. Na polu walki Wenedzi tracą ducha walki, ale Lechici razem z ubraną w zbroję Gwinoną zwyciężają.
Gwalbert cały czas chrzci umierających i przy okazji ratuje życie Ślazowi. Lech zabija Lelum, a Gwinona ginie zabita przez 12 derwidów, którzy ze wzgórza zrzucają na nią urny. Roza rozpala stos ofiarny. Atmosfera pełna ognia, krwi i walki. Polelum niesie na rękach ciało brata. Chce zginąć razem z nim na stosie. Czeka na Piorun. Piorun uderza w stos jasnym blaskiem. Bracia giną w płomieniach. Nad stosem pojawia się Boga Rodzica. Gwalbert oddaje jej hołd. Roza grzebie się w popiołach. Wśród nich znajduje łańcuch. Tyle zostało z Wenedów. Rzuca go pod nogi Lecha ze słowami: patrz, co zostało z twoich niewolników. Nie wiadomo jednak, czy mówi to do Lecha, czy do Boga Rodzicy. No dobrze, czas na podsumowanie. Lilla Veneda została napisana przez Słowackiego w roku 1839. Utwór wydano rok później. Dramat ściśle wiąże się z balladyną. Obydwa dzieła podejmują temat pradziejów Słowian. W przypadku Lilli Venedy może to być nieco problematyczne, ponieważ, jak pewnie sam zauważyłeś, Słowacki sympatyzuje z Wenedami, ale to Lechitów należałoby uznać za przodków Polaków. Nie jest to jednak tak proste i oczywiste, jak mogłoby się początkowo wydawać, ponieważ według koncepcji zaprezentowanej w dramacie to właśnie Wenedzi, czyli ci podbici, mieliby być protoplastami Polaków. Lelum i Polelum to także postaci znane w polskiej kulturze. Podobnie jak w Balladynie, tytułową bohaterką jest kobieta, ale wydaje się, że w Lilli Wenedzie ważniejszy jest naród niż sama Lilla. Słowackiego interesują zasady rządzące historią, dzieje walk, porażek, odrodzenia. Bohaterowie są więc istotni jedynie jako konkretne i oczywiście niezbędne trybiki w wielkiej machinie świata. W założeniu Słowackiego Lilla Veneda miała być czymś w rodzaju mitu. Miała poruszać trzy zasadnicze problemy. Kwestie powstania państwa polskiego, kwestie dwuwarstwowości narodu polskiego i klęskę powstania listopadowego. Do podjęcia tego typu tematów romantycy najczęściej wykorzystywali mitologię, bohaterów antycznych lub podania celtyckie bądź słowiańskie. W Lilli Wenedzie wszystkiego jest po trochu. Z antyku Słowacki wziął koncepcję losu jako klątwy bożej, fatum wiszącego nie tylko nad konkretną postacią, ale i całym narodem. To z kolei sprawia, że Wenedzi bardzo przypominają współczesną słowackiemu Polskę. Tak jak Wenedzi byli skazani na porażkę, tak Polacy byli skazani na utratę niepodległości i przegrane powstania. Jednak z antyku Słowacki wziął dużo więcej, między innymi klasyczny układ pięciu aktów, zakończenie każdego z nich komentarzem chóru. Poza tym Roza to nowe wcielenie antycznej Kasandry wieszczącej upadek Troi. Przypomina zresztą jeszcze kilka innych bohaterek antycznych. A Derwid przywodzi na myśl oślepionego Edypa. Wiele Słowacki wziął również z podań celtyckich, przede wszystkim ze słynnych pieśni Ossiana i męczenników, Chateaubriand. Stąd też zaczerpnął informacje o kulturowej

To motywy, które u Słowackiego powracają także w innych utworach, ale w Lilli Venedzie są szczególnie widoczne. Abyś wszystko dobrze zrozumiał, nie chodzi o to, że Słowacki kopiował innych, zupełnie nie. Inspirował się, włączał różne wątki, ale zawsze wychodziła mu z tego oryginalna całość. Niemniej warto pamiętać o jego inspiracjach. Rzucanie toporem to przecież scena, którą znamy z Wilhelma Tella, a Gwinona to kolejne wcielenie Lady Macbeth. Tych porównań nie da się uniknąć, ale i pamięć o nich w wielu momentach może ci się przydać, na przykład na maturze. W takim razie pewnie zastanawiasz się, skąd się wzięła groteskowa para Ślas-Święty Gwalbert. Ślas może ci się wydawać strasznie wredny, ale jest przede wszystkim błaznem, którego zupełnie inna perspektywa tylko wyostrza rozgrywający się obok dramat. Takich bohaterów bardzo lubił do swoich sztuk wplatać Szekspir. Z kolei zakończenie Lilli Venedy powinno ci od razu przypomnieć Nieboską Komedię Zygmunta Krasińskiego. Tam też po całym pogromie pojawia się święty, tyle tylko, że nie jest to Boga Rodzica, a Jezus Chrystus. Pewnie zastanawiasz się jeszcze, co ta dziwna baśń ma wspólnego z Powstaniem Listopadowym. Słowacki uważał, że słowiański mit początku tłumaczy i pozwala zrozumieć przyczyny upadku państwa, rozbiory, klęskę powstania. Opowieść o Wenedach i Lechitach łączy się więc wbrew pozorom bardzo silnie z Kordianem. W Lilli Venedzie szczególnie istotny jest stosunek do pokonanego narodu. Słowacki nie zgadza się z opinią, według której na porażce można budować kult narodu, a my jesteśmy lepsi, bo nas biją. Przegraliśmy, więc teraz musimy się korzyć, podporządkować, a los nam to potem wynagrodzi. Pamiętaj, że takie słowa kierował do Polaków papież Grzegorz XVI, negując ich pomysły powstańcze. Słowacki to wszystko w Lilli Venedzie krytykuje. Dlatego święty Gwalbert jest momentami tak śmieszny, a wypowiedzi niektórych Wenedów tak denerwujące i podszyte ironią. Jak rozumieć finał utworu? Wbrew pozorom jest on optymistyczny. Wskazują na to trzy podstawowe symbole w nim wykorzystane. Łańcuch próżny, czyli ten, który łączył Lelum i Polelum, nie jest już znakiem niewoli, a wolności. Boga Rodzica, symbol wezwania do walki, ściśle związany z najsłynniejszym polskim hymnem Bogu Rodzica. Roza Veneda, wieszczka, która staje się symbolem przyszłości, to w końcu ona ma począć przyszłego mściciela. Zwróć uwagę, że finał jest wyjątkowo jasny, słoneczny wręcz od tych płomieni ze stosu i wcześniej od zapalającego go pioruna. Tworzy to wyjątkowy kontrast z pozostałą częścią utworu, która toczyła się właściwie cały czas w mroku. Można to interpretować tak, że słynna modlitwa o cud z Bogu Rodzicy w Lilli Venedzie została wysłuchana właśnie w finale utworu mówiącego o zagładzie narodu i jego przyszłym odrodzeniu. Lilla Veneda może ci się przydać przy omawianiu charakteru narodowego Polaków, przy omawianiu modelu polskiego szlachcica. Dobrego, ale jednak. Pamiętaj, że taką podwójną duszą był na przykład Kmicic z Potopu. Przy analizie utworów dotykających problematyki powstania listopadowego. Przy omawianiu Balladyny i Kordiana. Przy omawianiu średniowiecznego hymnu Bogu Rodzica i jego znaczenia dla polskiej kultury. I na koniec kilka słów dla ambitnych. Warto wiedzieć, że Lille Venede i Balladynę poprzedzają listy dedykacyjne do Zygmunta Krasińskiego. Był to dość popularny w romantyzmie zwyczaj, aby swoje utwory poprzedzać tego typu wstępami. Ważne jest jednak, że obydwa utwory w tych właśnie listach zostają zaprezentowane jako kroniki dramatyczne dziejów Słowian. To z kolei wprost odsyła do Szekspira, z którego Słowacki czerpał tutaj pełnymi garściami. Szekspir pisał bowiem dramaty, które określa się wspólną nazwą kronik historycznych. Dramaty te były poświęcone historii Anglii i kolejnych jej władców. Wydaje się, że Słowacki chciał zrobić coś podobnego. Nie zajmował się jednak królami, piastami czy Jagiellonami, a właśnie prahistorią. Wiązało się to przede wszystkim z rosnącym w romantyzmie zainteresowaniem początkami państwa polskiego. Wynikało to oczywiście z utraty niepodległości. Oprócz wyżej już omówionych rozważań nad losami polskiego narodu, Słowacki robi jeszcze jedno uzupełnienie. Do dramatu, oprócz otwierającego listu dedykacyjnego, dołączony był również zamykający wiersz. Był to słynny Grób Agamemnona. O ile wprost nie łączy się on z Lillą Venedą, ani tematycznie, bo kraj i władca nie ten, ani problemowo, w końcu tutaj o walce, tam o grobach, to utwór ten stanowi swoisty komentarz do całego dramatu. W nim sformułowana została koncepcja dwupoziomowości narodu polskiego. Dusza anielska uwięziona w czerepie rubasznym. Odpowiednikami

takich metafor są Wenedzi i Lechici, jako przodkowie szlachty polskiej. Oznacza to, że Polacy cechują się pewną podwójnością charakteru. Mają w sobie wiele z silnych Wenedów o dobrych sercach i niestety nie mniej z walecznych, ale podłych Lechitów. Wszystko, co dobre, wielkie i szlachetne, uznane zostaje przez Słowackiego za prapolskie, rodzime, bo to Wenedzi byli rodzimymi mieszkańcami Polski. Wszystko to, co złe i wynaturzone, za obce, bo przynieśli to ze sobą obcy Lechici. Warto wspomnieć jeszcze o genezie tego dramatu. Słowacki w liście dedykacyjnym do Krasińskiego tłumaczy, że 5 lat wcześniej mieszkał nad jeziorem w Szwajcarii, niedaleko zamku Chilon i skał Heloizy. Podczas jednej z wędrówek zobaczył tam grobowiec z napisem Julia Alpinula, tu leży nieszczęśliwego ojca, nieszczęśliwa córka, bogów awentyńskich kapłanka. Wyprosić ojca od śmierci nie mogłam. Nieszczęśliwie umrzeć w losach jego było. Żyłam lat 23. Historia tej dziewczyny, skrótowo podana na nagrobku, staje się inspiracją do powstania postaci Lili Wenedy. Zamek Chilon i grobowiec Julii wskazują także na jeszcze jeden kontekst twórczości Słowackiego. Jest nim twórczość Byrona, zwłaszcza jego dzieła Więzień Chilonu i Wędrówki Childe Harolda. To już koniec naszego opracowania. Podobało Ci się? Podaj je dalej do znajomych, którym też może się przydać. Pamiętaj również, że ta praca jest pomocą w nauce, dlatego korzystając z okazji zachęcamy Cię do przeczytania albo wysłuchania lektury w całości. A tymczasem powodzenia na zajęciach. Dziękujemy, że wysłuchałeś tego nagrania. Opracowanie tej lektury zostało przygotowane w ramach projektu Dobrze Posłuchać.

0: powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: To może zabrzmieć trochę szokująco, trochę może prowokacyjnie, ale fakty są takie, że Polacy przestają pić wódkę.
2: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
3: Nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
4: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
2: No właśnie.
4: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu. Wiesz? Ja radzi o... trzeba.
2: Proszę?
4: Ja radzi o... trzeba.
5: Świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
6: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
5: Tego...
6: strata zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów.
5: Co, kawa normalnie, tam jakaś herbata.
7: Herbata, macza.
2: Polacy już nie chcą wódki pić.
8: Jak my cały czas pijemy wódkę. Wczoraj piliśmy.
9: Wódeczka, zdróweczka.
8: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją, takie różne piją. Albo w piłkę grają, o.
10: Przez wódkę nikt nie wygrał. Życie się traci.
11: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Konserwacja trzewo do pokarmowego.
2: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
12: A ma pan?
1: W ciągu ostatniego roku ponad 300 tysięcy gospodarstw domowych całkowicie zrezygnowało z kupowania mocnych alkoholi. Jak wynika z raportu firmy YouGo, coraz więcej osób świadomie ogranicza nie tylko wysokoprocentowe trunki, ale też cukier w codziennej diecie. Nas jednak najbardziej dzisiaj interesują te mocne alkohole. Co się stało z Polakami? Dlaczego już nie chcą pić wódki? O tym dzisiaj w Co ludzie powiedzą. Adam Feder, zapraszam.
0: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
1: Teraz będzie kilka refleksji z okolicy Placu Szembeka w Warszawie. Gdzie, jak gdzie, ale tam wódka wciąż jeszcze jest rarytasem.
2: Polacy już wódki nie piją, nie chcą pić.
3: Jak to?
2: No rezygnują z mocnych alkoholi Polacy.
3: To nie są Polacy, pani. Polak nie może się wyrzec świętego napoju.
2: Myśli pan?
3: No pewnie.
2: No ale 300 tysięcy gospodarstw domowych w ubiegłym roku zrezygnowało.
3: Statystyki. Pan pójdzie do sklepu, to pan zobaczy.
2: No.
3: Na przystankach leżą małpki.
2: No to
3: no
2: tak.
3: Jak to? No duch w narodzie cały czas żywy. Wreszcie się ten lud wytrzeźwieje może. Może chcemy brać udział we własnym życiu.
2: Są badania, że rezygnują Polacy.
13: Aha, pan stanie tu na Placu Szembeka, zobaczy pan jak nie chce.
2: A, że nie rezygnują tutaj nie. Akurat?
13: Tu nie rezygnują. Patrząc na to, co się dzieje, to nie
3: wystarczy biedem. Wyjść na ulicę, popatrzeć tak jak u nas pod parkanem.
13: Tak.
3: Sterta małpek leży.
2: Tak. No tak, no bo to są niektórzy wciąż tam kultywują tradycję, wiadomo, ale...
3: Nie wchodzą pół litrówki, a wchodzą małpki.
2: No ale to zawsze trochę mniej.
13: A czy ja
3: ale
13: wiem.
3: Częściej.
13: Ale częściej raczej.
1: Na ulicy, no, nie widać tej rewolucji. Wszędzie walają się puste butelki, te małpki w szczególności. No ale... Teraz będą wypowiedzi młodych ludzi, bo te statystyki to jest głównie konsekwencja ich wyborów. Dlaczego młodzi ludzie już nie piją wódki? No i innych mocnych alkoholi.
4: Ja nie piję wódki, ja nie piję alkoholu, ja jestem niepijącą osobą.
2: No właśnie.
4: Bo nie lubię, po prostu, nie lubię tego stanu.
2: Ale dlaczego właśnie nie lubisz? Bo kiedyś to, wiesz, wszyscy ludzie po prostu...
4: No bo kiedyś PRL to było szklane i po szklanie na rusztowanie, tak?
2: No to jest.
4: A teraz... To szklanie i zrusztowanie.
2: 16% ludzi, teraz jest takie badanie, mówi, że w ogóle zamierza zrezygnować, czy ograniczyć bardzo mocno alkohol. Skąd to się wzięło?
4: Nie, ja nie lubię, no ja po prostu nie lubię alkoholu. Nie to, że to wynika z tego, że mam jakieś tam dziwne akcje w głowie, czy coś, tylko po prostu nie lubię alkoholu. Nie lubię smaku alkoholu.
2: No to wiesz, to mało kto lubi, ale kiedyś to, wiesz, nos się zatykało i się piło, a...
4: A ja nie...
2: Nie.
4: No. Ja nie lubię później tego kaca, później tego wszystkiego. Niektórzy czytają książki na hobby, niektórzy piją alkohol. Wiesz? Ja radzi o... trzeba.
2: Proszę?
4: Ja radzi o... trzeba.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki? Tak jest.
5: Dlatego, że świadomość Polaków rośnie, wiedzą, że to jest trucizna, alkohol truje.
2: Wy też nie pijecie w ogóle alkohol?
5: Ja bardzo okazjonalnie, natomiast o wiele mniej niż kiedyś, więc ta świadomość rośnie i wydaje mi się, że...
6: Tak. Ja chyba tylko białe wino na wakacjach z żoną. Tylko.
2: Ale dlaczego?
6: Wiesz, to życie jest krótkie, to jest strata kolejnego dnia.
2: Strata
6: zdrowia kolejnego dnia, szarych komórek z twojej fizjologii, nawodnienia, mikroelementów, makroelementów w twoim organizmie,
5: ja wszystkiego. Ja inaczej, dlaczego pan na przykład nie bierze kokainy albo nie śpa heroiny?
2: No bo to niezdrowe rzeczywiście.
6: O, właśnie, alkohol jest zdrowy?
5: Zabija.
6: Alkohol zabija.
5: Jedno i drugie zabija. To jest choroba chroniczna i ona w dłuższej perspektywie zabija.
6: Ja myślę, że coraz więcej aktywności na świeżym powietrzu, że generalnie jeżeli jest sobota, to nie śpimy do 13 z bólem głowy, tylko wstajemy o 7, idziemy na rower, idziemy na siłownię, jedziemy w góry z dzieckiem na spacer, na basen.
2: Spotykasz się ze znajomymi na mieście i co robicie?
5: Rozmawiamy na trzeźwo, bo nie musimy się znieczulać alkoholem.
2: Ale co, kawa normalnie, tam jakaś herbata?
5: Herbata, matcha, cokolwiek takiego, woda.
2: Matcha.
5: Matcha albo wrzątek z cytryną. Różne są alternatywy. Nie trzeba się trudzić etanolem, żeby się dobrze bawić.
6: Po co?
7: Powiem szczerze, że ja na przykład wolę się przespacerować gdzieś, niż na przykład iść na piwo. Może też kwestia tego, że młodzież coraz więcej takich rzeczy do roboty ma. Teraz to są eventy, teraz są kawiarnie przeróżne, tyle tych różnych kocich jest, japońskich i innych takich. Więc po prostu z czego wybierać.
2: Aha, że kiedyś nie było co robić, no to co? No to się napijemy, tak?
7: A
2: teraz...
7: Jak już się spotykam ze znajomymi, no to czasami jest ten mocny alkohol, ale no ja nie lubię tak odpaść na imprezie po 2 godzinach, tylko wolę posiedzieć dłużej, pooglądać coś razem, posłuchać muzyki.
2: Ale to co, nie lubisz się upić po prostu?
7: Powiem szczerze, że ja już teraz obecnie nie lubię.
2: Dlaczego Polacy już nie chcą pić wódki, rezygnują z picia wódki?
14: Przepraszam, ja słabo mówię po polsku, jestem Białorusinem.
2: A pan pije wódkę?
14: Nie.
2: A dlaczego?
14: No nie podoba.
2: No widzę, że właśnie pan tak na sportowo dzisiaj. No. Czyli co, bieganie, jogging?
14: Bieganie, góry, na rower.
2: Ale to co, Białorusini też już nie piją wódki?
14: No ja nie.
2: A, pan akurat nie.
14: No tak.
2: A ja jak
14: tak
2: to u ciebie na przykład, jak się spotykasz ze znajomymi?
15: Ja właśnie jestem po miesiącu przerwy od alkoholu i z przyjemnością wróciłam, ale do degustacji, a nie dużego picia. Także...
2: Ale to po co ludzie sobie robią te przerwy, wiesz, to kiedyś sobie...
15: Na wątroby.
2: Proszę?
15: Na wątroby. Chyba umiemy się bawić bez. Dziwny, prawda?
2: W jaki sposób, że co, że...
15: Po prostu, na trzeźwo. Mamy tyle bezalkoholowych rzeczy, że są alternatywy.
16: A nie piję.
2: Nie pijesz?
16: Wódki nie.
2: A dlaczego nie?
16: Bo wódka mi nie smakuje.
2: A, że chodzi o smak, tak? No ale to kiedyś no też nie smakowało, ale to nie przeszkadzało ludziom, wiesz, to nie smakowało, a i tak pili, no.
16: No każdy lubi, co lubi, nie?
2: No ale to dlaczego, wiesz, ludzie już się nie chcą upić?
16: Może czas w ogóle zalegalizować, nie, i zacząć palić.
2: A, że...
1: Rozumiem. Młodzież ma teraz zupełnie inne priorytety. Pokolenie, no to takie 40+, powiedzmy, to jeszcze raczej podtrzymuje tradycje. Robią, co mogą i dziwią się. Dla nich te statystyki to jest jednak szok.
0: Co ludzie powiedzą?
2: Polacy już nie chcą wódki pić.
17: Jak to kurde? Jak my cały czas pijemy wódkę? Wczoraj piliśmy.
18: Wczoraj były moje
9: okolice. Wódeczka, zdróweczka.
18: No, moje okolice urodziny. Artura, drugie urodziny. No. To wódka się lała bocian, a tam za bocianem.
2: A, że...
18: I nie ma siana. Mekambe się kłania i pozdrawiam wszystkich moich fanów.
2: No tak, ale ty już też miałeś przestać pić, obiecywałeś ostatnio.
18: Byłem w Wariatkowie 1,5 miesiąca.
2: I co? I nie piłeś nic?
18: Wyszedłem na przepustkę i wypiłem piwo i mnie nie wpuścili.
2: A.
18: Wyjazd zostałem.
2: Czyli nie udało się.
18: Przez łódkę nikt nie wygrał.
2: No to...
18: Życie się traci.
2: To co ci młodzi robią, jak nie piją, wiesz, spotykają się i co?
17: No spotykają się tam...
18: Młodzież jest teraz inna, rozumiesz?
17: Inna jest, po prostu młodzież.
18: Młodzi to... O, konopia.
17: Młodzi to piją drinki, widziałem, desperadosy, takie różne, o, piją, takie różne piją, takie różne piją, widziałem, albo w piłkę grają, o, przepuśćmy, napije się piwa tam jakiegoś desperadosa i grają w piłkę.
2: Ale to chyba dobrze, że w piłkę grają zamiast wódkę pić.
19: Proszę bardzo, to jest wychowanie, rodzice wychowują dzieci, szkoła pomaga w wychowaniu. Od rodziców zależy, jak dziecko się wychowa.
2: No ale rodzice przecież pili wódkę, a młodzi teraz nie chcą pić. Może na przekór rodzicom?
19: Ja mam syna, który w ogóle ani nie pali, ani nie pije.
2: Rezygnują z tej wódki. O co chodzi?
20: Bo to gówno nie jakość tej wódki. Wszystkie są jednakowe, tylko naklejki się zmieniają.
2: A to co, to kiedyś były lepsze te wódki, czy o co chodzi?
20: Ja miałem takiego znajomego, który był w wytwórni spirytusu. Kiedyś się z nim spotkałem i on mówi, a daj ty mi święty spokój, życia nie życia, wszystko z jednego i samego kotła iść.
2: Aha, czyli pan...
20: Tylko naklejki się zmieniają.
2: Kiedyś to wiadomo, imieniny, spotkanie, się spotykali ludzie, wódka na stół i łoili tam te gorzałe.
20: Kiedyś po godzinie 17 przykładowo ta Warszawa dudniła. Zawsze było tak, że padło się ku na gaś po robocie, jak się kończyło praca koło 14, padło się ku na gaś do pierwszego lepszego baru, przykładowo gdzie go wzięło się kurczę w radę, przykładowo pół litra na trzech. Zjadło się, wypiło, wyszło się.
2: Co, i potem do domu taki pijany człowiek wraca?
20: Nie, to tam jak się wypiło we trzech kunagach pół litra, to tyle co nic. No się przyjechało, się kunag przykolał tramwajem, czy autobusem, to nim się doszło do domu, to wywietrzało i sprawa.
2: No tak. No.
20: A dzisiaj to jest kunag tragedia. Bo trzech pójść kupić pół litra, no to kunag na drugi dzień głowy nie rozwala. Jakoś jeszcze jest powcuta i to jest dużo.
2: Jakość wódki, że zła wódka jest, niedobra.
20: Nie ma co.
2: Czyli pan podejrzewa, że ludzie nie piją dzisiaj, bo jest po prostu niedobra wódka złej jakości. A kiedyś była dobrej jakości, to się ją piło. Nie.
20: Była jakość dobra. I jak
2: może też pan był młodszy i wtedy, wie pan, mniej głowa bolała po tej wódce.
20: Ja nie jestem za tym, żeby nie wypić kielicha. Jestem za tym, żeby wypić dla samego siebie. Konserwacja drzewo do pokarmowego. Była możliwość zrobienia.
2: Młodzi to w ogóle nie chcą wódki pić.
8: To, ale za to piwo w zamian. No, piją czy tam coś?
2: No coś tam.
8: Czy tam jakieś inne używki?
2: No ale że mocnych alkoholi nie chcą pić.
8: No nie wiem czemu.
2: U panów jakby cały czas ten mocny alkohol
8: tak
2: występuje.
8: Zgadza się.
2: Dlaczego ta młodzież rezygnuje, że co, że niezdrowe, że...
8: No być może niezdrowe dla nich. Raz popił strusie czy tam coś i później już nie rusza drugi raz.
2: Aha, że tu pokolenie już starsze to zaprawione.
8: Zahartowane.
2: Aha, czyli co, u was cały czas jednak nie ma tak, że rezygnujecie panowie, tylko...
8: Nie, podtrzymujemy tradycję.
2: Rozumiem, pan tradycjonalista. Dziękuję pa. Bardzo, wszystkiego dziękuję. Dobrego. Polacy już wódki nie chcą pić właśnie. Że...
8: Jak nie chcą pić? Ja piję cały czas.
2: Ale że rezygnują Polacy z wódki właśnie, z mocnych alkoholi.
8: Nie, to nieprawda.
2: Prawda? A to co ci młodzi robią, jak nie piją właśnie?
8: A tego to nie wiem.
1: No to już ustaliliśmy, że młodzież to teraz pije raczej kawę, herbatę, matcze oraz wodę z cytryną, no i w piłkę grają.
21: 3 lata nie piję alkoholu i się czuję z tym dobrze.
2: Ale w ogóle?
21: W ogóle. 10 lat piłem, DJ-owałem to był moment i brakuje mi klatek, że tak powiem, wspomnień. No okazuje się, że po prostu organizm, człowiek musi odpocząć, przyjąć do siebie tak, że jesteśmy w jakimś stopniu słabi, tak? No i poszukać pomocy, bo próbowałem sam, było z marnym skutkiem. Trzeba się do wielu rzeczy też przyznać, dużo pracy zrobić. Trzeba szukać tych pozytywów, tego chociaż jednego, na przykład, że chleb ładnie pachnie, że woda jest smaczna i ja szukałem w takich rzeczach.
2: Rzeczywiście tak jest, że już nie piją wódki ludzie?
12: A ma pan?
2: A nie, no to nie mam akurat. Nie wziąłem ze sobą.
12: Dlatego nie piję.
2: Dzisiaj właśnie o niepiciu robimy. Jakbym robił o piciu, to bym przyniósł może, ale że dzisiaj o tym, że nie piją, to nie ma. No dobra, wszystkiego dobrego.
12: Najlepszego.
1: Najlepszego i na zdrowie. Tym tradycyjnym, choć no, coraz rzadziej słyszanym na rozmaitych spotkaniach towarzyskich toastem. Kończymy, co ludzie powiedzą. Adam Feder, do usłyszenia.
0: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.

0: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Dałkowska, zapraszam. Kolejna doba walki z żywiołem. W akcji około 400 strażaków z kilku województw. Trwa gaszenie pożaru pod Biłgorajem. Ogień od wtorkowego wieczora objął już około 500 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
1: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Wciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
0: Walka z ogniem trwa. Strażacy starają się opanować pożar z poziomu ziemi. Nad ranem do akcji wrócą samoloty gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
2: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: We wtorek podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Ruszyło śledztwo w tej sprawie, a postępowanie będzie prowadzone w kierunku sprowadzenie katastrofy w ruchu lotniczym, mówi Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
3: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego, zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonywanym lotem.
0: Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru. Dym widać i czuć jest z odległości kilku kilometrów. Na razie jest bezpiecznie, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
4: Na razie łapiemy, mówiąc potocznie, łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli między innymi i pył i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość oddechu.
0: Pomiary prowadzone są w Józefowie, Łukowej, Aleksandrowej i Szczebrzeszynie. Na wyniki trzeba poczekać kilka dni. Tymczasem pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Chodzi o zwierzyniec. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Mroźna zima nie pomogła, bo opadów było i tak za mało, tłumaczy hydrogeolog dr Sylwester Krasiński.
5: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić. Ale to powinno padać również w miesiącach chłodnych, ponieważ kiedy jest chłodno, nie ma sezonu wegetacyjnego i rośliny nie odparowują wody. I dlatego to, co się dzieje zimą, to jest tak naprawdę kluczowe dla zasilania zasobów wodnych w skali całego roku.
0: W tym roku Lasy Państwowe odnotowały już ponad 3300 pożarów, z czego tylko nieco powyżej 900 na własnym terenie. Utrzymujemy doskonały system przeciwpożarowy, wyjaśnia Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
6: Mówimy o tych 700 dostrzeganiach przeciwpożarowych, o punktach alarmowo-dyspozycyjnych, o samochodach patrolowo-gaśniczych, których jest też 340, o 42 samolotach i śmigłowcach, które również patrolują. Są dojazdy pożarowe, 53 tysiące kilometrów, punkty czerpania wody ponad 11 tysięcy, pasy przeciwpożarowe to jest ponad 15 tysięcy kilometrów.
0: Tego wszystkiego nie ma w takim stopniu na terenach prywatnych. A jak wyliczają Lasy Państwowe, 99% wszystkich pożarów lasów wybucha z winy człowieka. Susza w Polsce jest zastraszająca. Już co trzecia stacja hydrologiczna znajduje się w strefie niskiej wody. O szczegółach nasz reporter Jakub Krzyżak.
7: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
8: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Te deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
7: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
9: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
7: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
0: A do tego może przyczynić się każdy z nas, chociażby zbierający deszczówkę do podlewania ogródka. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Jego ojczyma czeka 25 lat więzienia, a matka spędzi za kratami 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
10: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
0: Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Sąd jednak zmienił klasyfikację czynu. Dawid B. odpowie za znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała, co doprowadziło do śmierci ośmiolatka. A przypomnijmy, Kamil K. zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Minister obrony apeluje do przemysłu zbrojeniowego o pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To w związku z podpisaniem umowy kredytowej na pożyczkę z programu SAFE między Polską a Komisją Europejską. Dojdzie do tego w piątek w Warszawie. Jednym z sygnatariuszy będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla, że to wielkie wydarzenie.
11: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Dlatego chciałbym się zwrócić z wnioskiem do przemysłu zbrojeniowego. Żyjemy w czasach przedwojennych. Musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
0: Mówi szef MON. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Marzena Sobkowiak-Czarnecka, podkreśla, że Polska jest pierwszym krajem, który podpisze umowę z Brukselą w tej sprawie.
12: Po tym, jak podpiszemy umowę SAFE, tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
0: W najbliższych tygodniach Polska ma otrzymać 15% zaliczkę z SAFE. W sumie z tego programu ponad 43 miliardy euro zostanie wydane na rozwój polskiej armii. Pieniądze będą pochodziły z nisko oprocentowanych pożyczek. Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłyston wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Powiedz, jakie są główne założenia tego projektu.
13: Prezydencki projekt opiera się na 3 filarach. Ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
14: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
13: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
0: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. By poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów 2 oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
15: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
0: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się śledczy. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu. To przewidywania ekonomistów m.in. banków PKO BP i ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
16: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program Ceny Paliw Niżej.
0: Zdaniem eksperta kolejne ruchy rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej.
16: Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
0: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Zgoda na płoszenie niedźwiedzi jest, ale tylko na papierze. Gmina Bukowska, w której doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę, dostała zgodę na odstraszanie drapieżników. Ale jak przekazał nam wójt Marek Bańkowski, nie ma takich instytucji, które mogłyby na terenie Podkarpacia to efektywnie wykonać.
17: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć. Dzisiaj raczej wszyscy, którzy spotykają, czy nawet w oddali widzą niedźwiedzia, po prostu zabierają się z tego miejsca, uciekają. uciekają.
0: Gmina już dzień po śmiertelnym ataku wystąpiła również do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał jednego osobnika. Wciąż jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
17: Jeśli naprawdę nie będzie żadnych ruchów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, my się zastanawiamy na wystąpienie na drogę prawną właśnie w odniesieniu na bezczynność.
0: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w najbliższym czasie ma przywieźć klatkę do odwołowienia niedźwiedzia zabójcy. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Podobno mogą się pochwalić najważniejsze areny Europy. Murawa wykonana jest w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych.
18: Rafał Abel, Sea Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2 na 2 cm.
19: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy. Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
0: Wdrożenie tej technologii ma kluczowe znaczenie w kontekście organizacji Mistrzostw Świata Kobiet Under 20, które odbędą się w Sosnowcu we wrześniu. Nowa murawa zwiększy możliwości intensywnego użytkowania stadionu, pozwalając na częstsze rozgrywanie meczów, krótsze przerwy pomiędzy spotkaniami, ale też ograniczenie zakresu bieżących napraw i regeneracji nawierzchni. Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
20: Trasa skrzyczne. Pani Magda, jak się pani czuje?
21: Doskonale, jest fantastycznie.
20: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy. Jak ci się idzie?
21: Dobrze.
20: Dasz radę?
21: Chyba tak.
22: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
0: W wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczny egzamin z angielskiego oceniają maturzyści z Zielonej Góry. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi nasz reporter Krystian Machalica.
23: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę, nie to, że biję rekordy, ale tak po prostu jakieś słuchanie, to sobie staram inne zadania też robić, nie?
24: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło i czemu się do niego wróciło.
25: Próbne były trudniejsze?
26: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
0: Tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca.

0: Dzień dobry, kochani. Z tej strony Kasia Pilewska i Ada Edelman, moja dzisiejsza gościni. Cześć, Ada.
1: Cześć.
0: Bardzo witam was wszystkich w najnowszym odcinku audycji oraz podcastu Zwrot Akcji. No, moja dzisiejsza gościni niezłe ma te zwroty akcji, o których sobie pogadamy, bo Ada przeżyła, jesteś pierwszą osobą, z którą będę rozmawiała jeden do jeden, która przeżyła takie zwroty akcji i to aż trzy, jak ty. Ponieważ Ada, słuchajcie, przeżyła trzykrotnie śmierć kliniczną, prawda?
1: Tak.
0: I dziś będę pytała o to, co te doświadczenia zmieniły w jej życiu, co się działo w trakcie tych wydarzeń, czym zajmuje się teraz i to, czy zajmuje się tym teraz, czy miało na to wpływ to, jak potoczyło się jej życie. Trochę wiem, bo nie ukrywam, że posłuchałam wielu rzeczy, zanim cię tutaj zaprosiłam, ale nadal pozostają kwestie, które bardzo bym chciała, żeby nasi słuchacze poznali i które ja chciałabym dopytać. Więc Ada, przede wszystkim, jak się masz? Co u ciebie? Co sobie porabiasz w życiu?
1: Mam się bardzo dobrze, jak również na swój wiek mam się bardzo dobrze i bardzo dużo różnych, ciągle mam nowych pomysłów, a że do tego jeszcze mam dwie wspaniałe córki, które są niezwykle pomocne, a także technologicznie wyprzedzają mnie rzeczywiście o lata świetlne, no to na przykład zaczęłam prowadzić kanał na YouTube, co byłoby bez moich dzieci niemożliwe, także jestem, jak się okazuje, wielką cwaniarą, po prostu urodziłam sobie odpowiednie dzieci.
0: Okej, okay. Czyli, bo wiem, że ślad w internecie już wcześniej był w twojej stronie, wiem, że miałaś bloga, który zresztą czytałam i takiego bardzo prężnie działającego, prawda?
1: Tak, ja bardzo dużo pisałam najpierw na bloga, potem napisałam Tarota Błuchakowa, potem napisałam opowieści z biura duchów, a obecnie ukazała się książka Sny, czego możemy się z nich dowiedzieć, bo ten temat to jest mój absolutny konik.
0: Przejdziemy do niego, bo bardzo bym chciała o tych snach pogadać, ale może zacznijmy od początku, no bo gdzieś tą historię trzeba zaznaczyć też naszym słuchaczom. Trzykrotna śmierć kliniczna to brzmi jakoś niezwykle, w sensie jestem w stanie pomyśleć sobie, okej, raz się to komuś przydarzyło, to jest już naprawdę, to musi być coś niezwykłego. A u ciebie trzy razy? Jak to się stało? Kiedy to było?
1: Pierwszą śmierć, pierwszy raz umarła, może by tak należało powiedzieć, jak miałam 9 miesięcy. Dostałam po prostu przeterminowaną szczepionkę. To głęboka komuna, słuchajcie, to inne czasy. Po prostu jakimś cudem mnie uratowano. I zawsze to podkreślam, że wtedy w tym szpitalu dziecięcym, w którym... No domyślacie się państwo, jak to wyglądało. Ja miałam 9 miesięcy, dostałam szczepionkę. No zaczęłam się nienaturalnie po tej szczepionce jakby zachowywać. No moja mama oceniła sytuację, że jest coś bardzo złego. No i po prostu dzięki pomocy jakiegoś tam bodajże sąsiada zawiozłam je do szpitala dziecięcego. To były inne czasy.
0: Okej, okay. Czyli rozumiem, że to nie było tak, że jakby szczepionki były złe, tylko trafiłaś na szczepionkę, która była szkodliwa.
1: Tak, ja nie jestem antyszczepionkowcem. To nie jest to. Po prostu no tak się złożyło, że jasne. Tam było tak zwany bałagan potężny i oni mieli pomieszane te szczepionki. No i przywiozła mnie mama do tego szpitala. Tam widzieli, że no, bardzo źle się dzieje. No ale powtarzam, bo to jak słuchają nas młodzi ludzie, no to jak to, w szpitalu nie było gamma globuliny? No bo to był pierwszy lek, który należy podać w wypadku takiej, niespecyficznej reakcji, tak? Tak. No bo oni też nie wiedzieli wtedy, czy to jest po prostu tak zwany NOP, tylko taki dramatyczny,
0: tak.
1: Czy to jest po prostu jakaś jeszcze coś innego. No ale w takim wypadku pierwsze co? No to gamma globulina. No ale dzisiaj, jak mówię, to wydaje się niemożliwe, ale wtedy to moja biedna matka musiała dostać receptę na tą gamma globulinę i wyszła z tego szpitala i zauważyła radiowóz. Mhm. Jeszcze milicji wtedy. I oni ją zawieźli, do apteki leków zagranicznych, bo tylko tam była taka gamaglobulina dostępna. I właśnie w międzyczasie, kiedy ją zawieźli po ten lek, no to w międzyczasie ja w tym szpitalu się zatrzymałam, tak? Zatrzymało się serce. I to jest dla mnie takie bardzo symboliczne, ponieważ wtedy w tym szpitalu, przy tej mojej pierwszej śmierci klinicznej, była pielęgniarka, która notabene niedaleko nas mieszkała, taka pani Wiesia, i ona była przy mojej trzeciej śmierci.
0: Czyli ktoś, kto pojawił się przy pierwszej
1: był przy trzeciej. I ona właśnie, kiedy moja mama przyjechała już z tym lekiem, przywieziona milicyjnym radiowozem,
0: tak,
1: powiedziała, dziecko się zatrzymało, ale co to znaczy? No to znaczy, że na chwilę nam tu umarła po prostu, ale jest z powrotem, jest, żyje. No i tam podano mi również ten lek.
0: Ty masz informację, na ile ty się zatrzymałaś, na jak długo?
1: Nie wiem, tego nie będę mówić, tego nie wiem, tylko wiem, że tak było, że ta praca serca ustała i to był mój pierwszy raz. Drugi raz przeżyłam śmierć kliniczną, jak miałam 17 lat.
0: Co się stało?
1: I to był wynik powikłań wcześniejszego wypadku. Bo kiedy byłam w czwartej klasie podstawówki, ja nie wiem, niektórzy twierdzą, że na mnie po prostu cały czas coś czyha, jakby coś chciało mnie zabić w tym świecie fizycznym, bo wiesz, no wyobraź sobie, czwarta klasa podstawówki, a jeszcze ja byłam, wiem, że teraz trudno w to uwierzyć, ale ja byłam naprawdę drobniutkim dzieckiem i malutkim takim, dużo mniejsza byłam od swoich rówieśników. No ja sobie stałam na przejściu dla pieszych, na takim bardzo dużym skrzyżowaniu w Gliwicach i przewożone były płyty paździerzowe. Dla młodszych może wytłumaczmy, że to są te płyty, które się kładło pod coś, co nazywało się gumolit.
0: Tak.
1: I to było w tamtych czasach normalne. Były to bardzo ciężkie płyty, bo to są jednak z wiórków drzewa zrobione, okay, po prostu. No i te płyty były niezabezpieczone. I one spadły na mnie. W momencie, kiedy ten ciężarowy samochód brał zakręt,
0: tak,
1: to one po prostu na mnie spadły z tego samochodu. Okay. No i ja nikogo nie obwiniam, żeby to było jasne, no ale po prostu, wiesz, takie małe dziecko przygniecione takimi ciężkimi rzeczami, no więc wszyscy się zajęli jakby tymi obrażeniami. Tu noga, tu ręka, tu coś tam, tu trochę głowa rozcięta, tu trochę krwi, więc
0: tak,
1: wiesz,
0: to nie
1: były czasy, gdzie ktoś by pomyślał, a może by temu dziecku tak tomograf zrobić? No i właśnie to, co zostało w tej głowie po tamtym wypadku, to pękło wtedy, jak ja miałam 17 lat. I doprowadziło do lewostronnego paraliżu ciała, a później do tego, że ja dowieziona do szpitala, tam się zatrzymałam.
0: Miałaś 17 lat i zemdlałaś? Miałaś jakiś, nie wiem, atak? Co się stało?
1: Ja nie wiem, co się stało, okay, tak do końca, ponieważ ja byłam w domu i znalazła mnie mama, która wróciła z pracy.
0: Okej, czyli nikogo przy tym nie było.
1: Tak. Nikogo przy tym nie było i ja dokładnie tego nie wiem, jak to wyglądało, no ale ponieważ ja nie kontaktowałam, więc normalna rzecz, wezwała pogotowie, tak? Pogotowie przyjechało i zabrali mnie. No i to właśnie była ta moja druga śmierć kliniczna, która się wydarzyła w tym w gliwickim szpitalu. No a trzecia to miałam z kolei 27 lat i szłam do pracy, bo to była sobota, ale ja z pierwszego zawodu jestem księgowym bilansistą, więc kto wie, ten wie. Jak jest przed 15, to nie ma sobót księgowości. Więc szłam na autobus. Piękna pogoda. Żadnych, wiesz, to nie było tak, że ciemna noc, głucha noc, ja na poboczu. A skąd normalne przejście dla pieszych? Po prostu wyprzedzał na trzeciego. I w tym momencie, kiedy ja weszłam na pasy, to ja go nie widziałam, bo na przeciwnym pasie stał taki, nie wiem, jak się ten typ auta nazywa, ale taki, wiesz, taki duży polonez i miał pakę z tyłu, okay, tak?
0: Okay,
1: ja nie widziałam, że on zza tego polonezu wyjedzie prosto na mnie.
0: Tak.
1: A on, no co tu dużo mówić, on wtedy nie zwolniał, tylko przyspieszał. Mhm. On z bardzo dużą siłą uderzył.
0: Okay.
1: Potrącił. No i to trzeci raz znalazłam się poza ciałem.
0: To był było tak, że ty zatrzymałaś się w szpitalu, czy na ulicy tam po uderzeniu?
1: Na ulicy.
0: Okej. Okay. Nie pamiętasz nic pewnie z pierwszego razu, no bo miałaś 9 miesięcy.
1: Nie, ale to wiesz, ja przypuszczam, że gdybym się do tak zwanego tego rebrettingu albo w tej hipnozie regresywnej wróciła, to na pewno by była ta pamięć.
0: Wiadomo, tylko nie idź w stronę światła, ten taki tekst, który powtarzamy w ramach żartu, oczywiście, tylko nie idź w stronę światła. Czy ty mogłaś iść w stronę światła? Opowiedz mi, proszę, o tym pierwszym razie. Masz 17 lat, jesteś młodą dziewczyną.
1: Drugim?
0: Przepraszam, w drugim razie, już jako dorosły, no,
1: wiesz,
0: świadoma.
1: Ja to wielokrotnie już opowiadałam, bo i cały czas podkreślając, że nie jestem w tym żadnym, nie ma w tym nic wyjątkowego. No może tylko ta częstotliwość, ale wyjątkowego nic nie ma, bo w samych Stanach Zjednoczonych 250 tysięcy ludzi ma takie doświadczenia bliskie śmierci, z czego w zależności od szacunków, widzisz, jednak ta księgowa ze mnie wychodzi.
0: Tak, widzę, tak.
1: W zależności od szacunków od 22 do 28% twierdzi, że pamięta ten stan, że byli poza ciałem i tak dalej, i tak dalej. No więc nie ma w tym nic wyjątkowego, to są może w skali roku, to może być i powiedz na świecie, myślę, że to jest około 500 000 ludzi na pewno, którzy w takiej sytuacji się znajdują i potem mają to wspomnienie. Ale okej.
0: Jakie wspomnienie?
1: Pierwsze, co sobie zdałam sprawę, to z tego, że stoję nad sobą po tym uderzeniu.
0: Okej.
1: Stoję nad sobą, to przy tym trzecim, to było uderzenie. Po tym zajściu moim
0: z tym pęknięciem.
1: Z tym, tak, z pęknięciem tego pętniaka, to ja po prostu też zauważyłam, że unoszę się najpierw nad tym ciałem. To był też, wiesz, taki moment takiego odczucia szarpnięcia. To nie było przyjemne. To nie było przyjemne. Potem wrażenie takiego spadania po spirali.
0: Okej.
1: A potem wrażenie i widok też tego mojego ciała, które leży, a ja jestem poza tym wszystkim, tak? Jestem poza tym ciałem. No i to, powtarzam, to jest tak ciężko opowiedzieć i ja się za każdym razem mocuję ze słowami. Bo choć wydaje mi się, że sporo ich znam w języku polskim, to ciągle tych słów brakuje. Ponieważ nasz język dostosowany jest do opisywania tej rzeczywistości, tego świata, tych realiów, a my tam w takich momentach przeżywamy po prostu rzeczy, które trudno słowami opisać. No bo jak wytłumaczyć ludziom, że można świadomością poza ciałem objąć trzy różne światy, trzy różne sytuacje i cały czas być w każdej z nich w pełni. To nie jest to, pewnie panie, które nas słuchają, myślą sobie, a co to tam dla kobiety, to tam czy 7 rzeczy na raz się robi. Ale nie, kochane, to nie chodzi o to, że jedną ręką obiad, drugą ręką żelazko, trzecią telefon, czwartą wózek się buja i tak dalej. To nie jest ten rodzaj. To jest z jednej strony, ja dlatego nazywam to światem po lewej, którym widziałam po prostu całą swoją reanimację i tam te wszystkie zabiegi, które się wtedy normalnie wydarzają. Światem po prawej, który wydawał się całkowicie inną rzeczywistością, inną przestrzenią. I światem naprzeciw, który wypełniła bardzo taka, no powiedzmy, ja mówię postać. Dobra, postać, która powiedzmy zbliżała się w moją stronę. No umówmy się, że był to humanoidalny, świetlisty kształt, tak?
0: Okay.
1: Ale ja nie miałam przez chwilę cienia wątpliwości, że ten świetlisty kształt to jest inteligentna świadomość, która wchodzi właśnie ze mną w reakcję, powiedzmy telepatyczną, czyli bez słów po prostu. I tutaj jesteś w pełni tego, co się tu dzieje. Widzisz, co tam z tobą robią. Ja to zawsze, ja powiem nawet, że całkiem z ciekawością się temu przyglądałam. Co też ci lekarze wyrabiają, ale jednocześnie patrzyłam na to swoje ciało bez jakiegoś większego sentymentu i przywiązania.
0: Okej.
1: Miałam rozmowę z tą świetlistą postacią naprzeciw mnie. Tak? W tym świecie naprzeciw. Mhm. Wytłumaczyć inaczej, nie wiem. która dała mi, wiesz, jakby powiedziała mi, że mam wybór, że mogę zostać, albo mogę wrócić, że nikt nie będzie miał to do mnie pretensji, że po prostu, wiesz, to było takie uczucie, którego się nie da opisać, gdyż nawet najbardziej głębokie porywy uczuć, jakich doświadczyłam do mojego męża, do moich dzieci, tego się nie da porównać z tym doświadczeniem miłości, które wtedy odczuwałam.
2: Ale powiedz mi, bo rozumiem, że to nie, że skoro weźmie się to wszystko pod uwagę, to nie było straszne wspomnienie, to nie było coś, co cię straumatyzowało.
1: Ale w życiu.
2: Okej.
1: Większość ludzi, którzy doświadczają czy jednej, czy pięciu śmierci klinicznych, nie są po tym straumatyzowani. Oni są po tym stransformowani, przetransformowani, ale na pewno nie są straumatyzowani.
2: A skąd wiedziałaś wtedy? No miałaś 17 lat, więc jeszcze nie byłaś jakby w pełni dojrzałą, dorosłą kobietą, byłaś nastolatką. Skąd wiedziałaś, że przydarzyło ci się coś niezwykłego, a nie, że twój mózg... Wiem, że teraz są inne badania niż były wtedy, więc jakby nie mogłaś sobie wejść w ChatGPT i napisać naukowe dowody na to, że nie ma życia za życiem. Wiem, że nie było tego. Natomiast no ja już ci mówiłam przed wywiadem, ja jestem niedowiarkiem. Ja bym pewnie pomyślała, o kurde, ale mój mózg zaszalał na sam koniec, ale się odbiłam. A ty z jakiegoś powodu pomyślałaś, że to nie była tylko reakcja chemii w naszej głowie, a coś więcej.
1: Ależ skąd? Właśnie pomyślałam, że mój mózg zaszalał.
2: Naprawdę?
1: Ale oczywiście, że tak.
2: Okay.
1: Mój sceptycyzm jest niewyobrażalny.
2: No właśnie. No to...
1: Ja w życiu nie myślałam o tym, wiesz, w taki sposób, że od razu nie wiadomo, co się stało. Po prostu po gdzieś tam tych wszystkich, no już, jak już wyszłam z tego stanu, no to spotkałam bardzo miłą panią psycholog, no, która rozmawiała ze mną. Ona, wiesz, też mnie przygotowywała, przecież ja miałam częściowy niedowład.
2: Jasne.
1: Tutaj, wiesz,
2: tak,
1: niedowład, tak. Więc to ona mnie chyba przyszła przygotować na to, że tutaj będzie potrzebna rehabilitacja i to miała być tego rodzaju rozmowa. A ja jej, no ale mówi, wiesz, czy ty coś czułaś? Czy miałaś jakiś ciekawy sen? Ona nie była taka, wiesz, żeby naprowadzać mnie w taki niewłaściwy sposób.
2: Tak.
1: Ale ona była po prostu bardzo mądra.

0: Paną śmierć kliniczną i wiesz, on zaczął rysować takie specjalne rysunki. I tam było bardzo dużo, on zużywał niesamowite te ilości tej żółtej kredki, bo on wszędzie rysował świetlistą taką żółtą postać. No i trudno oczekiwać, że dziecko w tym wieku będzie bardzo wymowne. Natomiast jak zapytali go, co to jest, to mówi, wiesz, on mi wtedy odpowiedział, to jest światło, które nas kocha. Ten chłopiec. I mówi, ja przez całe swoje życie potem, czytając wszelką możliwą literaturę na ten temat, nigdy nie trafiłam na tak dobre określenie tego, co to jest. Ja żyłam w głębokim przekonaniu, że po prostu przydarzyła mi się jakaś bardzo specyficzna historia. Pani psycholog mi powiedziała, nie opowiadaj zbyt wielu ludziom. Nauka sobie z tym jeszcze nie poradziła. Chcę wierzyć, że kiedyś sobie poradzi, ale nie opowiadaj zbyt wielu ludziom, bo możesz być źle odebrana. Ona była tak cudowna, tak delikatna. I ja rzeczywiście po prostu niespecjalnie się tym dzieliłam. No ale jednak ten temat mnie jakoś zainteresował.
1: Uwierzyłaś jej?
0: Tak. Uwierzyłam jej i uwierzyłam, że skoro przytrafia się to innym, to znaczy, że musi być w tym jakiś mechanizm, jeżeli tak, to jaki?
1: I nie pomyślałaś od razu o tym, że okej, przydarzy nam się to, no bo wszyscy jednak mamy te same mózgi, więc widocznie zachodzi jakaś reakcja chemiczna w naszej głowie i po prostu te przeżycia są podobne?
0: Nie, nie mogłam tak pomyśleć, ponieważ od tego czasu ja się czułam, że ja się zmieniłam, że ja jestem inna. Ja zaczęłam mieć bardzo świadome sny, ja zaczęłam w tych snach mieć bardzo wyczerpujące i długie rozmowy na przykład ze zmarłymi z mojej rodziny, osobami. To wszystko było niesamowicie realne. I wtedy, niedługo później udało mi się, dzisiaj to wszystko jest, ale jasne. Wtedy byłam chyba 17 w kolejce na książkę Moody'ego Życie po życiu. Mhm. Musiałam odczekać w tej kolejce, to była jedna, jedyna obczytana książka, paskudnie wydana, ale rarytas dla nas niesamowity. I tak, ja powiedziałam, że Moody, to było jeden, on był jak, wiesz, jak ci w buddyzmie, ci w niebo wstąpieni mistrzowie duchowi. On przyniósł tyle dobra i tyle spokoju tym wszystkim ludziom, którzy przeżyli tą śmierć kliniczną. I on, to co on opisał, to co on pokazał i to co on zaczął jakby jako pierwszy próbować jakiejkolwiek analizy tego od strony również naukowej, no to był spokój, który spłynął na mnie i myślę, że na setki tysięcy ludzi, którzy przez to przeszli. O to wspomnienie, żeśmy, myślę, dzięki Moody'emu wszyscy zintegrowali, przyjęli i to było błogosławieństwo po prostu. Bo ja już wtedy zrozumiałam, co się wydarzyło, ja to przyjęłam jako pewien, tak jak było to opisane w tej książce. Oczywiście jak się domyślasz, jak przeżyłam swoją trzecią śmierć kliniczną, to już mnie nic nie zaskakiwało, bo po prostu wiedziałam po kolei, co się dzieje i co będzie następne. I tyle. Wszyscy mamy ten sam mózg, ale jednak nie wszyscy widzimy to samo podczas śmierci klinicznej. Mogą być pewne wątki i wspomnienia, no ale te koncepcje, proszę mi wybaczyć, ale naprawdę prostackie w stylu, że tunel to jest pamięć kanału rodnego, którą można obalić jednym prostym, porozmawiaj z kimś po śmierci klinicznej, kto przyszedł na świat przez cesarskie cięcie.
1: Ja słyszałam, że ta świetlista postać, którą widzą osoby, które odchodzą, to jest lampa, nad którą po prostu lekarze pracują i my tam gdzieś resztkami naszej świadomości widzimy tę lampę i dlatego tak jest to opisywane jako kółko, jasne kółko.
0: Tak, co złośliwsi i jeszcze nie lubiący filozofii buddyzmu i reinkarnacji mówią, że to światło w tunelu to jest ta lampa porodowa, bo ty już wychodzisz do następnego wcielenia. No jak już ktoś chce być szczególnie podły, to mówi tak. Rzecz.
1: Powiedz, my cały czas oscylujemy tak naprawdę na przeżyciach, bo jeżeli się mylę, to popraw mnie. Naukowo w tym momencie jeszcze nikt nie potwierdził, żeby życie po życiu istniało. Możemy mówić cały czas jeszcze o dowodach takich anegdotycznych, jak o takich historiach różnych ludzi, tak?
0: Wiesz, pierwsza rzecz, która była istotna, to to,

0: że dziwnym trafem okazywało się, że co który lekarz przeżyje, to sam. Ja nie mówię tylko o książce Bena Aleksandra, bo to był wstrząs, gdyż tutaj nikt już nie mógł powiedzieć, że on nie wie, co, nie ma pojęcia, nie jest naukowcem, nie ma naukowego podejścia. Jeden z najwybitniejszych neurochirurgów w Stanach Zjednoczonych. No kto jak kto, ale on
1: akurat... Jak on się nazywał?
0: Eben Aleksander,
1: okej.
0: I on napisał tą taką najbardziej znaną, najbardziej kolportowaną książkę na temat swoich przeżyć w stanie, kiedy jego mózg wykazywał całkowicie prostą linię. On po prostu, on był chyba na jakiejś konferencji, wiesz, w Izraelu, i on tam dostał jakieś bakteryjne zapalenie opon mózgowych.
1: Okej.
0: I no on też powiedział, że albo my nie potrafimy mierzyć aktywności mózgu, albo coś tutaj jest nie tak, no bo jego mózg nie wykazywał żadnej aktywności w tym stanie, a jednak on miał mnóstwo przeżyć poza ciałem w tej swojej rozszerzonej świadomości. Ale takich lekarzy jest bardzo wielu, w tym również Ray Parvati, taki lekarz, anestezjolog ze Stanów Zjednoczonych, pochodzenia hinduskiego, ale pracujący w Stanach, który swoją książkę napisał zaraz na wstępie, wspominając, że jest to ukłon i przeprosiny dla jego, wiesz, dla jego wszystkich pacjentów, których, cytuję, spuszczał na drzewo za każdym razem, kiedy mu mówili, że doświadczyli czegoś przy stole, że wiesz, że unosili się nad ciałem, a ja pana widziałem, że działy się różne rzeczy, że oni doświadczali właśnie tego tunelu i tak dalej. No dzisiaj wiemy, że były bardzo dobre, istnieją bardzo dobre badania pokazujące, że im więcej leków, tym więcej może inaczej to powiem. Im zdrowsza jesteś w momencie, kiedy dzieje ci się wypadek i ty nagle pyk, wiesz, wysportowany facet, dziewczyny, taki przystojny z klatą, taki na słupie elektrycznym. No ale wygiął się, był zbyt śmiało i spadł na przykład i się zatrzymał, tak? I nagle on jest cyk, poza ciałem. I opisuje niesamowite światy, krainy, widzi siebie, wiesz, w przestrzeni kosmicznej, ma niesamowite doświadczenia, ale takich doświadczeń nigdy nie będzie miała starsza pani, która w momencie śmierci klinicznej jest, ja nie wiem, czy ja mogę użyć takiego słowa, ale powiedzmy...
1: Wymęczona? Schorowana?
0: Naćpana! Naćpana po prostu jak bąk. No, tam podają jej, wiesz, takie przeciwbólowe, przeciw tam czemuś. I im więcej leków, to między innymi zaczęli te badania ludzie Moody'ego, okay, którzy po prostu systematycznie gromadzili wiedzę na temat pacjentów, którzy przeżyli śmierć kliniczną. I gromadzili tą wiedzę na takiej zasadzie, że opisywali każdy przypadek. Czy ktoś się leczył, nie leczył, na co się leczył, co przyjmował, nie przyjmował. I okazało się, że im mniej leków, tym te wrażenia są większe. Im więcej leków, tym te wrażenia są... No wiesz, na przykład kończą się tylko na tym, unoszę się nad stołem. I nie ma tego całego rozwinięcia.
1: Co było rozwinięciem u ciebie za drugim razem? To znaczy, ty widziałaś, to ja rozumiem, ale z jakiegoś powodu wróciłaś. To jest decyzja, którą ty podjęłaś?
0: Tak.
1: Kto cię zapytał o tą decyzję?
0: Ta świetlista istota. Zapytał, znaczy wiesz, ja to odczułam jako sugestię, że, bo ja jeszcze sobie tam ten, wiesz, świat poprawy eksplorowałam, niezwykły, i myślę, że jeżeli istnieje coś takiego, bo zawsze mi się pytają, no dobrze, widziałaś tam osoby, ale dlaczego one się różniły od nas? No dlatego się chociażby różniły od nas, że one się w inny miały niebywały spokój w sobie. Te twarze, wiesz, jak twarz jest bez stresu, to natychmiast te rysy się zmieniają. I ci ludzie tam, to co widziałam, to myślę, że to jest chyba najbliższe tej idei ciała mistycznego w chrześcijaństwie. Tak bym to określiła. No w każdym razie tam zobaczyłam sobie ten niezwykły świat, bardzo mi się bardzo mi się podobał. Spotkałam tam moją babcię, której w pierwszej chwili nie poznałam, bo nie znałam jej tak młodej. I ona mi powiedziała, co ty tu robisz? I chyba ten lekki niepokój, który moja obecność tam w niej wzbudziła, no był jakąś być może taką dla mnie i wskazówką. A potem od tej, że tak powiem, jasnej, świetlistej i niesłychanie kochającej postaci, no on wyszedł sygnał, który odebrałam jako musisz teraz zdecydować, bo za chwilę już nie będziesz miała do czego wrócić.
1: Okej, okay, rozumiem. Rozumiem, wyobrażam sobie to, jakby eksploruję tą twoją opowieść. Powiedz mi, Ada, bo wspomniałaś, wracając na chwilę do naszego świata, wspomniałaś o tym, że po tym się wszystko zmieniło, że po tej drugiej śmierci klinicznej wszystko się zmieniło w twoim życiu. No, nazywamy się Zwrot Akcji, więc słucham, co to było, co się zadziało?
0: No, wiesz, no wyobraź sobie, co to było dla 17-latki.
1: Nie, właśnie, no...
0: Że nagle ja nie byłam w religijnej rodzinie.
1: A, czyli ty nie byłaś wychowana jako katoliczka?
0: Nie, w ogóle nie byłam, znaczy nie była to rodzina religijna.
1: Jasne,
0: tak?
1: Czy jak wszyscy, tak, że pewnie byłaś zbierzmowana, ale...
0: I te oczywiście, to są takie te rzeczy, te punkty, które muszą być, ale które nic nie znaczą.
1: Jasne.
0: No i wiesz, ja oczywiście to rozwinęło nie tylko zainteresowanie tym, co ja przeżyłam, ale ja też rozwinęłam zainteresowanie, wiesz, innymi religiami, innymi, zainteresowałam się bardzo reinkarnacją, bo zrozumiałam, że to wszystko się może łączyć w jedną całość. Jak weszłam w buddyzm, to oczywiście on mnie bardzo szybko porwał. Jest jednak, co tu dużo mówić, buddyzm jest w stanie zaspokoić człowieka nie tylko duchowo, ale też intelektualnie, jeżeli chodzi o potencjalnie właśnie te światy duchowe, przynajmniej dla mnie. No i wiesz, i wiele rzeczy w... Wiesz, ja miałam bardzo tam pracowite zawsze swoje życie, tak. Bardzo, poza tym pierwsza rzecz, którą ja się musiałam zająć, to na przykład to, czy ja będę miała czynną lewą stronę, czy nie.
1: Jasne.
0: Więc trochę inne rzeczy weszły na tapet.
1: Tak, tak.
0: Ale ja cały czas gdzieś za tym podążałam. No ale później to się wszystko wzmogło właśnie od tego momentu, w którym tenże pan tak się śpieszył, że przejechał po mnie i stwierdziłam wtedy, że no...
1: Czyli ten...
0: Mam wprawę.
1: Czyli ten trzeci raz, tak?
0: Tak.
1: To był taki, twoim zdaniem, takie przypieczętowanie twojej wiary w to, co przeżyłaś?
0: To było przypieczętowanie tego, żeby się po prostu bardzo dobrze zdecydować, jakim ja chcę być człowiekiem, co będzie dla mnie w życiu priorytetem, bo już wtedy bardzo mocno do mnie dotarło, że trumny na pewno nie mają kieszeni. I to zmienił się światopogląd. Ja się w tym po prostu utwierdziłam jakby w tym wszystkim, że po prostu wyjść, że to ciało, że jestem, że nie ciało ma duszę, tylko dusza ma ciało, że to jest po prostu ten kombinezonik taki kosmiczny, w którym my sobie na tej planecie Ziemia, naszym macierzystym statku, zapylamy po kosmosie, no. I myślę sobie, no tak, no ten kombinezonik czy inny, no ale skoro wróciłam, to jeszcze ten trzeba poużywać trochę. I to mnie ukształtowało to można było godzinami opowiadać, no... Nie ma cienia wątpliwości, że gdybym nie, że to było wielkie błogosławieństwo to, co mnie spotkało. Wszystkie moje wypadki, ja niczego nie żałuję. Wszystkie moje wypadki, śmierci i przeróżne rzeczy za każdym razem, kiedy wychodziłam z tego ciała, to wszystko mnie stworzyło inną, być może lepszą wersję. Bo, no a wiesz, później to się... Tak potoczyło, że wiadomo, no jak gdzieś założyłam rodzinę, też były dzieci i jakby też nie wszystkim naraz się człowiek może zajmować, ale jak w każdym razie nabrałam przekonania, też czytając coraz więcej tej literatury, zaczęło się więcej rzeczy ukazywać, no internet już zaczął działać i tak dalej. Ja doszłam do wniosku, że to jest przerażające, co ci ludzie przeżywają, którzy wiesz, wraca ci z najdłuższej i najkrótszej zarazem podróży człowiek, który całkowicie się zmienia do świata, który się nie zmienił. I wtedy właśnie powstał pomysł z założenia strony, czy tego bloga Biuro Duchów. Bo ja biurwa jestem, no to wiesz. To Biuro Duchów. Po pewnym czasie, ja nie wiem, ja miałam wrażenie, że wszystko sprzyja temu, żeby iść w tym kierunku. No jak zaczęłam dostawać od ludzi, wiesz, lata temu, te pierwsze takie, Boże, no bo wiesz, ja wyszłam z założenia, że jak już mam opowiedzieć, z czasami ktoś mówi, a jak pierwszy raz takim większej ilości ludzi, to kiedy powiedziałaś tak i komu powiedziałaś? Ja mówię, w pytaniu na śniadanie 2 miliony ludzi słuchało. Raz i mieć to z głowy.
1: Okej. Okay. Ale nie.
0: Przeżyłam śmierć kliniczną, wydarzyło się to i potem te wiadomości, te listy od tych ludzi. Nawet pani nie rozumie, ile to dla mnie znaczyło. Ja nie mogę się odnaleźć w małżeństwie. Ja nie mogę... To po prostu było jak, wiesz, takie kombo. W jednej chwili wszystko się zwaliło gdzieś tam na tą moją pocztę i na... I ja sobie zdałam sprawę, że Boże, przecież to te rzeczy trzeba nagłaśniać, ale nie w sensie chodzenie po wodzie i te sprawy, tylko trzeba po prostu mówić ludziom, że to się wydarza, że możemy... że nieważne jest, czy wierzysz, że przeżyłeś doświadczenie duchowe, czy że po prostu przeżyłeś coś dla siebie niesamowitego, że na tyle to było dla ciebie wstrząsające i formatujące, że wracasz tak czy owak odmieniony i nieważne, czy ty wracasz i masz ekstazę religijną, czy ty wracasz i po prostu nagle zaczynasz postrzegać cały świat, zaczynając od osób sobie najbliższych, w inny sposób. I nagle nie chcesz już być w korpo i nagle nie chcesz już informujesz o tym rodzinę i nagle rodzina mówi, ale jak to? Przecież oni już do wszystkiego przywykli, nie?
1: Okej, czyli to jest takie doświadczenie, które nam uwypukla naszą własną, nasz własny czas tutaj, jakby, że...
0: Tak.
1: Okej.
0: Że twój czas jest tutaj bardzo policzony, że możecie to oczywiście wyleczyć całkowicie z lęku przed śmiercią, bo kto, stąd też wiesz, czasami rodziny nie rozumieją i o tym też staram się mówić, że to, że osoba wraca po śmierci klinicznej i mówi tak, ja się teraz nie boję śmierci, to nie znaczy, że ona za chwilę odpali coś tam, jakiś, wiesz, jakiś mechanizm i okaże się, że ona, bo ona chce tam wrócić, gdzie była. Nie, to nie należy tak rozumieć. To należy rozumieć, że po prostu człowiek jest wyzwolony z okowów największego strachu. Bo nic nie trzyma ludzkości w takich ryzach jak lęk przed śmiercią.
1: Bo to jest chyba też największy lęk, jaki możemy mieć w ogóle. Ja sobie nie wyobrażam mieć większego lęku. Strata bliskich i lęk przed śmiercią, że ktoś po prostu utnie mi wszystko, co tu mam.
0: Ale co tu masz?
1: Na siebie.
0: Co tu masz?
1: Na siebie mam tutaj swoją
0: świadomość. Masz tu wszystko na chwilę. Nie masz świadomości swojej, to świadomość ma twoje ciało i przez swoje ciało poznajesz. Ale co ci mogą... Co tu masz? Nic nie masz, doświadczasz, bo poprzez dostałaś notabene bardzo piękny kombinezon do tej podróży.
1: Dziękuję.
0: I w tym kombinezonie doświadczasz smaku kawy, doświadczasz smaku miłości, smaku porażki, goryczy, doświadczasz, niczego nie masz.
1: A po co doświadczamy?
0: Żeby wiedzieć. Musisz mieć, wiesz, ja wierzę w tą reinkarnację, ja wierzę, że my tutaj wracamy i my nic nie mamy i dlatego ja jestem szczęśliwa, bo ja wiem, że ja nic nie mam.
1: Ale to znaczy, że jakby w twoim życiu po tych zmianach, bo poszłyśmy jeszcze dalej, ja chciałabym jeszcze wrócić. Mhm. Ja powiedziałam o lęku na przykład o bliskich. To znaczy, że ty się nie lękasz jakby? Ty nie masz tego takiego, wiesz, takiego, ja nie jestem matką, ale takiego matczynego strachu o dzieci.
0: Chyba nie w ten sposób. Okay. Ja po prostu tak, oczywiście ja mam te odruchy, tam szalik, jak idziesz, weź mi ten szalik, bo weź mi ten
1: tak,
0: szalik.
1: Tak, tak.
0: Bo znowu będzie angina. To, no to takie odruchy. Jasne, oczywiście, jasne, że tak, ale ja sobie zdaję sprawę z tego, że wybrały mnie dwie, notabene piękne dusze, na swoją ziemską matkę. I nic więcej, one są wolne, nie należą do mnie. One po prostu są i przeżywają razem ze mną, a ja im staram się ułatwić doświadczanie życia w sposób, który na przykład mnie nie był dany, bo ja żeby studiować, to musiałam pracować, a mogę sobie na to pozwolić, że one studiują i mają normalny tryb jakiś, że mogą doświadczać pewnych rzeczy tej młodości, tego wszystkiego, że wiem też, że jeżeli dusza decyduje, że chce odejść, to nikt jej nie powstrzyma. Schodzi tu na jakiś czas i odchodzi. I my nie mamy nikomu na własność. Mam męża. Nie, ja nie mam męża. Ja mam inną duszę, która dzieli ze mną ten cały tutaj, to całe zamieszanie, tak? W tym wymiarze. Ale on jest wolny, on może w każdej chwili odejść, tak jak ja jestem wolna i mogę odejść dosłownie na tamten świat, albo w przenośni, na przykład odejść z małżeństwa bym mogła.
1: No dobra, Ada, ale to mi od razu, ja nie chcę jakby wchodzić w takie, że ja będę tutaj, wiesz, na każde twoje pytanie miała, na każdą twoją odpowiedź miała pytanie, które mnie jakby jako tutaj po prostu, nie powiem cynika, powiem sceptyka, sceptyczną osobę, które mi się pojawiają, ale no, dla mnie na przykład taką pierwszą myśl jest, no dobra, ale w takim razie jak dusza matki może opuścić duszę swojego dziecka? Wiesz, chodzi mi o to wszystkie straszne sytuacje, w których tracimy rodziców, tracimy bliskich, tracimy babcię, która nas kochała nad życie i wcale nie chciała umrzeć. I nagle nie ma jej. I ty myślisz sobie, okej, to ona nie kochała mnie wystarczająco?
0: Ale to nie ma nic wspólnego z miłością. Jak rozumiesz, że od każdego dostajesz tyle, ile mógł ci dać, to nie masz takich pytań.
1: No dobra. Powiedz mi jeszcze, powiedziałaś, że twoje życie się zmieniło w taki piękny sposób, że jakby poczułaś chyba, że zrozumiałaś i też zaczęłaś się dzielić tym, że faktycznie jesteśmy. Czy kto wierzy, czy kto nie wierzy? Prawda jest taka, że jesteśmy tu na chwilę. I w tym, w czym jesteśmy. I ktoś może być ateistą, ktoś może być absolutnie wierzącą osobą, buddystą i tak dalej, ale to raczej chyba wszyscy się z tym zgodzimy, że tu jesteśmy na chwilę. I z tym przesłaniem zatrzymujemy naszą rozmowę na tym etapie, ale bez obaw. Ada pojawi się też w kolejnym odcinku naszej audycji. Czekamy na Was jak zawsze w niedzielę o 8 rano, a później na platformach na Vox FM. Ja oczywiście przypomnę, jeśli macie historię, jeśli Wasze życie zmieniło się i przeżyliście taki zwrot akcji, ja czekam na Wasze maile. To jest zwrotakcji@voxfm.pl. Na taki adres możecie wysyłać swoje historie. Ja tymczasem bardzo Adzie dziękuję i słyszymy się za tydzień. Będziemy kontynuować naszą rozmowę.
2: Zwrot akcji Vox FM.
3: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Kolejna doba walki z żywiołem. W akcji około 400 strażaków z kilku województw. Trwa gaszenie pożaru pod Biłgorajem. Ogień od wtorkowego wieczora objął już około 500 hektarów lasu. Sytuacja jest bardzo trudna, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
4: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze. Wciągane są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez straż pożarną.
3: Walka z ogniem trwa. Strażacy starają się opanować pożar z poziomu ziemi. Nad ranem do akcji wrócą samoloty gaśnicze, mówi komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
5: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
3: We wtorek podczas akcji doszło do katastrofy gaśniczego dromadera. Zginął pilot. Ruszyło śledztwo w tej sprawie, a postępowanie będzie prowadzone w kierunku sprowadzenia katastrofy w ruchu lotniczym, mówi Rafał Kawalec z prokuratury okręgowej w Zamościu.
6: W sprawie w szczególności po zakończonych oględzinach miejsca zdarzenia dojdzie do zabezpieczenia szczątków rozbitego samolotu, które zostaną poddane dalszym badaniom. Przeprowadzona będzie sekcja zwłok pokrzywdzonego. Zabezpieczona zostanie także dokumentacja związana z wykonywanym lotem.
3: Sprawą zajmuje się też Państwowa Komisja Badania Wypadków Lotniczych. Tymczasem Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie sprawdza jakość powietrza na terenach w pobliżu pożaru. Dym widać i czuć z odległości kilku kilometrów. Na razie jest bezpiecznie, mówi inspektor Agnieszka Bachta.
7: Na razie łapiemy, mówiąc potocznie, łapiemy powietrze, żeby poddać go analizie pod względem jakości, co zawiera. Czy to nie są substancje szkodliwe dla człowieka, czyli m.in. i pył i inne związki, które mogą wpłynąć na jakość oddechu.
3: Pomiary prowadzone są w Józefowie, Łukowej, Aleksandrowie i Szczebrzeszynie. Na wyniki trzeba poczekać kilka dni. Tymczasem pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasów. Chodzi o zwierzyniec. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego. Mroźna zima nie pomogła, bo opadów było i tak za mało, tłumaczy hydrogeolog dr Sylwester Krasiński.
8: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić. Ale to powinno padać również w miesiącach chłodnych, ponieważ kiedy jest chłodno, nie ma sezonu wegetacyjnego i rośliny nie odparowują wody. I dlatego to, co się dzieje zimą, to jest tak naprawdę kluczowe dla zasilania zasobów wodnych w skali całego roku.
3: W tym roku Lasy Państwowe odnotowały już ponad 3300 pożarów, z czego tylko nieco powyżej 900 na własnym terenie. Utrzymujemy doskonały system przeciwpożarowy, wyjaśnia Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
9: Mówimy o tych 700 dostrzeganiach przeciwpożarowych, o punktach alarmowo-dyspozycyjnych, o samochodach patrolowo-gaśniczych, których jest też 340, o 42 samolotach i śmigłowcach, które również patrolują. Są dojazdy pożarowe 53 tysiące kilometrów, punkty czerpania wody ponad 11 tysięcy, pasy przeciwpożarowe to jest ponad 15 tysięcy kilometrów.
3: Tego wszystkiego nie ma w takim stopniu na terenach prywatnych. A jak wyliczają Lasy Państwowe, 99% wszystkich pożarów lasów wybucha z winy człowieka. Susza w Polsce jest zastraszająca. Już co trzecia stacja hydrologiczna znajduje się w strefie niskiej wody. O szczegółach nasz reporter Jakub Krzyżak.
10: Jak wynika z danych Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, najgorsza sytuacja jest w zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie, a także w okolicach Krakowa, Częstochowy, Radomia i Warszawy.
11: Nawet ta mroźna zima nie spowodowała, że sytuacja się bardzo poprawiła. Tych deszcze są oczekiwane i wymagane i konieczne.
10: Mówi mi Filip Szatanik z Wód Polskich, bo zima była mroźna, ale suma opadów wahała się w granicach od 30 do 70% normy. Teraz, żeby sytuacja hydrologiczna faktycznie się poprawiła,
12: potrzebowalibyśmy naprawdę kilku dobrych miesięcy takich opadów, które w zasadzie trwają całą dobę i są delikatne albo średnie.
10: Tłumaczy mi hydrolog dr Alicja Pawelec z WWF Polska, a na to raczej się nie zanosi. Potrzeba systemowych działań retencyjnych w całym kraju.
3: A do tego może przyczynić się każdy z nas, chociażby zbierający deszczówkę do podlewania ogródka. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok. Sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Jego ojczyma czeka 25 lat więzienia, a matka spędzi za kratami 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny, mówi rzecznik praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
13: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony. Uważam, że decyzję, którą podejmuje osoba, która reprezentowała rodzeństwo, jest decyzją prawidłową. No i sprawa będzie dalej prowadzona przez sąd wyższej instancji.
3: Apelacji nie wyklucza też prokuratura, która oskarżyła ojczyma o zabójstwo. Sąd jednak zmienił klasyfikację czynu. Dawid B. odpowie za znęcanie się nad chłopcem ze szczególnym okrucieństwem oraz spowodowanie u niego ciężkich obrażeń ciała, co doprowadziło do śmierci 8-latka. A przypomnijmy, Kamilek zmarł 3 lata temu po ponad miesięcznej walce o życie w szpitalu. Minister obrony apeluje do przemysłu zbrojeniowego o pracę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. To w związku z podpisaniem umowy kredytowej na pożyczkę z programu SAFE między Polską a Komisją Europejską. Dojdzie do tego w piątek w Warszawie. Jednym z sygnatariuszy będzie wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz, który podkreśla, że to wielkie wydarzenie.
14: To jest też sygnał, że najbliższe tygodnie dla wszystkich firm zbrojeniowych to czas wytężonej pracy. Dlatego chciałbym się zwrócić z wnioskiem do przemysłu zbrojeniowego. Żyjemy w czasach przedwojennych, musi być odpowiedzią na to jeszcze większe zaangażowanie przemysłu zbrojeniowego, który powinien pracować 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu.
3: Mówi szef MON. Z kolei pełnomocnik rządu do spraw programu SAFE, Marzena Sobkowiak-Czarnecka, podkreśla, że Polska jest pierwszym krajem, który podpisze umowę z Brukselą w tej sprawie.
15: Po tym, jak podpiszemy umowę SAFE, tylko do końca maja Agencja Uzbrojenia podpisze prawie 40 nowych kontraktów.
3: W najbliższych tygodniach Polska ma otrzymać 15-procentową zaliczkę z SAFE. W sumie z tego programu ponad 43 miliardy euro zostanie wydane na rozwój polskiej armii. Pieniądze będą pochodziły z nisko oprocentowanych pożyczek. Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Szef Kancelarii Prezydenta przekonywał, że to zbiór jasnych zasad dotyczących tego kontrowersyjnego w ostatnim czasie rynku. Nasz reporter Mateusz Chłyston wysłuchał konferencji Zbigniewa Boguckiego w tej sprawie. Powiedz, jakie są główne założenia tego projektu.
16: Prezydencki projekt opiera się na trzech filarach: ochronie konsumentów i inwestorów, realnym nadzorze państwa nad rynkiem i zabezpieczeniem praw przedsiębiorców, którzy działają w oparciu o kryptoaktywa.
17: Ten projekt jest w istocie w dużej mierze zasadzony na projekcie rządowym i to jest ta wyciągnięta ręka pana prezydenta. Zresztą ona jest wyciągnięta nie po raz pierwszy, jeżeli chodzi o rynek kryptoaktywów.
16: Mówił szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, który zaznaczył, że to, czy i kiedy proponowane przepisy wejdą w życie, zależy teraz wyłącznie od koalicji rządzącej.
3: Relacjonował Mateusz Chłystun, dziękuję. 134 tysiące złotych kary ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca. By poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
18: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
3: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się śledczy. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu. To przewidywania ekonomistów m.in. banków PKO BP i ING. Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wynosi 3,75%. Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiak.
19: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program ceny paliw niżej.
3: Zdaniem eksperta kolejne ruchy rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej.
19: Jeśli zgodnie z oczekiwaniami nie dojdzie do znacznej eskalacji konfliktu na linii USA-Iran, a cieśnina Ormus w przeciągu najbliższych tygodni zostanie udrożniona, inwestorzy wycofają swoje zakłady za podwyżkami stóp procentowych.
3: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz, w marcu, o 25 punktów bazowych. Zgoda na płoszenie niedźwiedzi jest, ale tylko na papierze. Gmina Bukowska, w której doszło do śmiertelnego ataku drapieżnika na 58-latkę, dostała zgodę na odstraszanie drapieżników. Ale jak przekazał nam wójt Marek Bańkowski, nie ma takich instytucji, które mogłyby na terenie Podkarpacia to efektywnie wykonać.
20: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć. Dzisiaj raczej wszyscy, którzy spotykają, czy nawet w oddali widzą niedźwiedzia, po prostu zabierają się z tego miejsca, uciekają.
3: Gmina już dzień po śmiertelnym ataku wystąpiła również do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska o odstrzał jednego osobnika. Wciąż jednak nie otrzymała żadnej odpowiedzi.
20: Jeśli naprawdę nie będzie żadnych ruchów Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, my się zastanawiamy na wystąpienie na drogę prawną właśnie w odniesieniu na bezczynność.
3: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w najbliższym czasie ma przywieźć klatkę do odwołowienia niedźwiedzia zabójcy. Stadion w Sosnowcu jako pierwszy w Polsce będzie miał hybrydową murawę. Podobno mogą się pochwalić najważniejsze areny Europy. Murawa wykonana jest w technologii pionowego wszywania włókien syntetycznych.
21: Rafał Abel, C-Speeches. Mamy dwa odgłosy. Jeden to jest odgłos maszyny, a drugi to jest odgłos lasera, który kontroluje maszynę co do milimetra. Technologia to jest tak zwane wszywanie włókien sztucznych w murawy naturalne, które robimy od głębokości powiedzmy 45 mm do 180 mm w rozstawach 2x2 cm.
22: Karina Skowronek, prezes zarządu Zagłębiowski Park Sportowy. Wchodzimy na jeszcze wyższy poziom rozwoju technologicznego. Będziemy areną porównywalną do tych wielkich, do Barcelony, do Chelsea, do Juventusu.
3: Wdrożenie tej technologii ma klucz kluczowe znaczenie w kontekście organizacji Mistrzostw Świata Kobiet Under 20, które odbędą się w Sosnowcu we wrześniu. Nowa murawa zwiększy możliwości intensywnego użytkowania stadionu, pozwalając na częstsze rozgrywanie meczów, krótsze przerwy pomiędzy spotkaniami, ale też ograniczenie zakresu bieżących napraw i regeneracji nawierzchni. Tej wyprawy nie zapomną do końca życia. 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego. Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
0: Trasa skrzyczne. Pani Magda, jak się pani czuje?
1: Doskonale, jest fantastycznie.
0: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy. Jak ci się idzie?
1: Dobrze.
0: Dasz radę?
1: Chyba tak.
2: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
3: W wyprawie dzieci pomagali też przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach. Łatwo, szybko i sprawnie. Tak tegoroczny egzamin z angielskiego oceniają maturzyści z Zielonej Góry. Tuż po wyjściu z sali rozmawiał z nimi nasz reporter Krystian Machalica.
23: Była bardzo prosta. Może też dlatego, że wysoki poziom angielskiego jest u mnie, ale wydaje mi się, że nie była jakoś bardzo trudna. Zazwyczaj tak pierwszy wychodzę, nie to, że bije rekordy, ale tak po prostu jak jest słuchanie, to sobie staram inne zdania też robić, nie?
24: W mailu trzeba było napisać jakieś miejsce, gdzie się było jako dziecko i się teraz do niego wróciło. Czemu się do niego wróciło?
25: Próbne były trudniejsze?
26: Podobny poziom. Może trochę trudniejsze, ale bardzo podobnie.
3: Tegoroczne egzaminy potrwają do 30 maja, a wyniki maturzyści poznają 8 lipca.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
0: Reklama.
2: Fox FM. Kochaj. Albo rzucaj.
3: Kochaj albo rzucaj. Paweł Pawelec do Honoratki. Cześć, Honorata.
4: Dzień dobry, poznałam go w internecie.
3: A dlaczego przykuł twoją uwagę?
4: No nie wiem, jakoś tak.
3: Podobał ci się z jakiegoś powodu?
4: Taki właśnie nie wiem z jakiego, tak po prostu, nie? Na początku.
3: A potem pisane było? Zanim żeście się spotkali?
4: Tak, poznaliśmy się, pamiętam, to było jakoś marzec, coś takiego. Mhm. A realnie spotkaliśmy się w lipcu. Wtedy miałam wesele u takiej koleżanki, no i mówię...
3: Zabrałaś go.
4: I żeśmy poszli na to wesele, no i potem coraz częściej, no i tak się to...
3: Dobra, wszystko się układało.
4: Tak, super było, no przecież mówił, że tylko ja jedna, ta jedyna, takiej kobiety szukał i tak dalej, że on innej nie chce, no i no a tu nagle o.
3: Co się wydarzyło? Nagle o, to co nazywasz tym o?
4: No, że właśnie, że nie wiem z jakiego powodu tak napisał i dlaczego nie chce przyjechać i tego wyjaśnić.
3: W momencie, kiedy może najadł się już wszystkiego, co mógł od ciebie dostać.
4: Krótkie pytanie, czy przyjedzie w końcu i wyjaśni to, czy po prostu nie i tyle.
3: Andrzeju, to cóż, będzie romantycznie, powiesz, że kochasz, jednak przemyślałeś, albo pójdziesz w tym kierunku, dasz sobie szansę raz jeszcze poznać się bliżej z Honoratą, bo rozumiem, że do konsumpcji związku doszło. Jednak no tak, dobrze. Czy jednak będziesz miał odwagę i powiesz, o co chodzi, że już nie chcesz jeść z tego stołu pana? Dlaczego cię to nie interesuje i dlaczego postanowiłeś tak to okrutnie zakończyć? Kochaj albo rzucaj, bo dziewczyna musi wiedzieć, na czym stoi.
2: Kochaj albo rzucaj. Vox FM.

0: FM. Kochaj, albo rzucaj.
1: Paweł Pawelec, Radio Vox FM, w niespodziance przygotowanej przez kogoś, kogo dobrze znasz, a?
2: No nie, nie wiem kto. No nie wiem, może córka.
1: Nie, to nie córka, na pewno nie. Brunetka, niewysoka, 1,67 m.
2: Tereska.
1: Nie, też kulą w płot, nie Tereska. 200 kilometrów miałeś do tej osoby. W grudniu wysłałeś ostatniego SMS-a i zamilkłeś.
2: No. Honorata. No.
1: Obiecałeś, tak, że przyjedziesz pogadać.
2: Łańcuch spadł! Nie, bo drzewo żynem ten.
1: Okej.
2: Organizujemy zlot motocyklowy na Śląsku, był chodzący.
1: Powiedziałeś, że przyjedziesz, pogadasz, wyjaśnisz, dlaczego nie pasujecie nagle do siebie.
2: Widzisz, wiesz, łapnęł patyk jakiś cienki ten, bo tam krzaków.
1: Widzę, Andrzejku, że w ogóle cię ta kobieta nie interesuje, bo zamiast ze mną rozmawiać, wolisz o jakimś patyku.
2: Nie, my też się organizujemy, taka mało nas tu jest, taka...
1: Dobra, to ja ci zajmę tylko dwie minuty.
2: Wszystko trzeba dopuścić.
1: Od teraz, licz. Powiedziałeś, że przyjedziesz, że wyjaśnisz. Powiedziałeś, że jest ważna. Miałeś czas, żeby jeździć ponad 200 kilometrów. No przecież nie na same przyjemności jeździłeś. Mówiłeś, że kochasz. Ona rozkochana.
2: To już, no dobrze, posłucham.
1: Kocha cię.
2: Jeżeli ktoś się mówi, ktoś kocha, to słucha. Naucz się słuchać, tak? A nie olewa się, tak?
1: Nic mi o tym nie mówiła. Wiem, no. A co źle zrobiła?
2: No, ciężko jest się przyznać do własnej winy, tak?
1: Co zrobiła, Andrzej?
2: Tłumaczyłem, tak? Ja nie zdążę wszystkiego i tu jeździ, tak?
1: Czyli
2: firmę
1: co?
2: Prowadzić jakiś zlot, czy gdzieś jechać, tak?
1: Czyli Andrzej,
2: mało czasu, tak?
1: Poddałeś tą znajomość przez odległość, tylko to przeszkadzało?
2: Nie, no nie przeszkadzało. Ja nie będę kobiety drugi raz w związek schodził, która nie słucha, tak?
1: Ale to dasz jakiś przykład konkretny?
2: Ja idę na przykład na ustępstwa, tak? No a nie ma odrzejmienia, tak? Ja zawsze staram się pomóc ludziom, tak?
1: Czy mogę ci zaproponować ponownie powrót do tej znajomości, bo ona chyba przemyślała sobie pewne sprawy, czy nie?
2: Że na stopie koleżeńskiej możemy, tak?
1: A jej koleżeństwo nie interesuje.
2: A, no to nie, na innych nie.
3: No nie!
1: Honorata, czemu nie stać cię naprawdę?
4: A co ja nie zrozumiałam?
2: Pisałaś różne bzdury, tak? Przecież to ci nic nie da, tak? Jeden przykład, no dzwonię, a rozmawiasz z kimś tam innym, tak? Czy oglądasz telewizor, jest ważniejszy? Dobra, dzięki, no. Dobra, to połóż się, albo ja wezmę.
1: Ale to dziwne jest, wiesz? Bo ty właśnie dokładnie robisz to samo. To wy do siebie pasujecie, Andrzej.
2: Ja jestem tu z miejscowymi, a tu każdy nie ma czasu, tak? A tu mi chłopak łańcuch pile motorowej nakładał i ja muszę iść tak samo, tak?
4: No, nie wiem.
1: W tym związku był tylko seks, a nie było uwagi poświęconej sobie nawzajem. I dlatego to się rozwaliło.
2: Jak ktoś mówi, ja mogę jeszcze powiedzieć, tak, jak ja jadę 200 km busem, tak? Jeżdżę busem po lesie, drzewo żnę pieńki, tak?
4: Mhm.
2: Znalazłem 24 godziny, tak? Wolnego czasu, wykorzystałem to na maksa, tak?
4: Mhm.
2: No i co było, tak? Przecież powiedziałeś, masz w dupie trąbanie, tak? Inne rzeczy jakie tam już nie będę mówił, tak? Bo po co ma ktoś.
1: No tak, tak, masz rację. To brak szacunku. Honoratka, przeciągaliście linę, wiesz? Czyje na wierzchu, kto ma, to ma rację, zamiast próbować się dogadywać. Ale zobacz, kto dzwoni. Ona wyciąga rękę. Ona chce się poprawić.
2: Ale to nic, ja już powiedziałem, tak?
1: No dobra, no to nic z tego nie będzie.
2: Była, tak?
1: Dobrze, Honoratka.
2: No, lepiej
1: to coś
2: mieli,
1: powiedz,
2: tak?
1: Ładnego na do widzenia. Ładnie to zakończ.
2: Ja zrobiłem dobrego, tak? A nie mi obsumarowałeś dupę wszędzie, że ja nic nie zrobię, tak?
4: O, ze
2: wie, co zrobiła, ja nie będę tego mówił.
1: Nie masz nic do powiedzenia, Honorata, tak? No to do widzenia.
2: I to jest bez sensu,
1: dziękuję.
2: Czy radio, czy telewizja, czy to,

0: Prawie 500 strażaków wciąż walczy z ogniem w Puszczy Solskiej.
1: Służby przekonują, sytuacja jest opanowana.
0: To przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
1: W tle zamieszanie w sprawie Trybunału Konstytucyjnego.
0: Hulajnogi na komunie to nie jest dobry pomysł.
1: O ostrzeżeniach specjalistów będzie za chwilę.
2: Jest czwartek, 7 dzień maja, godzina 6, czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Sytuacja jest trudna, ale opanowana, przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński. To najnowsze informacje dotyczące pożarów w Puszczy Solskiej.
1: Obecnie na miejscu działa ponad 460 strażaków z kilku województw. Dzisiaj działania mają wznowić śmigłowce i samoloty.
0: Na razie nie ma decyzji o ewakuacji mieszkańców z Józefowa, który znajduje się najbliżej pożaru.
1: A służby przekazały, że zrobią wszystko, by taka ewakuacja nie była potrzebna.
0: Ogień objął około 500 hektarów lasu.
3: Zdecydowaliśmy z panem komendantem głównym o wprowadzeniu dodatkowych jednostek. Wprowadzone zostały dodatkowe jednostki lotnicze w ksiąg. Są także dodatkowe odwody. Ustawiana jest kolejna linia obrony przez Straż Pożarną.
1: Mówił szef MSWiA Marcin Kierwiński. Akcja gaśnicza będzie nadal prowadzona zarówno z ziemi, jak i powietrza, dodaje komendant główny Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Kruczek.
4: Bardzo ważne działania są działaniami z powietrza ze względu na zaangażowanie dwóch Black Hawków, czterech śmigłowców z Lasów Państwowych oraz czterech dromaderów. Mamy ogromne możliwości zrzutu wody z powietrza.
0: Pożar wybuchł we wtorek, wiadomo, że ogień na chwilę obecną już się nie rozprzestrzenia.
1: Strasburg nakazał dopuszczenie sędziów Trybunału Konstytucyjnego do pracy. Przełomowe orzeczenie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
0: Decyzja, jak przekazała ta instytucja, jest natychmiastowa i wiążąca dla wszystkich organów państwa.
1: W jej uzasadnienie wczytał się nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co to oznacza w praktyce?
5: Czworo sędziów, których nie uznaje prezes TK, Bogdan Święczkowski, powinno natychmiast otrzymać sprawy do rozpatrywania. Powinni też móc normalnie przychodzić do pracy w gmachu przy Alei Szucha w Warszawie, bo według orzeczenia szef Trybunału powinien stworzyć im warunki umożliwiające wykonywanie przez nich obowiązków. Przypomnę, sprawa dotyczy sędziów wybranych przez Sejm, którzy mimo powołania nie zostali dopuszczeni do orzekania. Wątpliwości w oparciu o analizę prawną w sprawie ich zaprzysiężenia miała też Kancelaria Prezydenta.
0: Mateusz Chłystun, dziękujemy.
1: 134 tysiące złotych kary, tyle ma do zapłacenia szpital w Aleksandrowie Kujawskim. To po aferze z synem senatora Koalicji Obywatelskiej Tomasza Lenca.
0: By poddać go zabiegowi, lekarze opuścili pacjentów dwóch oddziałów, mówi Barbara Nawrocka z Narodowego Funduszu Zdrowia.
6: Kontrola ujawniła, że szpital nie zapewnił należytej, całodobowej opieki lekarskiej w oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej oraz w oddziale anestezjologii i intensywnej terapii przez udzielenie w trakcie dyżuru lekarskiego przez jedynych lekarzy będących wówczas na dyżurach świadczenia.
1: A tym świadczeniem był zabieg usunięcia wrastającego paznokcia. Senator Lenz wszystkiemu zaprzecza, a sprawą zajmują się śledczy.
0: Zaczął się okres komunii, jest apel policji. Hulajnoga elektryczna nie jest dobrym prezentem.
1: Wypadki u małych dzieci mogą mieć poważne konsekwencje, przypomina lekarz Radomskiego Szpitala Specjalistycznego Paweł Krzeszowski.
7: Dochodzi do krwawienia nadtwardówkowego, bardzo groźne krwawienie z szybko następującą utratą świadomości. No i jeżeli nie będzie wdrożona szybko odpowiednia pomoc, skończy się uszkodzeniem układu nerwowego, a nawet śmiercią.
0: Jeżdżąc na hulajnodze należy pamiętać o kaskach.
1: Tej wyprawy nie zapomną do końca życia 30 niepełnosprawnych dzieci z Sosnowca. Z pomocą wolontariuszy z Fundacji Szerpowie Nadziei zdobyło szczyty Beskidu Śląskiego.
0: Z pomocą specjalnego sprzętu po raz pierwszy w życiu mogły wejść na górę.
8: Prasa skrzyczne. Pani Magdo, jak się pani czuje?
9: Doskonale, jest fantastycznie.
8: To cudownie, pogoda dopisuje, ruszamy.
9: Jak ci się idzie?
8: Dobrze.
9: Dasz radę?
10: Kasia Hutyra. Dwie osoby były z niepełnosprawnością ruchową i potrzebowały koźlików, czyli takich specjalistycznych wózków. Dwie osoby korzystały z takich nosideł też specjalistycznych.
0: W wyprawie dzieci pomagali także przewodnicy ze Studenckiego Koła Przewodników Beskidzkich w Katowicach.
11: No, pogoda się pogarsza. Z dnia na dzień coraz więcej miast w Polsce trochę chłodniejszych.
12: Tak, odpoczynek od upału, tak zwany, można by było
11: jeszcze
12: powiedzieć.
11: Jeszcze broni się wschód i południe kraju, tam powyżej 20 stopni dzisiaj maksymalnie termometry pokażą, ale w Lublinie nawet 25.
12: No, ale to wciąż nie będą upały, bo przerywane deszczem dzisiaj popadać może praktycznie wszędzie, oprócz Pomorza. Pomorze musi się pocieszyć swoimi 9 stopniami w Trójmieście.
13: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
12: A słońce dzisiaj będzie, ale raczej za chmurką. Julia Chrem.
14: Konrad Piwowarski.
12: Dzień dobry.
14: 4, 5 minut po godzinie 6.

0: to dla tych, którzy jeszcze w pościeli. Keanu Silva i Stephen Oakes, Unchained Melody w Vox FM w rytmie hitów.
1: Proszę wychodzić z tej pościeli, bo już czas rozpoczynać czwartek.
0: Ja bym się zgodził, ale ja wiem, co ja zagram za chwilę. Więc
1: to
0: piosenka, która też się do pościeli nada idealnie, więc ja niczego nie zachęcam, ale z drugiej strony zachęcam.
1: Ale do czego?
0: Proszę się wziąć nam do roboty, jeżeli macie ochotę. Lerek Innowator, moja panienka, już za chwilę się pojawi. Będzie bujać.
1: No to wszyscy właśnie wyskoczą do tańca. Tak myślisz?
0: No mi się wydaje, że trochę inaczej będzie bujać, ale okej, dobrze. Ja nie oceniam.
1: Do różnych rzeczy namawiamy was o poranku, 11 minut po godzinie 6. Z dobrych wieści to czwartek jest. Z dobrych wieści my zostajemy z wami dzisiaj przez cały poranek, a do tego możemy was obudzić. Znaczy nie was, tylko tych, którzy nas nie słuchają, żeby ci oni nie wiedzieli, więc wy zgłoście. voxfm.pl, pierwsza zmiana budzi ludzi. Rozdajemy prezenty, 500 na prezent marzeń, więc warto.
0: A teraz ręce na bioderka. Zapraszam serdecznie.
1: Ręce na bioderka?
0: Mhm. Nie swoje, no. Oczywiście, że nie. 12 minut po godzinie 6. Lecimy.

0: Tak, dobrze słyszeliście, odleciała kartka z kalendarza. Mamy dzisiaj czwartek, 7 dzień maja i dzisiaj imieniny obchodzą August, Bogdała, Domicela, Domicjan, Domicjana, Flawia, Florian, Gizela, Jan, Ludmiła, Ludomiła, Ludomira, Piotr, Róża, Stanimir i Wincenty.
1: W Hamburgu dzisiaj mamy urodziny portu, w Rosji z kolei Dzień Radia, a do tego, jeżeli ktoś chce bardziej nietypowe święta, to dzisiaj Europejski Dzień e-Aktywności Obywatelskiej, a do tego Światowy Dzień Hasła. Pamiętajcie, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8.
0: O nie, tak nie wolno.
1: Najtrudniej.
0: To jest za mocne hasło. To lecimy z datami. 1682 rok, po śmierci Fiodora III Romanowa, ogłoszono równolegle carami jego braci Iwana i Piotra, ale w ich imieniu, uważam, że rozsądnie, regencję objęła ich siostra Zofia.
1: Wiem, że mama. Rok 1867, 7 dzień maja. Wtedy to właśnie Alfred Nobel otrzymuje brytyjski patent na wynaleziony w poprzednim roku dynamit.
0: A później przepraszał i ufundował nagrodę.
1: No, taki hac moralny.
0: 1862 rok. Na świat przychodzi czeski duchowny katolicki biskup brneński Józef Kubka.
1: Nie skomentuję. Wiem, że liczysz. 7 dzień maja roku 1980, czyli 46 lat temu, na świat przychodzi polski aktor. Gdyby był zagranicznym aktorem, nazywał się tak mniej więcej Matty After Church.
0: Tak, o Behind Church.
1: Albo Behind Church. Maciej Zakościelny ma dzisiaj urodziny.
0: No, tylko mnie kochaj. To był super film. To jeszcze zgubiłam rok, ale powiem wam, kto się urodził. Amerykański filantrop, jak pisze Wikipedia. A chodzi o człowieka, który zainspirował...
1: 1998.
0: Zainspirował naszego streamera Łatwogęga do tego, żeby zrobić taki charytatywny stream. Mr. Beast, o niego chodzi.
1: Najpopularniejszy youtuber na świecie. To jeszcze rok 1997, 7 dzień maja. Wtedy to właśnie przedsiębiorstwo Intel zaprezentowało oficjalnie mikroprocesor Pentium 2. To było moje marzenie, pamiętam, chciałem zawsze
0: taki
1: mieć.
0: Taki mikroprocesor?
1: No.
0: Teraz pewnie możesz kupić sobie na jakiejś stronie takiej z rzeczami używanymi.
1: Właściwie, czemu by nie spełnić marzenia?
0: A, widzisz.
1: A do tego Game Boya. Zawsze chciałem mieć Game Boya.

0: Śpiewał poeta, chcesz się pożalić, ale nie masz do kogo. Ja mam do kogo się pożalić, bo pracuję w radiu, więc sporo tych osób nawet jest.
1: Chciałem się zapytać,
0: czy tylko ja tak mam, że powinienem robić poważne rzeczy, czyli pracować, a przez ostatnie 5 minut ustawiałem tło na pulpit u siebie w komputerze, bo sobie wymyśliłem w głowie, że chcę mieć braci Golec na tapecie.
1: O, to jest też kolejna rzecz bardzo dziwna.
0: Bo tam jest taki mem, po prostu przypomniał mi się, po prostu dmuchamy w te trąby i odepierdzą.
2: Pierwsza zmiana od rana z Boxer.
0: Nie wiem, dlaczego mnie to bawi. Nie wiem, naprawdę nie wiem. Ale czy wy też tak macie, że zajmujecie się tym, czym się nie powinniście? Dajcie znać.
1: 609 869 869. Reklama. Yeah.

0: łatwo w mojej Biedronce.
1: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
2: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
1: Z PSB zawsze się da!
3: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa Jakobs Kronung mielona 500 gramów. Teraz tylko 28,99 przy zakupie dwóch opakowań. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkt objęty limitem. A pistacje prażone Trader Joe's. Teraz w promocji dwa opakowania plus jedno gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
5: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
6: Tak?
5: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Reklama. Jest godzina 6.30, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
8: Dwa obce drony wleciały na Łotwę z Rosji i rozbiły się. Takie informacje przekazał łotewski publiczny nadawca LSM.
9: Bezzałogowiec uderzył w skład ropy naftowej w mieście położonym przy granicy z Rosją. Na miejscu pracują policja, wojsko, straż pożarna i służby ratownicze.
8: Bieszczadzka gmina Bukowsko, w której doszło do śmiertelnego ataku niedźwiedzia na kobietę, ma zgodę na odstraszanie drapieżników.
9: Problemem jest, że nie ma się tym kto zająć.
10: Brakuje specjalistów, brakuje osób chętnych, którzy chcieliby się w to zadanie włączyć.
8: Mówił wójt Bukowska Marek Bańkowski. Po tragicznym zdarzeniu gmina wystąpiła do odpowiednich służb o odstrzał niedźwiedzia. Do tej pory nie otrzymała odpowiedzi.
9: Jakie było źródło zakażeń hantawirusem na luksusowym holenderskim wycieczkowcu, próbują to ustalić argentyńskie służby epidemiologiczne.
8: Do wczoraj na statku stwierdzono 8 zakażeń, troje pasażerów zmarło.
9: Wycieczkowiec od niedzieli cumował u wybrzeży Republiki Zielonego Przylądka. Teraz płynie w kierunku Wysp Kanaryjskich.
8: Na stacjach paliw dziś nieco taniej niż wczoraj. Za litr benzyny 95 zapłacimy nie więcej niż 6,46.
9: Cena oleju napędowego nie może przekroczyć 7 zł i 26 groszy.
8: Nadzieję na kolejne obniżki daje cena ropy naftowej. Baryłka WTI o poranku wyceniana jest na $95, a to $5 mniej niż wczoraj.

0: przeglądam sobie gazety, jak słyszycie, bo to zazwyczaj o tej godzinie, 22 minuty do 7.
1: Mhm. I co znalazłaś w tych gazetach?
0: A same ciekawe rzeczy, na przykład pani Magda Gessler, znana, prawda? Wam, wyznała Super Expressowi, bo poszli na plan jakiegoś nowego programu, który nagrywa, że ona dzwoni do męża o 3 rano. Czyli w nocy w środku ona dzwoni i męża niepokoi. Tak sobie pomyślałam, matko, przecież to trzeba się cieszyć ze swoich mężów, którzy w nocy śpią. No, albo nawet chrapią, ale przynajmniej nie dzwonią.
1: Wydaje mi się, że to dlatego, że mąż tam gdzieś w Kanadzie siedzi, ale to może mi się tylko wydawać. Chociaż z drugiej strony, znając Magdę Gessler, to ona rzeczywiście, mąż może w drugim pokoju spać i ona może już do niego dzwonić, bo jej się nie chce.
0: A myślisz?
1: Tak.
0: A to ty widzę dobrze, Magdę Gessler znasz. Tak, rzeczywiście, on mieszka w Kanadzie.
1: A

0: roku Paris Saint-Germain i Arsenal. Kto wygra? Proszę eksperta pytać.
1: Paris Saint-Germain czy Arsenal? A w którym jest Mbappé?
0: W Realu.
1: No to Real.
0: Dziękuję za komentarz. You know they had a 75 street Brazil. Well, this year's gonna be called Gaiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do.

0: wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Moim skromnym zdaniem najgorsza część stałej pracy to jest szkolenie BHP.
3: O!
2: Tak, to jest najgorsze, to trzeba przejść, to jest w ogóle nikomu... Znaczy, to jest bardzo
3: to
2: potrzebne.
3: To jest bardzo potrzebne.
2: Tak, to jest bardzo potrzebne, ale jest to dość nudne.
3: W ogóle te szkolenia różne są nudne zazwyczaj.
2: Tak, no niestety, są zazwyczaj nudne. My nie o szkoleniu, ale właśnie o BHP, bo będziemy dzwonić do Marty, która się tym zajmuje.
3: Tak, w sklepach, w sieci sklepów jest BHP-owcem, tak napisał jej mąż.
2: No i zobaczymy, co ona na nasze problemy.
3: Wiecie, jak to jest w tych sklepach.
4: Halo.
5: Dzień dobry, Albert Lidl, Państwowa Inspekcja Pracy. Czy ja rozmawiam z panią Martą?
4: No.
5: Dzień dobry, ja dzwonię, proszę pani, bo dostaliśmy skargę. Pani odpowiada za BHP, prawda? W sklepie.
4: Tak.
5: Wie pani co, bo otrzymaliśmy skargę na te palety, które zostawiają sklep. Alejki.
4: A w jakim sklepie?
5: No, chodzi o sklep Biedronka.
4: A konkretnie?
5: Wie pani co, ja już muszę zaraz zobaczę. Ja chciałem się tylko zweryfikować, czy pani coś na ten temat wie, czy do pani się ktoś zwracał w tej sprawie.
4: Ja powiem tak, ja jestem odpowiedzialna za kilka sklepów w regionie.
5: Aha.
4: Nie, pan dzwoni na prywatny. No nie, coś mnie pan kręci.
5: No nie, proszę pani, no bo otrzymujemy takie skargi, wie pani, że ta paletoza to bardzo często tak się dzieje. W związku z tym no, będziemy musieli jakąś kontrolę wysłać, dlatego ja dzwonię też do pani jako osoby odpowiedzialnej, czy pani mogłaby wyjaśnić, dlaczego do takich rzeczy dochodzi.
4: Ale pan dzwoni na mój numer prywatny.
5: No tak.
4: No właśnie, z jakiej racji, skoro to nie jest mój numer służbowy i nikt go nie zna w firmie.
5: Rafał zna.
4: A no właśnie.
3: Pierwsza zmiana budzi ludzi Radio Vox FM. Marta, jesteś?
4: Jestem.
2: Obudziliśmy?
4: Tak.
3: To dobrze, to o to chodziło.
2: To oczywiście twój mąż cię zgłosił.
4: Duszego. Nie ma obiadu przez tydzień.
2: Ale nie, słuchaj, podziękuj mu, bo 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
3: Ewentualnie możesz...
4: Dobra, dwa dni nie będzie obiadu.
3: I za karę w kuchni ustaw palety jakieś. Żeby miał
4: nie ma problemu. Nie ma problemu.
2: Miłego dnia ci życzymy.
4: Dziękuję ślicznie.
3: Cześć.
4: Cześć.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
0: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.

0: bardzo zachęcamy do wspólnego śpiewania i wspólnego spędzania poranka. Ale słuchaczy zachęcam.
1: Ale ja też słucham.
0: A, no dobrze. No trudno.
1: Jeżeli chcielibyście zadzwonić do nas i zaśpiewać coś, proszę bardzo, 609-8-6-9-8-6-9. To antena należy do was. To...
0: Tak, jesteśmy bardzo otwarci, możemy nawet przyjąć profesjonalną ocenę.
1: My będziemy oceniać?
0: Że będziemy takimi jurorami, wiesz, jak w programie.
1: No dobrze, okej, okay, ja się zgadzam, jak najbardziej.
0: Zachęcamy w takim razie, 609-8-6-9-8-6-9, proszę się nagrywać. Chciałam powiedzieć, proszę pisać, ale nie.
1: A tu trzeba
0: się
1: nagrać. Mambą?
0: Żarną nikt.
2: Pierwsza zmiana.
0: Ty nie masz włosów, a ja jestem ruda.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od czwartku do soboty. Tylko z aplikacją Biedronka. Schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs. Tylko 7,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 5 kg na konto. Do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. Jedynie 12,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
6: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
7: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni i co wtedy?
6: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
4: Reklama.
11: Drony rozbiły się na terytorium Łotwy.
12: Wleciały od strony Rosji.
11: Do akcji znów wkraczają śmigłowce i samoloty.
12: Trwa walka z ogniem w Puszczy Solskiej.
11: Mają nowe miejsce, by pokazywać swoją twórczość.
12: O graficiarzach z Nowego Sącza będzie na koniec.
13: Jest godzina 7:00, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali i przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Jeden z dronów, które wleciały nad ranem na terytorium Łotwy, uderzył w magazyn paliw.
12: Jak informowaliśmy o poranku, bezzałogowce wleciały od strony Rosji i rozbiły się.
11: Z pożarem w tym miejscu, jak wynika z doniesień łotewskich mediów, walczą strażacy.
12: Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, co wiadomo o tym incydencie?
14: Drony wleciały na teren 3 łotewskich powiatów przy granicach z Rosją i Białorusią. Ich mieszkańców w nocy obudziły alarmy i powiadomienia, by pozostać w domach i nie otwierać okien. Służby na razie nie podają żadnych szczegółów. Możemy potwierdzić, że odnaleziono miejsce katastrofy drona. Na razie nie chcemy spekulować na temat liczb. Powiedział Tutin Smaris, przedstawiciel armii na antenie łotewskiego radia. Jak przed chwilą poinformowało tamtejsze wojsko, służby odnalazły na razie szczątki 2 bezzałogowców.
11: Mateusz Chłystun, dziękujemy. Znów do akcji wkroczą Black Hawki. Wznawiane są działania gaśnicze z użyciem śmigłowców i samolotów na terenie Puszczy Solskiej.
12: Jak wiecie, z Vox FM w akcji bierze udział niemal 500 strażaków. Walczyli z pożarem całą noc.
11: Żywioł objął w sumie 500 hektarów. Akcja trwa od wtorkowego popołudnia i ciągle jest bardzo trudna, mówi rzecznik Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Lublinie Tomasz Stachyra.
15: Działamy nawet na tych terenach, które się już spaliły, zabezpieczając przed ponownym rozpaleniem, ponieważ częściowo te grunty na terenach leśnych to są grunty torfowe. Więc korzenie, które pozostają pod wpływem silnego wiatru, potrafią się ponownie rozpalić.
11: Nie ma decyzji o ewakuacji z Józefowa, bo na razie nie ma takiej potrzeby, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Mieszkańcy wciąż jednak z niepokojem patrzą na sytuację.
16: Jest źle, tu się boję o te budynki, bo tu mam te budynki drewniane wszystko.
17: Tak ciężko w ogóle się oddycha, tak duszno jest. Tak się kręci w głowie, jak się dłużej na tym powietrzu jest.
18: Wszędzie jest pełno dymu, jest siwo. Pierwszy raz w ogóle widzimy taką sytuację tutaj w naszym regionie.
19: Cały czas słyszymy helikoptery nad głowami. Straszne.
11: Dobra wiadomość jest taka, że na Lubelszczyźnie pojawiają się chmury i jest szansa na deszcz. Potencjalna decyzja o zmianie stóp procentowych najwcześniej w lipcu to przewidywania ekonomistów, m.in. banków PKO BP i ING.
12: Rada Polityki Pieniężnej, przypomnijmy, pozostawiła wskaźniki na niezmienionym poziomie. To oznacza, że główna referencyjna stopa NBP nadal wnosi 3,75%.
11: Zaskoczenia nie ma, komentuje analityk firmy XTB Michał Jóźwiek.
4: Mimo rosnącej presji cenowej, bank centralny nie zdecydował się na zacieśnienie polityki, co oznacza, że raty kredytów oparte na zmiennym oprocentowaniu nie powinny w najbliższym czasie wzrosnąć. Obie miary inflacji odnotowały w kwietniu wzrost, pozostały jednak w ramach celu inflacyjnego RPP. Jednym z głównych czynników ograniczających ich wzrost jest program ceny paliw niżej.
12: Zdanie eksperta, kolejne ruchy Rady będą uzależnione od sytuacji międzynarodowej.
11: Rada Polityki Pieniężnej w tym roku obniżyła stopy tylko raz w marcu o 25 punktów bazowych.
12: Łukasz Schreiber, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie gościem porannej rozmowy w Vox FM.
11: Zaprasza na nią Jan Wróbel, a początek minutę po 8 w Vox FM, na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie.
12: Graficiarze z Nowego Sącza dostali nowe miejsce do swojej twórczości. Będą mogli malować na legalu w samym centrum miasta.
11: To metalowy płot wzdłuż bulwaru Narwiku, mówi artysta magister Mors, który opiekuje się tym miejscem.
20: Lepiej, spokojniej na legalu zrobić sobie kolorowe graffiti. Przychodzą ludzie, przychodzą dzieci, robią sobie zdjęcia. Ta brama na pewno byłaby pomalowana przez różnych przypadkowych, nazwijmy to, artystów, ale lepiej to zrobić według kontrolowanych pewnych zasad.
12: Płot został podzielony na trzy części. Jedną malować będą amatorzy, a drugą profesjonaliści.
11: Na co zostanie przeznaczona trzecia część, tego jeszcze nie wiadomo.
13: A jeżeli chodzi o Polskę, ona jest podzielona na dwie części pogodowe. Jest ta część północno-zachodnia, która jest chłodniejsza, i południowo-wschodnia, która jest cieplejsza. Tam powyżej 20 stopni dzisiaj termometry pokażą, nawet 26.
0: Chociaż już troszeczkę się to wyrównuje, bo deszcz przychodzi nad całą Polskę. Słońca troszeczkę mniej, już nie jest tak upalnie, jest raczej bardziej spokojnie. W weekend znowu wraca bardzo ciepła pogoda.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
0: No i trzymajcie się w Trójmieście. 9 stopni tam. Julia Chren.
13: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.
13: 5 minut po godzinie 7.

0: 12 minut po godzinie 7. Nie wiem, czy nie żałuję tego, co wcześniej powiedziałam. Bo prosiłam, żebyście nagrywali się, jak śpiewacie, tak dla lepszego poranka, żeby posłuchać czyjegoś śpiewu i rzeczywiście spełniliście tę prośbę.
1: Jest kilku odważnych, którzy zadzwoniło na 609-869-869.
0: Ja nadal zachęcam, żeby nie było.
1: Tak,
0: oczywiście. 609-869-869, ten numer znacie i na niego możecie się nagrywać. To co? Rozpoczynamy nasz casting?
1: Tak, kandydat numer jeden, proszę bardzo.
2: Dzień dobry, odnośnie pioseneczki. Mhm. Taka malutka składaneczka.
0: Tak.
2: Gej, sera, sera, sera. Co będzie, pokaże czas. Nikt tego nie wie, to trudna rzecz. Gej, sera, sera. Jarek z tej strony, pozdrawiam.
0: Ja się wzruszyłam.
1: Dobra, ale jaka jest skala oceny? Od 1 do 10.
0: No dobrze, od 1 do 10 to tutaj jak Jarek wypadł, aha, ja myślę, że 8. 8 daję, bo troszeczkę ta wymowa wybyła.
1: Super było, mi się podobała.
0: Akurat. Tak. Także ja odejmuję punkt, no i tam z tyłu szumy z samochodu.
1: No to super. No,
0: to
1: bo,
0: też...
1: no bo to rano, no to tak.
0: Co
1: no
0: ty
1: to...
0: dajesz, dychę?
1: Nie, ja daję 2.
0: A czemu? No mi się naprawdę podobało.
1: Mi też, ale piosenka taka spokojna, poranna, a my powinniśmy pobudzać. Jednak to jest program
0: ale
1: poranny.
0: Ale wzmuszająca do refleksji, więc ja się nie zgadzam.
1: Jeżeli chodzi o refleksję, to mamy kandydata drugiego.
3: Ja mam bardzo ważne pytanie.
0: O,
3: czy taki kolor, co na górze, też na dole jest? Ja wypełnię to zadanie. Spajeruję rudą i tej prawdy wreszcie dobieg się. Pozdrawiam, Michał.
0: Michał, no to życzymy ci powodzenia. Mamy nadzieję, że jakąś rudą spotkasz na swojej drodze dzisiaj. A jeżeli chodzi o śpiew, jaka tutaj ocena? Kurczę.
1: Ja daję 9. Bo dawno nie słyszałem tej piosenki, więc ja się ucieszyłem, jak usłyszałem tę piosenkę.
0: No, ja daję 7, mi jednak pan Kesera bardziej się podobał.
1: Okej, dobrze, no to kandydat numer 3.
4: Deszczyk pada, wieje, wieje, wiatr, hej! Błyskawica, grzmot, błyskawica, grzmot, hej!
1: Hej!
5: Pierwsza zmiana.
0: Ale takich brzydkich piosenek to proszę nie śpiewać.
1: Dlaczego
0: brzydki? O słoneczku można, ale nie o błyskawicach grzmot. 1.

0: co myśmy narobili?
1: My to robimy w dobrej wierze. My to robimy dla wszystkich tych, którzy właśnie jadą samochodem 23 minuty po 7 i chcą sobie pośpiewać. Aha. Ale myślą, nie będę śpiewać, bo źle śpiewam.
0: A to nie jest tak, że niektóre talenty powinny zostać ukryte?
1: Nie, ja uważam, że nie. Hmm? Bardzo dobrze, że się nimi chwalicie. 6098 69 869.
0: Nie powtarzaj już tego numeru, ja już nie chcę. Już
1: zdaliśmy,
0: Zdaliśmy kilkanaście piosenek od was. Nie damy rady niestety wszystkich zagrać. W naszym konkursie zabawie, w której nic nie jest do wygrania, bo nic nie obiecywaliśmy wam, więc nic nie jest do wygrania. Ale i tak dzwonicie i śpiewacie przeróżne piosenki. Na przykład tutaj jest fragment jednej z nich.
2: Artur. Słoneczko na zachodzie, dziewczyno odprowadź mnie, odprowadź mi zaraz, daj buzi jeszcze raz i tak się rozejdziemy.
0: Tak bardzo, bardzo romantycznie, tipo romantico.
1: Chyba się coś zapowiada w ten czwartek.
0: 6,5.
1: Co 6,5?
0: No moja ocena, bo mieliśmy oceniać.
1: Nie, było o słoneczku, więc mi się podoba, ja 7,5.
0: Lubisz bawić się w słoneczko, tak? Dobra, kolejne.
3: Piotrek z tej strony. Czerwone i burę, chodź ze mną na
1: 10,
3: górę, na
1: 10.
3: Górę, dam ci klucz od bramy, tam się pokochamy.
0: Zauważyłem, że wszystkie piosenki są o jednym. Niech będzie 7,5.
1: Ja daję 10.
0: Dobra, a to?
4: Nie ma jak to w letniej porze można wyspać się na dworze, ciepły wietrzyk w dupę mucha, na p***nym krąży mucha, everybody loves somebody, everybody wants to love to break, to love to everybody loves, pozdrawiam Wojtek.
5: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
1: Ocena, tak?
0: Mhm.
1: No 10.
0: 12.

0: Najlepsza odpowiedź na pytanie, czy mnie kochasz i za co. Za wszystko i za nic. 7.30, pytanie od Ryśka.
1: Jaki jest najbardziej nerwowy owoc?
2: Odpowiedź to za wszystko i za nic, tak?
0: Nie.

0: Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%. Media Expert, taniej
0: masz. Reklama.
2: 7.31 to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
3: Pożar w budynku wielorodzinnym w Pabianicach. Ogień pojawił się na balkonie i szybko rozprzestrzenił się na dach.
4: Ewakuowało się blisko 60 mieszkańców. Na szczęście nikt nie ucierpiał.
5: Na ostatniej kondygnacji doszło do pożaru kanapy. Pożar był rozwinięty, obejmował już podbitkę dachową i część dachu. Ucierpiała około 1/5 całego budynku.
3: Mówił Michał Kuśmirowski z Pabianickiej Straży Pożarnej.
4: Ponad 40 maturzystów marzenie o zdaniu egzaminu dojrzałości musi odłożyć na przyszły rok.
3: Przepisy są jednoznaczne i restrykcyjne, tłumaczy szef CKE Robert Zakrzewski.
6: Egzamin może być unieważniony na podstawie tylko wniesienia telefonu komórkowego, czyli samo wniesienie powoduje unieważnienie egzaminu, nawet jeszcze nie korzystanie.
4: A maraton maturalny potrwa do 30 maja, ogłoszenie wyników 8 lipca.
3: Rano audiencja u papieża Leona XIV, później spotkanie z premier Włoch, Giorgio Meloni. Tak wygląda plan wizyty premiera Donalda Tuska we Włoszech.
4: Przeważać będą tematy dotyczące bezpieczeństwa w kontekście wojen na Bliskim Wschodzie i Ukrainie.
3: Poseł PiS Łukasz Schreiber będzie gościem Jana Wróbla. Początek porannej rozmowy w Vox FM, minutę po 8.
7: Wiadomości sportowe Vox FM.
4: Paris Saint-Germain w finale Ligi Mistrzów. Paryżanie w rewanżowym meczu z Bayernem zremisowali 1-1.
3: Pierwsze spotkanie u siebie wygrali 5-4. O obronę zdobytego rok temu trofeum zagrają z Arsenalem Londyn, który przedwczoraj wyeliminował Atletico Madryt.
4: Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3-1 z Bogdanką Lug Lublin.
3: Wiemy już, że brązowy medal trafił do Warszawy. PGE Projekt rozbił Resowie 3-0 i walkę o trzecie miejsce wygrał 3-1.
4: Nieudany start polskich tenisistów w Rzymie. Hubert Hurkacz z turniejem ATP pożegnał się już w pierwszej rundzie.
3: Polak po 3-setowym meczu przegrał z Niemcem Janikiem Hanfmanem.
4: Porażki już w pierwszych meczach poniosły także Magdalena Frank i Magdalinet.

0: 27 minut i będzie ósma, a teraz pytanie od Rysia.
1: Jaki jest najbardziej nerwowy owoc?
0: 6098 69 869. Pod ten numer SMS-y poprosimy.

0: uczestniczysz w naszym konkursie śpiewania.
1: Nie ma żadnego konkursu.
0: Teraz jest konkurs od Ryśka i jego pytanie.
2: Jaki jest najbardziej nerwowy owoc?
0: Granat, bo wybucha.
1: Tak, najwięcej odpowiedzi granat przyleciało, ale nie
0: tylko. Ale to nie jest poprawna. Marakuja, bo leci w... Oj, tego nie mogę dokończyć.
1: Kiwi, bo się krzywi.
0: Poziomek, bo wiadomo, że ziomki są niebezpieczne.
1: Durian. A śmierdzi. Durian to na śmierdzące.
0: Pomelo, bo pomelo to może być trudno.
3: Suchary pana Ryśka.
2: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jaki jest najbardziej nerwowy owoc? Agres. Pozdrawiam.
3: Suchary pana Ryśka.
4: Wszystkie Ryśki to porządne.

0: Jeżeli zastanawiacie się, czy w radiu można zrobić teleturniej.
1: Można, bo niektórzy słuchacze już wiedzą, że mamy taki.
0: Jeżeli się zastanawiacie po co, my też się nad tym zastanawiamy.
1: Ale, ale lepiej się nad tym nie zastanawiać, tak. Tylko po prostu brać udział.
0: Dokładnie. Lecimy.
1: Jak masz na imię? Witamy w naszej cotygodniowej zabawie 6098 69 869. Pod ten numer dzwonicie i nie zdradzacie nam swojego imienia, bo my będziemy musieli je zgadnąć po zadaniu wam jednego pytania.
0: No i mamy pierwszą osobę od razu. O. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, cześć.
1: Halo, cześć, ile masz lat?
0: Jakie pytanie?
2: Po 30 jestem.
1: Czyli już starsza osoba.
0: Grabisz sobie.
2: Ja wam dam podpowiedź. Ja już raz ubezbyłam.
1: O,
2: właśnie w tej zabawie.
0: Powinniśmy sobie zapisywać.
1: Żebyśmy mieli dobrą pamięć, to może byś nam pomogła ta podpowiedź. Dobra, ja myślę, że jesteś Patrycja.
2: Nie. Nie ta litera w ogóle.
0: Nie ta litera. Dobra. Aleksandra.
2: Nie.
1: Aj, jak masz na imię?
2: Martyna.
0: Martyna, pozdrawiamy serdecznie. Kolejna osoba.
2: Pozdrawiam.
0: Z razem z nami. Halo, halo. Czy się słyszymy? Nie słyszymy się? To może tutaj się usłyszymy. Dzień dobry.
1: Halo.
3: Dzień dobry.
1: O, dzień dobry. Cześć, słuchaj, jaki jest twój ulubiony owoc?
3: Banan.
0: A dlaczego akurat banan?
3: No, po prostu smakuje mi banan.
0: Okej, no dobra, to po prostu smakuje.
3: No, po prostu smakuje mi banan. Okay.
1: Dobra, smakuje ci banan, to ja myślę, że jesteś Krzysiek. Krzysiek?
3: Nie Krzysiek.
0: Jacek.
3: Też nie Jacek.
1: Aj, jak masz na imię?
3: Grzegorz,
0: pozdrawiamy serdecznie.
1: Kurczę, nasz szczęśliwy traf.
0: No właśnie, najczęściej jest Grzegorz. Może tutaj w takim razie. Dzień dobry. Halo, halo.
4: Dzień dobry.
0: Cześć. Jakbyś miał zdawać maturę, to jaki przedmiot byś wybrał?
4: Polski.
0: A dlaczego?
4: No, bo jestem Polakiem i w sumie trzeba wiedzieć coś, nie? O Polsce.
0: Dobra, to ja od razu strzelam. Adam Jachnickiewicz.
4: Nie.
1: Andrzej.
4: Nie.
1: A jak masz na imię?
4: Mikołaj.
0: Mikołaj,
1: ależ.
0: No dobrze, kolejna osoba w takim razie. Może tym razem nam się uda. Dzisiaj coś nie mamy szczęścia. Halo, halo.
5: Halo, halo, dzień dobry.
1: Słuchaj, teraz będzie dla ciebie trudna zagadka. Koń jest na łańcuchu o długości 20 metrów. Sięgnął jabłko, które jest na 30. Dlaczego?
5: Przepraszam, nie słyszałem początku.
1: No,
0: koń... Ja słyszałem, ale nadal nie rozumiem.
1: Koń jest na łańcuchu, który ma 20 metrów. Aha. Ale sięgnął jabłko, które jest 30 metrów od niego. Jak to możliwe?
5: To niemożliwe.
1: Możliwe.
0: No.
1: No dobra,
5: poddaję
1: to.
5: Się.
1: Dobra, poddajesz się, to myślę, że jesteś Paweł.
5: Nie.
0: Jak był koń, to Rafał.
5: Nie.
1: Jak masz na imię?
5: Grzegorz.
0: Grzegorz, pozdrawiamy serdecznie.
1: No nie!
0: Halo, dzień dobry. Czy się słyszymy?
6: Ja mam to kontra.
0: Słuchaj, jeszcze dzisiaj nie zgadywaliśmy, więc może tym razem się uda. Grzegorz jesteś.
6: Jak najbardziej.
1: Jej! Jak masz
0: na imię? Trzech Grześków zadzwoniło.
1: Czy to niedługo będzie zabawa tylko dla Grzegorzy?
0: Jakieś Grześki chciały nas sponsorować.

0: Czas na rozwiązanie tej jakże emocjonującej zagadki z koniem.
1: Muszę się przypomnieć, bo ja już się zgubiłem 3 razy, jak próbowałem sam to zrobić.
0: Dobra, uwaga. Koń jest na łańcuchu o 20 metrów. Na... Sięgnął jabłko, które jest 30 Aha. metrów od niego. Jak to możliwe?
1: Koń ma 10 metrów?
0: Nie.
1: Nie?
0: A jesteś blisko? No. Łańcuch nie był do niczego przywiązany.
1: Dobre, podoba mi się. Myślisz, że to na maturach będzie?
0: No mam nadzieję, chociaż dzisiaj matura z angielskiego rozszerzona, więc ewentualnie po angielsku może być ta zagadka.
1: Mało tego, dzisiaj jeszcze jest historia muzyki rozszerzona.
0: No to też koń nie pasuje.
1: Nie?
0: Chyba, że po słoń bardziej, bo słoń nadepnął na ucho.
1: A to prawda, rzeczywiście. A propos muzyki, a propos piosenkarzy, nie wiem, czy kojarzycie, jest taka piosenkarka, Jan Gleosia się nazywa, o szklankach na przykład śpiewa i ona pochwaliła się tym, że zdała prawo jazdy.
0: No to gratulujemy.
1: Tak, tylko że okazuje się, bo to detektywi z TikToka wyśledzili ją oczywiście, że zdała to prawo jazdy w Łomży.
0: A, to nie jest wielki sukces.
1: Dlaczego? To tak mówisz?
0: Akurat w Łomży zdać to żaden jest
1: I
0: problem.
1: I właśnie, każde miasto, każdy region chyba ma swoją taką Łomżę, bo ja wiem, że wiele osób z Warszawy jeździ specjalnie do Łomży, żeby...
0: Z Białegostoku też, jak już ktoś któryś raz nie da rady zdać, to jedzie do Łomży.
1: 609-869-869. Czy wy też macie takie miasta, miejscowości, gdzie łatwiej zdać egzamin na prawo jazdy? I napiszcie też dlaczego, albo zadzwonię.
0: Ja trochę się boję o tym mówić, bo ktoś nie umie jeździć i pojedzie tam zda i później niebezpiecznie będzie na drogach.
2: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
3: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
6: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
5: Ha, i nie ma lipy.
6: Hej, to był mój tekst.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smukły smartfon Google Pixel 10a z Gemini AI. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2349 zł. Teraz za jedyne 2099 z kodem taniej o 250 zł. Media Expert.
6: No i nie ma lipy, no.
8: Reklama.
9: Zagrożenia już nie ma.
10: Tu po incydencie z dronami na Łotwie.
9: Wyrok zostanie zaskarżony.
10: To w sprawie Kamilka z Częstochowy.
9: Za chwilę poranna rozmowa Vox FM.
10: Zaprasza Jan Wróbel.
11: Jest ósma, to czas na wiadomości Vox FM, które przygotowali, przedstawią Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
10: Zagrożenie w przestrzeni powietrznej Łotwy zostało zażegnane, poinformowało tamtejsze wojsko.
9: A wszystko po tym, jak na Łotwie rozbiły się dwa drony, które wleciały z Rosji. Armia podkreśliła, że podjęto decyzję o wzmocnieniu sił obrony przeciwlotniczej na wschodzie kraju, przy granicach z Rosją i Białorusią.
10: Jadę właśnie do Rzeszycy, bo sytuacja jest tam naprawdę skomplikowana. Po raz kolejny widzimy, że agresja Rosji na Ukrainę ma konsekwencje także w krajach ościennych, także na Łotwie. Ukraina ma pełne prawo do obrony, a także do ataków na legalne cele na terytorium Rosji.
9: Mówił minister obrony Łotwy Andrzej Spruc. Tamtejsze dowództwo zaznaczyło, że powtórzenie się takich incydentów wciąż jest możliwe. Siostra skatowanego 8-letniego Kamilka z Częstochowy zaskarży wyrok.
10: To po tym, jak sąd okręgowy w Częstochowie skazał oprawców chłopca. Ojczyma czeka 25 lat więzienia, matkę 16 lat.
9: Wyrok nie jest prawomocny. Nie zgadza się z nią również rzeczniczka praw dziecka Monika Horna-Cieślak.
12: Ten wyrok powinien zostać zaskarżony. Wiemy o tym, bo już rozmawiałam z Magdą Mazurek, czyli z siostrą Kamilka i Fabianka, że na pewno ten wyrok zostanie zaskarżony.
10: Apelacji nie wyklucza też prokuratura.
9: A z nami już Jan Wróbel i jego gość. Dzień dobry.
13: Dzień dobry. Z nami Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość.
14: Kłaniam się Państwu.
13: To dzień dobrych wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, a nie ściema. Bosak naciera na Mencena.
14: Ale to wie pan, no, jak rozumiem, kłopoty, czy też różnego rodzaju interakcje w innych partiach. No to
13: żer dla zaproszonego gościa z innej partii.
14: Żer, tak pan mówi. Ja myślę, że ja podchodzę do tego ze spokojem. Mamy, no moim zdaniem, niezbyt jednak elegancką i niezbyt mądrą wypowiedź pana przewodniczącego Mencena. Ja wie pan, ja nie lubię takich rzeczy, zwłaszcza w stosunku do generała. Można oczywiście coś kwestionować, można oczywiście, bym powiedział, coś punktować, można zadawać pytania, ale czy trzeba to robić w takiej formie dla poklasku, to bym miał duże wątpliwości. Zwłaszcza, że on bardzo upraszcza jego...
13: Mencen upraszcza?
14: Upraszcza. Ja rozumiem, że to o to chodzi. To jest świat Konfederacji, próba stworzenia takiej czarno-białej rzeczywistości. To jest ten powód, dla którego...
13: Ale może ludzie Konfederacji nie chcą iść do wojska po prostu, wie pan. Może się boją powszechnego poboru. Może to jest taka bardzo wyrachowana akcja Sławomira Mencena, żeby, gdyby ogłoszono powrót do poboru, być już na fali.
14: Wie pan co? Nie wiem. Nie wiem, jakie są. Ja bardziej jednak stawiam na chęć właśnie takiego działania. Widziałem jakiś taki analizę, jak to w social mediach jest odbierana ta wypowiedź. No i tam ma ponad 30% pozytywnych zbiera wypowiedzi, z pozytywnych interakcji w internecie. No to super, prawda? Jak mam partię, która ma 11%, no to świetny wynik. No to możemy się cieszyć. Tylko, że to jest element jednak psucia państwa.
13: Rozumiem.
14: Tak to oceniam.
13: No wie pan, ale Krzysztof Bosak rozsądnie napisał. Tak? Nie przedstawiajmy dowódców jako idiotów. Mi się wydaje, że to jest uniwersalnie dobra zasada.
14: Dokładnie.
13: Z tego wyłoni? Potrójna konfederacja, wie pan?
14: Nie wiem, co się z tego wyłoni. To jest częściowo, rozumiem, też taka igra, jednak to akceptują. Częściowo to wynika z faktycznych różnic. No, Krzysztof Bosak akurat tutaj zachowuje się, zresztą nie pierwszy raz, w sposób odpowiedzialny. To jest też jakaś różnica między tymi panami, aczkolwiek każdy to musi sam ocenić, dlatego jednak każdemu, kto się zastanawia, polecam zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy takich nie będzie musiał odczuwać wewnętrznych.
13: Dwa skrzydła, o których za chwilkę porozmawiamy.
14: Dobrze,
13: ale
14: dwa skrzydła, ale nikt...
13: Pytanie matematyczne, na którym poległ były minister nauki Dariusz Wieczorek. W TVN robi taką sondę. Kolegom z TVN-u gratuluję pomysłu.
14: Ja widziałem, jak poległ na pytaniu o wojnę secesyjną, ale
13: okej. Powiedział, że nie pisał matury z historii. Ile to jest 0,5 plus 1/2?
14: No to rzeczywiście bardzo trudne pytanie. A cóż on innego mógł niż jeden powiedzieć?
13: A powiedział 1,7. To cię...
14: Wie pan,
13: dobra, ludzie czasem w panice odpowiadają śmiesznie, ale pan się nie dał złapać. Tak, pół plus pół to jeden.
14: Tak. No nie, to wie pan, matury z matematyki nie pisałem, przyznaję się. To zresztą Giertych wtedy to zdjął, jak akurat mojego rocznika.
13: Ale natomiast, wie pan, że pana kolega z PiS-u, Marek Ast, z zawodu radca prawny, nie umiał pomnożyć 7 przez 8. Powiedział około 40. Akceptuje pan taką wypowiedź, panie profesorze? Stawiamy trójkę, bo uczeń jest jaki jest?
14: Nie, Marek Ast to jest naprawdę bardzo inteligentny, sympatyczny człowiek. Pracujemy razem w Komisji Ustawodawczej. Nie ma tam takich problemów. Nie, ale to widziałem, że nie tylko on ma problem z podstawową tabliczką mnożenia. No, tak pan wybiera, jakby to tylko
13: więcej zmanipulowanych wypowiedzi i pokrętnych pytań w kontynuacji internetowej porannej rozmowy Radia Vox FM.
10: Rozmowy Jana Wróble możecie śledzić na voxfm.pl.
8: Dzisiaj będzie dosyć deszczowo i to w całej Polsce. Będzie też chłodno, ale to tylko w jednej części Polski. W drugiej, czyli we wschodniej, na przykład w Lublinie, będzie bardzo ciepło, ponad 20 stopni. No ale wciąż słońca troszeczkę mniej, na przykład niż wczoraj, bo będzie za chmurką.
11: Tak, opady deszczu dzisiaj w większości kraju powinny się pojawić. Może więcej tego deszczu spaść na zachodzie kraju, także w centrum sporo popada dzisiaj. Także parasole warto ze sobą mieć.
15: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
8: Dzień dobry, Julia Chren.
11: Konrad Piwowarski.
8: Która to godzina?
11: W pół do komina. 7 minut po 8.

ten. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa, ja

0: aktualnie stoicie w korku, to pewnie się zastanawialiście już dzisiaj rano, jak ten baran zdał egzamin na prawo jazdy. No proszę powiedzieć, komu się to nie zdarzyło? No,
1: być może na przykład pochodzi z Lublina i pojechał do Chełma, bo tak piszecie, że się kiedyś tam jeździło, właśnie. Bo było tam tylko jedno rondo.
0: Są takie miejsca w Polsce, gdzie się jeździ zdawać egzaminy. Na przykład do Łomży można pojechać z Warszawy albo z Białegostoku.
1: Łatwiej niż Łomży jest w Ostrołęce. Warszawiaki do nas przyjeżdżają, takie SMS-y.
0: To prawda, też rzeczywiście do Ostrołęki kojarzę. Kilka faktów, jak nie znałem, chyba za drugim razem ktoś mi doradzał: Ostrołęka, jeszcze tam, jeszcze. Nie, za trzecim znam. No i zdałem, udało się, tak?
1: Prawko w Miliczu, jedno rondo i jeden ostry zakręt, a reszta to proste drogi.
0: 609-86-9-869, dzwonicie też do nas.
2: Cześć, tu Sebastian. No ja zdawałem tutaj w Koszalinie chyba 3-4 razy, zdawałem na prawo jazdy, ale dostałem tych, że w Kaliszu łatwo zdać, bo tam jest najlepsza zdawalność, więc pojechałem do Kalisza i zdałem za pierwszym razem. Pozdrawiam.
1: Brawo! Czyli jesteś świetnym kierowcą.
0: Dobrze, do Rzeszowa cię nie musieli wysyłać, chłopie, bo z Koszalina byłby kawałek.
1: W Łodzi się nie zdaje, a tak. W Kutnie się zda.
0: Tak, i rzeczywiście, jeżeli chodzi o Łódź, to według danych za poprzedni i ten rok w Szczecinie najtrudniej jest zdać, 22-23% tylko zdaje, a także w Łodzi, Koszalinie, Katowicach i Krakowie. Chociaż rekordzista, jeżeli chodzi o egzaminatorów, to jest Piotrków Trybunalski. Tam jest jeden taki egzaminator, u którego zdało 31 osób na prawie 1000.
1: Ale to on jest taki surowy, czy o co chodzi?
0: Nie wiem, no, albo oczekuję kopert.
3: Pierwsza zmiana.
0: Ja mówię o parkowaniu oczywiście. Proszę mnie źle nie zrozumieć.

0: Cześć, tu Aneta. Ja zdawałam w tym roku prawo jazdy na kategorii A w Olsztynie. I uwaga, pozdrawiam bardzo serdecznie przemiłego pana egzaminatora, który sam przed dojazdem do ronda zapytał się mnie na interkomie, czy w Warszawie u was uczą, żeby przed rondem włączać kierunek lewy. Ja mówię, że raczej nie, a u nas się włącza. Także dziękuję bardzo jeszcze raz, pozdrawiam wszystkich, miłego dnia, hej.
1: A bardzo miły pan egzaminator, tylko takich ze świecą szukać.
2: Mnie bardzo denerwuje to, że niektórzy włączają, inni nie włączają i rzeczywiście te przepisy są takie niejednoznaczne trochę. Chociaż nie, przepisy są jednoznaczne, ale uczą niejednoznacznie bardzo często.
1: I widzisz, i tutaj trzeba pochwalić kierowców BMW, bo oni raczej nie włączają wtedy kierunku.
2: Tak, za to ich szanuję.
1: Ja tam jeździłem do Siedlec 11 razy, aby zdać i w końcu się udało.
2: A Siedlce też podobno były takie zawsze, że łatwo.
1: No właśnie, bo my szukamy takich miejsc, gdzie można załatwić sobie prawo jazdy.
2: 609-8-6-9-8-6-9, dzwonicie i piszecie do nas. A ja zdałam za pierwszym razem w Lublinie i teraz muszę wkurzać się na tych samych kierowców, co kombinują z prawkiem, napisała Anka.
1: Może kombinują, a może świetnie jeździli, a już się skończyły te umiejętności. W Miliczu na pewno najłatwiej jest zdać, tam jest więcej kajaków na baryczy niż aut na drodze.
3: Pierwsza zmiana.
2: Prawo jazdy na kajak.
1: Tam nie trzeba.

0: w trasie, a nie jak stoicie w korkach, chociaż zdajemy sobie sprawę z tego, co się dzieje aktualnie na ulicach w Polsce.
1: 3 minuty do godziny 8.30. To się wszystko dzieje przez tych kierowców, którzy pozdawali. Mhm. Nie w miastach, tylko w jakichś mieścinach, bo tam podobno co łatwiej zdać.
0: Co mnie dzisiaj tak bardzo grabisz? Dlaczego to mieścinach nazywasz? No są bo miasta.
1: Nie, no tak, no oczywiście, no, że są miasta. Ja sama chętnie bym tam zdawała, bo ciężko mi było w Białymstoku, więc w ogóle się wam nie dziwię. Ale ktoś napisał, w Chojnicach to jest nawet łatwiej zdać, niż trafić prawo jazdy w Chipsach.
2: Pierwsza zmiana. Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD. Do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda. Co masz?
2: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chipsy Lays? Dzięki.
2: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
3: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.
5: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
6: 3,17,41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Reklama. 8.30 to czas na wiadomości, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
11: Obszar pożaru jest pod kontrolą. Dobra wiadomość jest taka, że dziś ma padać deszcz.
12: To nowe informacje z powiatu biłgorajskiego. Przekazał je na miejscu szef MSWiA Marcin Kierwiński.
13: Po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami.
11: Nie ma potrzeby ewakuacji ludności. Jak mówią służby, niepokoi jedynie spodziewany silniejszy wiatr. Na miejscu nadal pracuje niemal 500 strażaków.
12: Prawie 1500 zabezpieczonych telefonów, pendrive'ów i innych nośników, a na nich 330 tysięcy plików zawierających materiały z seksualnym wykorzystywaniem dzieci.
11: Funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości uderzyli w pedofilów w akcji pod kryptonimem Hellfire. Zatrzymali 123 osoby, 47 z nich decyzją sądu trafiło do aresztu.
12: Poranne problemy w warszawskim metrze.
11: Z powodu awarii zamknięte zostały 3 stacje, Kabaty, Natolin i Mielin. Pociągi kursują na odcinku Młociny-Stokłosy.
12: Synoptycy ostrzegają przed burzami w południowo-wschodniej Polsce.
11: W lubelskim, małopolskim, podkarpackim, a także w części świętokrzyskiego i mazowieckiego może spaść do 35 litrów wody na metr kwadratowy.
12: Ostrzeżenie pierwszego stopnia będzie obowiązywać od godziny 14 do jutrzejszego poranka.
14: Zmiana od rana
10: z Vox FM.
15: 28 minut do godziny 9. Dzień dobry. Venga Boysa, później Bebe Rexha, Faithless i New Religion.

0: Faithless w Vox FM w rytmie hitów. 22 minuty zostały do godziny 9. Ja byłem w zeszłym tygodniu na poczcie. Muszę o tym mówić, bo dla mnie to jest wielkie wydarzenie zawsze, jak idę na pocztę.
1: Bo poszedłeś piechotą.
0: Tak, odebrać awizo. Tak. To jest duże wydarzenie i tak raz na pół roku się tam pojawiam. Zawsze liczę na to, że będzie kolejka i tym razem nie było.
1: Nie, byłem to niemożliwe.
0: No właśnie byłem w szoku, a ja byłem o godzinie 17, to zazwyczaj największy ruch. I ja liczę zawsze, że będę mógł sobie zobaczyć nowy asortyment. Co tam nowego na poczcie można kupić?
1: Przepisy siostry Anastazji.
0: No właśnie nie było żadnych.
1: Co?
0: No nie było. Nie było kolejki, ale zwróciłem uwagę na książki, nie było przepisów siostry Anastazji.
1: A to może dlatego nie było kolejki?
0: Tak.
1: Bo zazwyczaj może stoi właśnie po te książki.
0: Możliwe. Nie widziałem też, żeby gdzieś można było kopertę albo znaczek kupić, ale to może schowane jest po prostu.
1: A może już te usługi, wiesz, poszły w las, bo Poczta Polska się rozwija.
0: Jak dzisiaj przeczytałem, że Poczta Polska będzie teraz deweloperem, to się złapałem za głowę. Powiedziałem jedno słowo, którego nie mogę tutaj powtórzyć, ale...
1: Dobrze, wyjaśnij mi, co to znaczy, że będzie deweloperem.
0: Operator państwowy, jak czytam, przyznał serwisowi WNP po analizach, że ten segment może sprzyjającym scenariuszu przynieść nawet ponad 1 000 000 000 złotych rocznie. Segment deweloperski. Ja nie wiem, czy oni będą teraz budować w miejscu poczty bloki,
1: nie,
0: czy wynajmować
1: ja,
0: będą?
1: Ja myślę, że mikrokawalerki w skrzynkach pocztowych.
2: Pierwsza zmiana.

0: drogach, które się pojawiają bardzo często.
1: Barany, łosie i różne inne zwierzęta, fauna po prostu na całej Polsce.
0: Okazuje się, że w Katowicach będą pojawiać się, i już się pojawiają, owce. I to nie byle jakie owce, bo owce kameruńskie, które wyglądają trochę jak kozy.
1: Ale po co, w zoo?
0: Nie!
1: A gdzie?
0: Na ulicach miasta będą całe Katowice strzygły.
1: Super, że trawę będą jadły.
0: Tak?
1: Nie, to jest w ogóle świetny pomysł.
0: Żywe kosiarki po raz trzeci z rzędu Katowice podpisały kontrakt i będą te owce wypasać i będą teraz one kosiły trawę.
1: Ale czemu nikt o tym jeszcze nie pomyślał? Skończy się problem tych kosiarzy i tych głośnych kosiarek o godzinie 6.
0: W kilku miastach wiem, że są takie owce wprowadzone właśnie jako żywe kosiarki. To
1: ale
0: nie tylko Katowice.
1: To by było świetne, gdyby w parkach, w dużych miastach, na skwerkach krowy na przykład się pasły.
0: Tak, znaczy wiesz co, tylko że ja mam jeden problem z tym wszystkim, bo ja się zgadzam, bo to mniej dwutlenku węgla produkuje, nie trzeba tego tankować, nie trzeba zatrudniać kolejnych osób, żeby to kosiły i tak dalej, więc to są oszczędności dla miasta, to okej, rozumiem, tylko że jak mi kosiarka nawali, to ją zaniosę do naprawy, a jak mi owca nawali, ja to...
2: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM. Ale co takie woreczki, to się sprząta i wrzuca do kosza później.

0: godziny 9. Mam nadzieję, że znacie Every Night. No ale jeszcze wracając do zwierząt w centrum miasta, to jak koza nawali, to zbierają i robią płatki śniadaniowe.
1: Smacznego życzymy wszystkim, którzy aktualnie drugie śniadanie rozpoczynają.
2: Pierwsza zmiana.
1: Będziemy po 9 przepraszać.
3: Sponsorem programu jest producent karm suszonych i mokrych dla psów małych ras. Dolina Noteci.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
11: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
12: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
11: Z PSB zawsze się da.
13: Uwielbiam rysowanie.
14: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnie na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
15: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
16: Co masz?
17: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
16: Chipsy Lays? Dzięki.
17: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
16: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
17: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
14: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama.
0: Nadzieją deszcz.
23: Wciąż trwa walka z ogromnym pożarem w Puszczy Solskiej na Lubelszczyźnie.
0: Rusza proces kierowcy, który w sylwestrową noc zabił kobietę.
23: Mężczyzna był pijany, później uciekł z miejsca.
0: W wiadomościach też Watykan.
23: Za chwilę Donald Tusk spotka się z papieżem.
1: Jest godzina 9, to czas na wiadomości Vox FM, na które zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko.
0: Cały obszar pożaru jest już pod kontrolą, zapewnił szef resortu spraw wewnętrznych i administracji na porannej konferencji prasowej.
23: Trwa walka z ogniem, który trawi Puszczę Solską niedaleko Biłgoraja na Lubelszczyźnie. Jak wcześniej informowaliśmy, pożarem objętych było blisko 500 hektarów lasu.
0: Najnowsze informacje z tego miejsca zbiera nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, jak wygląda sytuacja o poranku?
24: Zaczął padać deszcz, który przybiera na intensywności, a to gigantyczna, naturalna pomoc dla strażaków. Służby nie przestają jednak działać i robią wszystko, by przygotować się na wypadek zmiany pogody na bardziej wietrzną.
25: To
3: jest kwestia zabezpieczenia, rozprzestrzeniania się ewentualnego pożaru na wschód.
24: Powiedział minister spraw wewnętrznych Marcin Kierwiński. W lasach Puszczy Solskiej kilkuset strażaków nadal przelewa więc wodą spaloną w wielu miejscach ściółkę.
4: Ogromna praca wykonana, bardzo optymistycznie patrzymy właśnie ze względu na atmosferę, napadający deszcz na kolejne godziny i kolejny czas.
24: Mówił komendant główny Straży Pożarnej nadbrygadier Wojciech Kruczek. Przez ostatnie dwa dni akcji na pogorzelisko zrzucono też ponad 600 ton wody z samolotów i śmigłowców gaśniczych.
23: Relacjonował Mateusz Chłystun. Dziękujemy.
0: Grozi mu od 5 do 20 lat więzienia. Właśnie teraz przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim rusza proces 26-letniego kierowcy BMW, który w sylwestrową noc zabił 37-letnią Anitę.
23: Ten wypadek wstrząsnął krajem. Kierowca miał 2 promile i uciekł. Prokurator nie ma wątpliwości co do winy 26-latka.
5: Biegły z dziedziny rekonstrukcji wypadków drogowych wskazał, iż do zaistnienia zdarzenia przyczynił się wyłącznie kierujący pojazdem marki BMW. Naruszył zakaz prowadzenia pojazdu. W stanie nieczyściwości prowadził pojazd z naruszeniem zasad ostrożności. Nie zachował szczególnej ostrożności podczas zbliżenia się do skrzyżowania. Po potrąceniu mężczyzna zbiegł z miejsca zdarzenia.
0: Mówił Maciej Meller z prokuratury okręgowej w Ostrowie Wielkopolskim. 26-latek przyznał się do winy.
23: Przed sądem stanie także pasażerka BMW, która również była pijana. Odpowie za nieudzielenie pomocy poszkodowanej. Jej grozi do 3 lat więzienia.
0: Teraz Watykan. Za chwilę premier Donald Tusk zostanie przyjęty na audiencji przez papieża Leona XIV.
23: Wiadomo, że podczas tego spotkania szef rządu podaruje Ojcu Świętemu 5 ksiąg mojżeszowy w języku kaszubskim.
0: Później Tusk będzie rozmawiał z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej, kardynałem Pietro Parolinem. Złoży też kwiaty na grobie świętego Jana Pawła II.
23: Po południu Donald Tusk uda się do Rzymu na spotkanie z premier Włoch Giorgio Meloni.
0: Wracamy do kraju. Położne zlikwidowanej porodówki w Nowej Dębie na Podkarpaciu znajdą pracę w innych placówkach, zapewniają lokalne władze.
23: Przypomnijmy, pod koniec kwietnia radni zdecydowali o zamknięciu oddziału ginekologiczno-położniczego i neonatologicznego w tamtejszym szpitalu.
0: Powodem były wielomilionowe straty i malejąca liczba porodów.
6: Mamy tak naprawdę w tej chwili 9 osób, którymi musimy w jakiś sposób pomóc zaopiekować się. Rozmawiamy jeszcze ze szpitalem wojewódzkim w Tarnobrzegu. Jest możliwe, żeby panie składały tam swoje może jedną, dwie przyjmą tamte panie.
23: Mówił Wojciech Śmiech, wicestarosta tarnobrzeskim. Na razie żadna z położnych nie dostała wypowiedzenia.
0: Na co dzień niedostępne, ale w tym wyjątkowym czasie otworzą swoje drzwi dla zwiedzających.
23: Ponad 100 wrocławskich instytucji szykuje specjalne atrakcje w Noc Muzeów.
7: Między innymi będzie można zobaczyć wnętrza Arsze Klasztoru we Wrocławiu, Kotłowni Wschodniej w Dropolis, bardzo ciekawy obiekt. Muzeum Medycyny Sądowej, Muzeum Anatomii, Muzeum Mularzy Dermatologicznych. Z jednej strony będzie można wejść do obiektu marszałka, wyjątkowo także gabinet prezydenta, który na ten dzień będzie otwarty.
0: Wyliczał Jarosław Perdutas, dyrektor Departamentu Kultury i Sportu. Noc Muzeów, przypomnijmy, 16 maja.
1: Patrz, Grażynko, jak ten czas szybko leci. Noc Muzeów znowu za chwilę, potem wakacje wszystkich świętych i znowu święta.
0: Jak na razie to raz słońce, raz deszcz i tak będziemy aż do listopada chyba czekać, kiedy w końcu pojawi się lato. Ono jest takie połowiczne, można powiedzieć, bo jest ciepło, na przykład w Lublinie i w ogóle na ścianie wschodniej, powyżej 20 stopni. Natomiast jest też deszczowo, będzie przynajmniej.
1: Będzie deszczowo, te deszcze będą się pojawiały, ale mimo wszystko pozdrawiamy serdecznie alergików. Trzymajcie się.
0: Oni się z deszczu cieszą, alergicy. No i trzymajcie się oczywiście na północy, bo tam 9 stopni. Julia Chren.
1: Konrad Piwowarski.
0: Dzień dobry.

0: przygotowałaś się?
1: Z czego?
0: No, mówiłem przecież przed dziewiątą, że po dziewiątej będziemy przepraszać, tak?
1: A, to teraz.
0: No ja tak!
1: Ja nie potrafię przepraszać, ja tylko potrafię być przepraszana, że jak kwiatki
0: nowa
1: ktoś...
0: kobieta.
1: Mogę mieć problem, ale no spróbuję i liczę też na ciebie, że ty tutaj...
0: Okay, dobrze, to ja... przepraszam, bo mam coś w gardle, bo to też zawsze jest... W imieniu pierwszej zmiany chcielibyśmy serdecznie przeprosić za te słowa, które, jak wiemy, mogą krzywdzić. W związku z tym kajamy się i
1: oczywiście
0: obiecujemy, że nie będziemy tego robić więcej dziś już.
1: Przepraszam!
0: Udało się, udało się. A, bo nie powiedzieliśmy jeszcze za co.
1: No właśnie, bo ja też nie wiem za co.
0: Bo zadzwonił do nas słuchacz i nam wszystko wygarnął.
2: Już was nie mogę słuchać. Jak długo jeszcze będziecie mnie obrażać? To, że mam baran na nazwisko i jeżdżę samochodem, to nie znaczy, że jeżdżę źle. A wszyscy tylko baran na drodze. Jak ty zrobiłeś prawo jazdy baranie? Normalnie, zdałem egzamin. Dziękuję.
3: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
0: Przepraszamy. I wanna

0: dziewczynami Kochaj albo rzucaj. Nie, Kochaj albo rzucaj nie ma, bo Pawelec jest na urlopie, ale niedługo wróci, więc vox.fm.pl, tam się można zgłaszać. No właśnie.
1: Rzućcie mu trochę roboty,
0: problemami,
1: bo pracy.
0: Tak, jak macie problemy miłosne, zdrady, niezdrady, chcecie się spotkać, rozstać, to wszystko Pawelec pomaga. Jeżeli z miłości oszaleliście, to też piszcie do niego.
1: A propos szaleństwa, jak byś zareagował, gdyby Shakira ogłosiła, że gra koncert w Polsce?
0: Spoko.
1: Tak, po prostu?
0: Nie, moja reakcja to by było, Jezu, jaka będzie długa kolejka,
1: ostatnio,
0: żeby kupić bilet.
1: Shakira wystąpiła w Rio de Janeiro, w Brazylii, no i jak ogłoszono, że ona będzie występować, to pani z radości poszła do kościoła się pomodlić, bo, że jej modlitwy zostały wysłuchane. Ale niestety w tym kościele doszło do pewnego incydentu. Jak pani później powiedziała mediom, Shakira ją opętała.
0: Shakira ją opętała?
1: Tak, łaka ją opętało. I jest nagranie z tego, to jest absolutne złoto, posłuchajcie. No to już Rihanna chyba.
0: Tak, już kolejne opętanie przyszło, ale słuchaj, i ty weź ją do mruczenia.
1: Myślę, że tak, mogłaby się...
0: Że
1: za dobrze to robi, ale to jest dobra rada. Jeżeli szef wam każe coś robić, mówcie, że Shakira was opętała i zacznijcie robić. Samina.
2: Pierwsza zmiana.
0: Chyba jutro mnie opęta.

0: Fräulein.
1: Człowiek sobie siedzi tak, wiesz, spokojnie, nie? I tak no. sobie siedzi i nagle ni stąd, ni zowąd, badabuch!
2: Czwartek,
1: no.
2: To tak właśnie działa.
1: Wyskoczył nie wiadomo skąd.
2: A już jutro piątek, to dopiero będzie okazja do świętowania. Dzień dokładnie dobry, tak. Przyszliśmy zrobić wam dzień dobry. Arek Sikora?
1: Klaudia Wasiluk, po co właśnie jesteśmy?
2: Tak jest. Fajnie, że wy też jesteście. Bądźcie z nami do godziny 14. Teraz chwila przerwy, a później muzycznie...
1: Gustavo Lima.
2: Czyli Ciecierrecie.
1: Ciecierrecie
2: zrobi nam dzień
1: na horyzoncie.
2: Dobry.
3: Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: W czwartek w Kauflandzie nowa oferta jednodniowa. Bierz za połowę z Kaufland Card Extra. W czwartek kiełbaski Olewnik opakowanie 200 gramów 3,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. I to jest codziennie nowa oferta jednodniowa. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład telewizor Samsung, funkcje AI, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2499. Z kodem taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty kiełbasa śląska z szynki Kraina Wędlin Select 450 gramów 9,99 za każde opakowanie przy zakupie dwóch opakowań z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. Do tego Coca-Cola lub Coca-Cola zero cukru 2 litry 6,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny. Reklama.

0: wyciągnęłam dzisiaj jagody z zamrażary. A to już jest ten czas, kiedy wszystko będzie można kupować świeże, wiesz, te szparagi, te pomidory, te truskawki.
1: Szparagów to tyle w tym roku zjadłem, że dziewczyno.
0: Z grilla, co?
1: Z grilla. Właśnie, przypominamy, bo możecie cały czas zerknąć, sezon grillowy trwa, a na naszym Instagramie macie niesamowite przepisy.
0: Macie asy z rękawa, którym po prostu ślinka cieknie jak się patrzy, ale myślę, że jak sami to zrobicie, no to ślinka pocieknie wszystkim waszym gościom.
1: Dokładnie, to jest pomysł na to, jak przyszpanować na takim rodzinnym grillu.
0: To jest game changer to grilla game 2026.
1: To jest coś, to zmienia zasady gry, słuchajcie. Vox FM, nasz Instagram jak najbardziej polecamy.
0: Facebook również.
1: Dzisiaj Światowy Dzień Hasła, tak sprawdziłem sobie dzisiaj.
0: Nie mogłam się zalogować. Ty patrz, przypadków podobno nie ma.
1: Aruś jest super, 1, 2, 3, 4, takie masz hasło. Nie za maco.

0: mamy taką pogodę, że...
1: Afryka!
0: No właśnie, susza!
1: Co zrobić? O pogodzie i o wiadomościach powiemy za moment.
0: Tak jest, pogoda po 10, a w wiadomościach też troszeczkę o pogodzie, bo jest bardzo sucha ściółka lasu, jest pierwszy zakaz wstępu do lasu i o tym między innymi w wiadomościach o godzinie 10 w Vox FM.
1: Ta 10 już za moment.
0: Tak jest, Marta Kiermasz i Dawid Osysko za moment się pojawią, a wy zostańcie i posłuchajcie. Vox
2: FM. Autopromocja. Alert.
3: Vox Alert.
2: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
3: Vox Alert.
2: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na mediaexpert.pl?
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Skoczysz do Carrefoura?
7: Tak, mają promkę, drugi 80% taniej. Chipsy Crunchips od 130 do 140 gramów, 4,79 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 9 maja. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,19.
8: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 60% taniej. To tylko 9,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 24,99. A krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch puszek. Najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Reklama.
10: Potężny cios w pedofilów.
11: Policja zatrzymała ponad 100 osób.
10: Ściółka sucha jak kartka papieru.
11: Jest pierwszy zakaz wstępu do lasu.
10: Oczekuje licznego potomstwa.
11: Zajrzymy do gniazda Krótka, to mazurski bocian, celebryta.
0: Na zegarach 10 to czas na najnowsze wydanie wiadomości radia Vox FM, na które już teraz zapraszają Marta Kiermasz i Dawid Osysko. Słuchamy.
10: A na początek mocne uderzenie służb w siatkę pedofilską w Polsce.
11: Policja w ramach zakończonej właśnie akcji Hellfire zatrzymała 123 osoby.
10: W części operacji, za którą odpowiadało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, zabezpieczono też 1,5 tysiąca nośników zawierających pliki z treściami o charakterze pedofilskim. O szczegółach akcji mówi Michał Pietraszko z biura.
12: W trakcie trwających działań funkcjonariusze zatrzymali 123 osoby w wieku od 19 do 94 lat. Policjanci CBZC zatrzymali 19-latka, który, jak wynika ze wstępnych ustaleń, utrwalał treści pornograficzne z udziałem swojej małoletniej siostry przyrodniej.
11: To jednak nie koniec.
12: Kolejnych dwóch zatrzymanych mężczyzn miało zamontowane w swoich domach urządzenia monitorujące i kamerki, przy pomocy których nagrywali bliskich w trakcie czynności intymnych.
10: Spośród zatrzymanych zarzuty karne usłyszało 95 osób, 47 zostało aresztowanych. Pierwsze nadleśnictwo w Polsce wprowadziło zakaz wstępu do lasu. To efekt utrzymywania się przez ponad 5 dni trzeciego najwyższego stopnia zagrożenia pożarowego.
11: A nasz reporter Jakub Krzyżak wyjaśni, o które nadleśnictwo chodzi.
13: O nadleśnictwo Zwierzyniec na Lubelszczyźnie, niedaleko miejsca, gdzie doszło do dramatycznego pożaru. Niemal w całej Polsce w lasach obowiązuje trzeci najwyższy stopień zagrożenia pożarowego. Wilgotność ściółki o godzinie 9 wynosi mniej niż 10%. To mniej niż kartka papieru.
14: Przez kolejne 3 miesiące powinno padać 2 razy więcej niż zazwyczaj, żeby móc to uzupełnić.
13: Tłumaczy mi hydrogeolog dr Sylwester Krasiński. Około 2/3 wszystkich pożarów lasów w Polsce wybucha w lasach prywatnych, wylicza Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
15: Nie ma takich przepisów, które mogą tak egzekwować od właścicieli lasów prywatnych utrzymanie tej odpowiedniej ochrony przeciwpożarowej.
13: Od początku roku w całej Polsce w lasach wybuchło 3306 pożarów.
10: Tylko w 1/4 przypadków płonęły lasy państwowe.
11: Wczesna opieka nad noworodkiem czy większy nacisk na naturalny przebieg porodu.
10: W życie weszły nowe przepisy na porodówkach. Jednym z nich jest dostęp do farmakologicznych metod łagodzenia bólu porodowego. Więcej na ten temat Mateusz Gołębiewski.
16: Każda placówka będzie zobowiązana zapewnić co najmniej jedną taką metodę. Joanna Pietrusiewicz z Fundacji Rodzić po Ludzku mówi, że zmiany akurat w tym punkcie powinny iść dalej i gwarantować każdej pacjentce dostęp do najskuteczniejszej metody łagodzenia bólu, jakim jest znieczulenie zewnątrzoponowe.
17: Znieczulenie regionalne, zewnątrzoponowe czy podpajęczynówkowe, każda kobieta rodząca powinna mieć do niego dostęp.
16: Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka podkreśla, że istnieje wiele metod uśmierzania bólu, a wybór konkretnej zależy od danej placówki.
18: To znieczulenie było wcześniej dedykowane pacjentkom, oczywiście w oparciu o możliwości szpitala.
11: A nowe przepisy dają też kobietom możliwość konsultacji metody znieczulenia.
10: Izraelski żołnierz widoczny na zdjęciu, na którym wkłada papierosa do ust figury Matki Boskiej, zostanie ukarany dyscyplinarnie.
11: Do incydentu doszło w chrześcijańskiej wiosce na południu Libanu.
10: Izraelska armia oświadczyła, że traktuje incydent poważnie i podkreśliła, że zachowanie żołnierza odbiega od wartości oczekiwanych od żołnierzy.
11: W wiadomościach zaglądamy jeszcze do gniazda mazurskiego celebryty.
10: Bocian Krutek wraz z partnerką w tym roku oczekują sporej gromadki piskląt. W gnieździe pojawiło się aż 5 jaj.
19: Co dobrze wróży, jeżeli udałoby się, że wszystkie jajka się wylęgną, byłby to nie lada sukces, ponieważ pięcioraczki to jest naprawdę ogromna rzadkość. No, kiedy się będą lęgnąć młode, no spodziewamy się połowy maja. To jest taki przeciętny okres, kiedy pojawiają się właśnie pisklęta.
11: Mówił Krzysztof Witbrot, dyrektor Mazurskiego Parku Krajobrazowego.
10: Losy Krutka, w tym jego powroty z amerykańskiego zimowiska, śledzą w internecie każdego roku tysiące miłośników przyrody.
0: Bociany przynoszą dzieci. No wszystko się zgadza.
1: Wszystko się zgadza.
0: Co w pogodzie?
1: To tak od 9 stopni w Gdańsku do maksymalnie 24 stopni w Rzeszowie i w Lublinie. Tam może popadać i tutaj może również zagrzmić. A jeżeli chodzi o noc najbliższą, no to dosyć chłodna. Od 3 stopni na północy do maksymalnie 11 stopni właśnie w Lublinie i w Rzeszowie.
0: Sprawdźmy coś. Takie pytanie do was wszystkich. Jak się czujecie dzisiaj?
11: Źle.
10: Bardzo. Śpiąco. No,
1: kwestia tak? Biometu, tak?
0: No właśnie, jest tragicznie. Jest tragiczne. Bardzo. Jest po prostu czerwoniutki.
1: Chodźmy spać już. Kawy.
0: Dobry pomysł. Nie? Jesteśmy w tym cierpieniu razem z wami. Tu w Vox FM, tu gramy w rytmie hitów. Pijemy z wami kawę.
1: Zajadamy ciasteczka i czekoladki.
0: Tupiemy nóżką pod biurkiem. No tak właśnie to wygląda.
1: Tak. Fajnie, że jesteście.
0: O 11 wiadomości przedstawi i zaprezentuje Dawid Osysko, a my mówimy dzień dobry.
1: Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk. Dzień dobry. A Marta już.
11: Pa, pa.
0: Do jutra.
1: 5:10. Hit my heart już teraz.

0: Dźwięki lata, to tak. Albo Mario Biskin i Sexy Mama, które w głośnikach właśnie słyszeliście w Vox FM, gdzie oczywiście gramy w rytmie hitów, tak tylko dodam.
1: To tak.
0: Albo skwiercząca kiełbasa na przykład na grillu.
1: To
0: albo
1: też dźwięk lata.
0: Kosiarka.
1: Kosiarka?
0: Aha.
1: No właśnie, odpalamy kącik dobrych wiadomości.
0: Poprosimy taki. Teraz to już będzie. Jeszcze owce w tle.
1: Przenosimy się do Katowic. Katowice zainwestowały w ekologiczne kosiarki.
0: Proszę bardzo, a jakie to są ekologiczne kosiarki?
1: Takie, co jeżdżą.
0: Czy chodzą?
1: I
0: jak ekologiczne,
1: ten,
0: to może znaczy, owce?
1: W sumie chodzą,
0: okay.
1: Gryzą trawę i mało tego, jeszcze sobie tam... że tak powiem, nawożą glebę. Wiesz,
0: wow,
1: bo tam zostawiają.
0: Ale jaki pakiet tak, trzy w jednym, no słuchaj.
1: Chodzi właśnie o kosiarki, które nazywają się owieczki. Dokładnie owce kameruńskie. Będą sobie biesiadować na katowickich trawnikach, będą sobie podjadać trawkę i sobie robić placuszki.
0: Świetny pomysł.
1: Tak właśnie to.
0: I takie owce to trzeba w każdym mieście w Polsce zainwestować.
1: W Warszawie to nawet w dziki zainwestowali.
0: Ale tego nie polecam. Nie róbcie tego w domu.
1: Dziki to grządki robią, żeby można było marchewki sadzić już później. I see you.

0: można odnaleźć luz, jak w tej piosence, albo można odnaleźć też inne ciekawe rzeczy.
1: No, co można odnaleźć? Co ty byś chciała odnaleźć?
0: Kierunek Norwegia, nie ja, ale niezwykłe znalezisko archeologiczne odnalazł sobie pewien turysta, który się sobie tak wybrał na spacer, prawda?
1: Okay.
0: I zobaczył pod powalonym drzewem, słuchaj, to jest dobre.
1: No.
0: Bogato zdobione złote okucie pochwy miecza sprzed 1500 lat.
1: Co takiego?
0: Pochwa miecza wodza.
1: I gdzie on to znalazł?
0: Pod drzewem powalonym.
1: A, no bo to powalone drzewo było. To wszystko wyjaśnia, bo ja miałem kiedyś też powalonego kolegę, też dziwne rzeczy kolekcjonował.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
4: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Trawę kosisz? Dla rodziny grillujesz? W Brico Marche super okazję upolujesz. Tylko do 16 maja. Kosiarka elektryczna 1300 W, jedynie 187. A grill prostokątny z pokrywą tylko 289. Sprawdź więcej okazji i nowości w aktualnej gazetce. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów. W hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Reklama.

0: Lucas and Steve, Steve and Lucas. To oni właśnie byli, to oni są. To oni.
1: O perfekcjonizmie. Perfect.
0: No perfekcyjnie to zrobili.
1: Tak.
0: Słuchajcie, dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych mamy Europejski Dzień E-Aktywności Obywatelskiej i to jest bardzo ważne święto.
1: Bardzo dużo mądrych słów powiedziałeś. Ja teraz chcę to rozłożyć na czynniki pierwsze, bo ja nie rozumiem.
0: Dobra.
1: A w zasadzie ty to zrób, poproszę.
0: Europejski Dzień, czyli obchodzi się go w Europie.
1: Aha.
0: A że Polska jest w Europie, to dzień dobry, witam, welcome.
1: Welcome.
0: Tak jest. Europejski Dzień to już mamy wyjaśnione, bo dzień to jest...
1: E-aktywność,
0: jak jest, jak jest noc,
1: interesuje.
0: Jak jest noc, to później jest dzień. To te drugie.
1: Dobra, kumam.
0: Europejski Dzień, trzecie słowo, e-aktywności.
1: Aktywności tylko przez e. Czyli na przykład takie elektroniczne.
0: Tak, czyli bierzesz telefon i tam, wiesz, i na telefonie jesteś aktywna, nie?
1: A obywatelskiej, bo wszyscy jesteśmy obywatelami.
0: Wszyscy jesteśmy obywatelami. Teraz, szanowni państwo, 609-86-9869, tam możecie kierować swoją e-aktywność obywatelską dnia dzisiejszego.
1: No. Ładnie to wymyśliłeś.
0: Messengery, TikToki, Instagramy nasze również do waszej dyspozycji.
1: Napiszcie, co tam.
0: No, tak po prostu. Co słychać przy czwartku? Bo u nas same hity. Mama,

0: No i Dancing in Love, no, tak. Tańczyć sobie z miłością można, to... ale można też usiąść.
1: No w tym całym szaleństwie znaleźć moment takiego, wiesz, takiego spokoju.
0: Takiego wyciszenia, prawda?
1: Tak, tak, tak. Czerpania informacji, tych, które są najważniejsze.
0: Dobrze to być takim poinformowanym. Tak. Jeżeli macie ochotę, to za moment o 11 wiadomości Fox FM. Zachęcamy. To
1: zostańcie z nami.
2: Reklama. Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
3: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: I po majówce. To co dobre szybko się kończy.
4: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w Lidlu aktywuj kupon i zeskanuj aplikację. Bo wszystkie piżamy i prześcieradła z kuponem Lidl Plus 50% taniej, drugi tańszy produkt. Miksuj dowolnie. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
9: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł. Rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: Reklama.
11: Sytuacja w Puszczy Solskiej stabilizuje się. W dogaszeniu pożaru ma pomóc deszcz. Chodzi o 2 przestępstwa skarbowe. Prokurator generalny chce uchylenia immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Zdarzenie busa i autokaru na Dolnym Śląsku. Rannych jest 2 dzieci.
0: Jest 11. W Vox FM to czas na najnowsze wydanie wiadomości. Zaprasza Dawid Osysko. Posłuchajmy.
11: Lubelszczyzna czeka na deszcz, a boi się silnego wiatru. Sytuacja na pogorzelisku w lesie w powiecie biłgorajskim stabilizuje się. Strażacy opanowali obszar pożaru, a spodziewany deszcz ma ułatwić dogaszanie ognia, mówi Marcin Kierwiński, szef MSWiA.
12: Obszar pożaru jest aktualnie pod kontrolą. W środku tego obszaru oczywiście są miejsca cały czas, które płoną, które wymagają takiej stałej interwencji strażaków, natomiast ten obszar geograficzny jest opanowany.
11: W nocy z ogniem walczyło ponad 600 osób, dodaje Wojciech Kruczek, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej.
13: W nocy wykonaliśmy ogromną pracę, pracowało 440 strażaków, a sumarycznie wszystkich osób zaangażowanych ponad 600. 106 zastępów dojechały nam nowe siły i środki z całej Polski.
11: Od rana w akcji znów są śmigłowce. Według wstępnych szacunków spłonęło prawie 300 hektarów lasu. Służby pozostają w pełnej gotowości, ponieważ między godziną 12 a 18 spodziewane są większe porywy wiatru. Prokurator generalny Waldemar Żurek chce uchylenia immunitetu europosłowi Danielowi Obajtkowi. Wniosek prokuratora o wyrażenie przez Parlament Europejski zgody na pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej przekazał przewodniczącej Europarlamentu, a chodzi o 2 przestępstwa skarbowe, których miał dopuścić się Obajtek. 2 dzieci rannych w zderzeniu busa z autokarem to w Radkowie, niedaleko Kłodzka na Dolnym Śląsku. Dziś rano doszło tam do wypadku z udziałem 2 pojazdów przewożących uczniów.
14: Bus przewożący dzieci do szkoły zjechał na przeciwległy pas ruchu i zderzył się z nadjeżdżającym autokarem. W busie znajdowało się 8 dzieci, natomiast w autokarze 58 dzieci. W wyniku tego zdarzenia 2 dzieci doznała lekkich obrażeń. Dzieci zostały przetransportowane do szpitala.
11: Informuje Tobiasz Fomfora z policji w Kłodzku. Droga jest zablokowana, ruch poprowadzono objazdami. Narodowy przewoźnik zabierze do kolejnego amerykańskiego miasta. LOT zainaugurował bezpośrednie połączenie z Warszawy do San Francisco. Nowa transatlantycka trasa będzie realizowana w sezonie letnim z częstotliwością do 4 rejsów tygodniowo.
15: Łączymy Warszawę z Doliną Krzemową, Polskę, 20. gospodarkę świata, z miejscem, które jest globalnym centrum innowacji.
11: Zaznacza prezes Polskich Linii Lotniczych Michał Fioł. San Francisco to 6. miasto dostępne w regularnej siatce połączeń narodowego przewoźnika do USA. Polskie szkoły podstawowe coraz częściej przypominają centra ratownictwa. Do kolejnych placówek trafiają defibrylatory. Dzieci przechodzą też profesjonalne szkolenia pod okiem ratowników medycznych. Tak jest m.in. w gminie Kluki, niedaleko Bełchatowa.
10: Prosta alternatywa do ratowania cudzego życia, ponieważ tam wszystko mamy powiedziane, co zrobić i jak przeprowadzić akcję.
16: Ciśnij migający pomarańczowy przycisk. Wykonaj defibrylację.
17: Nie jest trudem w obsłudze, bo tam wszystko mówi.
16: Otwórz opakowanie z elektrodami.
18: Bardzo fajnie się pracuje z dziećmi na szkoleniach. Starsi nie mają takiego parcia. Dzieci mają to coś, co nazywamy chęcią do edukacji.
16: Defibrylacja wykonana.
11: Z uczniami i ratownikiem medycznym Cezarem Obuchowskim rozmawiał Rafał Różycki.
1: To jeszcze na pogodę zerknijmy, co tam na
0: mapach. Dzisiaj znowu wielkie takie zróżnicowanie w temperaturach, bo na przykład w Elblągu tak około 6 stopni, słuchajcie, a we Włodawie 23.
1: To się nazywa kontrast.
0: Kontrast
1: termometrowy.
0: O!
1: I jutro...
0: dobrze poinformowany.
1: Jutro od...
0: Już za synoptyk nam się tutaj trafił.
1: Od 20 do 9 to kontrast 11 stopni w piątek.
0: Tak.
1: W sobotę kontrast nieco mniejszy, bo od 18 do 9, więc zakres 9 stopni. No
0: ale
1: i,
0: pogodynek. I tak, dzięki, Areczku.
1: Mamy kontrasty, słuchajcie. 4 minuty po 11. Teraz Dawid Osysko będzie miał kontrast, bo kończy pracę, zaczyna dzień wolny.
11: Przyjdzie Małgosia Łukowska.
0: Okay. O, czekamy na Gosię w takim razie. A tobie, Dawid, życzymy spokojnego,
11: bardzo
0: wspaniałego dnia.
1: Wracaj do nas jutro, słuchaj, jak jutro wrócisz, to już będzie piątek.
11: Weekendu początek.
1: Tak jest, tak jest. To jeszcze od nas. Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
0: Jarek Sikora, dzień dobry.
19: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.

0: ale I love my people. 609-869-869, ile naszych ludzi się odzywa, fajnie, że jesteście. Zbyszek na przykład pisze, ja dziś prowadzę tramwaj po Wrocławiu, linii 20, superowo, muzyczka Vox FM gra.
1: Fajnie. Zbychu, pozdrawiamy, fajnie, że jedziesz razem z nami. Co słychać przy czwartku? Ktoś tutaj pisze, czerwony barszcz, krokieciki, jedne z masełkiem, kapustą, grzybami, drugie z grzybami i serem. No, nie, same grzyby. Znaczy, nie, z mięskiem. A co ja powiedziałem?
0: Tak czy siak byśmy z masełkiem, ale tak czy siak byśmy zjedli, polali wszystko masełkiem, skwareczkami i opędzlowali w sekundę. W Gdańsku spać się chce i głowa boli, ktoś pisze.
1: O, no to nie, no to trzeba tutaj ratować hitami.
0: Absolutnie, taka kawa w głośnikach za moment Godzilla od Vox FM. Co wy na to?
1: Dobrze, zagramy, ale mam głupi pomysł.
0: No, ja bardzo takie lubię, dawaj.
1: Bo tutaj na dżinglownicy pierwsza zmiana zostawiła jakiś dźwięk, który nazywa się Mandaryna Haba 1.
0: Poproszę.
1: Zobaczymy, co oni grali.
0: Haba!
1: Haba!
0: Dobre to.
1: Fajne. Jeszcze raz, mogę? Czekaj.
0: Haba! A czekaj, weź jeszcze refren. Jak będzie, czekaj, Godzilla jeszcze raz. I dawaj, haba.

0: Right round.
1: O, dziękuję bardzo.
0: No jak problem, my friend.
1: Właśnie jak ty powiesz, to zawsze jest idealnie, a to człowiek się męczy.
0: Oj, oj, oj.
1: 27 minut do 12. Słuchajcie, dzisiaj co prawda czwartek, ale dzisiaj można poimprezować.
0: Można. Roztańczone lustro, drodzy państwo, i wszyscy gramy dla Cancer Fighters.
1: Mamy taką polecajkę. Klub w Warszawie Lustra. Tam dzisiaj, słuchajcie, impreza, która jest kontynuacją live'a Łatwo Gęga. Koniecznie zapraszamy, bądźcie, dokładajcie swoją cegiełkę i my będziemy i tak dalej, i tak dalej. Szczegóły.
0: Start o 19:00 i śledźcie nasze sociale przy okazji.
1: Szczegóły też na voxfm.pl znajdziecie.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
5: Oszczędzam.
4: O, a ile?
5: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
6: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Reklama.
13: Vox FM.

0: Tak właśnie dzisiaj w lustrach będzie.
1: Ale to jest fajnie!
0: Roni Ferrari, miły pan, przez cały wieczór za nami. Za kwadrans godzina 12 już będzie na zegarach.
1: Penelopa!
0: Pyka nam ten czwartek. A ty cały czas nawiązujesz do tego, co na Instagramach
1: tak,
0: się dzieje.
1: Tak, bo my się zmieniliśmy i słuchajcie, udajemy siebie nawzajem na Instagramie. Możecie to zobaczyć, bardzo chętnie polecamy.
0: To już trzecia edycja tej serii, kiedy Klaudia jest Arkiem, a Arek jest Klaudią.
1: Jest wesoło.
0: Koniecznie to zobaczcie na social mediach Vox FM.

0: To są dźwięki określające mianem plumkania. Kleo i Basto, zabiorę nas.
1: Lubimy takie plum-plum. Tego plum-plum będzie u nas więcej, ale to po 12:00, wcześniej punktualnie w południe wiadomości Vox FM, również te sportowe.
0: Właśnie, dokładnie, zostańcie blisko radia i posłuchajcie, bo to co najważniejsze w kraju i na świecie już za moment w Vox FM.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja.
4: Mamy 8:30 na zegarach.
5: 7:05.
6: 6:30.
7: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
4: Cześć dziewczyny, chłopaki.
5: Dzień dobry.
4: Dobry, dobry.
3: Nie ma spania. Jest pierwsza zmiana.
8: Jest super.
4: Wow.
5: Ale zrobiliście mi dzień.
3: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
3: Autopromocja. Reklama.
10: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
11: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mąka pszenna tortowa Basia 1 kg w nowej cenie regularnej 3,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,39. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Ogórki szklarniowe na wagę 4,99 za kilogram. A do tego polskie pomidory malinowe układane na wagę 9,99 za kilogram. Tak, pomidory malinowe tylko 9,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
15: Codziennie niskie ceny.
3: Reklama.
16: Poważny pożar w Wielkopolsce, pali się kontener z akumulatorami. Donald Tusk przygotowuje się do spotkania z premierem Włoch, a za nim już wizytę u papieża Leona XIV. Polacy powinni mieć głos w sprawie polityki klimatycznej. Prezydent Nawrocki chce ogólnokrajowego referendum.
0: Na zegarach 12:00 w studiu Radia Vox FM witamy Małgorzatę Łukowską.
16: Dzień dobry.
0: To czas na wiadomości Radia Vox FM w samo południe. Słuchamy.
16: Prezydent chce referendum w sprawie unijnej polityki klimatycznej. Karol Nawrocki skierował do Senatu wniosek w tej sprawie. Tę sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Chłyston. Powiedz, na jakie dokładnie pytanie mielibyśmy odpowiedzieć w tym referendum?
17: Czy jesteśmy za realizacją unijnej polityki klimatycznej, która doprowadziła do wzrostu kosztów życia obywateli, cen energii i prowadzenia działalności gospodarczej i rolniczej?
18: Polacy muszą mieć prawo bezpośredniego wyrażenia opinii w sprawie konsekwencji Zielonego Ładu.
17: Oświadczył prezydent Karol Nawrocki, który wyjaśniał, że plan na referendum jest efektem jego zobowiązania wobec związkowców Solidarności, z którymi spotkał się jeszcze jako kandydat na urząd głowy państwa.
18: To referendum nie jest przeciwko ochronie środowiska czy naszemu członkostwu w Zjednoczonej Europie. Ona jest za prawem Polaków do decydowania o tempie zmian, ich zakresie i kosztach, jakie ponoszą.
17: Jeśli pomysł prezydenta uzyska poparcie, referendum zostanie przeprowadzone 27 września.
16: Relacjonował Mateusz Chłyston, dziękuję. Długa i zaskakująco nieoficjalna rozmowa w cztery oczy. Tak premier Donald Tusk skomentował spotkanie z papieżem Leonem XIV. Dotyczyło, jak słyszymy, różnych tematów. Sytuacji w Polsce, wojny w Ukrainie, sytuacji międzynarodowej i zbrojeń. Donald Tusk zaprosił też papieża do Polski. Do tej wizyty może dojść już za 2 lata.
19: Potwierdziłem serdeczne zaproszenie dla Ojca Świętego do Polski. Przyjął je z radością. Data jeszcze jest do ustalenia. I Stolica Apostolska informowała, że ze względu na kalendarz, ale także że ze względu na to, że na przykład rok 27 w Polsce to rok wyborczy, więc raczej spodziewajmy się w roku 28. No ale no, dożyjemy chyba.
16: Była to pierwsza rozmowa szefa rządu z Leonem XIV. Papież otrzymał wyjątkowy podarunek. Pięcioksiąg mojżeszowy przetłumaczony na język kaszubski. A po południu Donald Tusk ma zaplanowane spotkanie z premier Włoch Giorgią Meloni. A teraz Wielkopolska i akcja strażaków w miejscowości Czajkowo w powiecie ostrzeszowskim. Trwa gaszenie magazynu energii. Płoną akumulatory znajdujące się w około 18-tonowym kontenerze. To ponad 107 tysięcy ogniw, mówi Martin Halasz ze Straży Pożarnej.
6: Po przybyciu na miejsce strażacy rozpoczęli działania związane ze schładzaniem kontenera i monitorowaniem jego temperatury. Niestety ze względu na rozwój pożaru oraz wzrost temperatury podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu i pobliskich budynków.
16: Na miejscu działa ponad 20 zastępów strażaków, w tym specjalistyczne grupy z Kalisza, Poznania, Ostrowa Wielkopolskiego czy Konina. Na koniec w wiadomościach jeszcze zaproszenie na uniwersyteckie spotkania z fantastyką. Organizuje je lubelska fundacja Lubicon, mówi jedna z organizatorek wydarzenia Natalia Wojtyła.
7: Mamy tematykę typowo fantastyczną, związaną z K-popem, z mangą, anime, z horrorem, a nawet mamy tematykę naukową, taką jak politologia, cyberbezpieczeństwo, scenopisarstwo, filozofia i pojawił się prelekcje o tematyce cosplayowej i sesje RPG-owe, na których te wszystkie tematyki też się zawsze przewijają.
16: Uniwersyteckie spotkania z fantastyką zaczną się jutro o 16 i potrwają aż do niedzieli. A szczegółowy program wydarzenia znajdziecie na facebookowym profilu właśnie Uniwersyteckich Spotkań z Fantastyką.
9: Wiadomości sportowe Vox FM.
16: Koszykarze Startu Lublin przegrali na wyjeździe z MKS Dąbrowa Górnicza 105-100. To był ostatni mecz obecnego sezonu Basket Ligi, mówi trener czerwono-czarnych Wojciech Kamiński.
8: Gratuluję trenerowi, zawodnikom z Dąbrowy Górniczej zwycięstwa i awansu do play-in. Dziękuję swoim zawodnikom za cały ten trudny, bardzo trudny sezon. To zwycięstwo było na wyciągnięcie naszej ręki przez całe 40 minut. Mimo pewnych przeciwności walczyliśmy i z tego trzeba się cieszyć.
16: Lubelski zespół zakończył zmagania na 13 miejscu w tabeli z bilansem 10 zwycięstw i 20 porażek. Następna kampania ruszy jesienią. A jeden z czołowych niemieckich obrońców, Niklas Süle, kończy karierę w wieku 30 lat. Decyzja zawodnika Borussii Dortmund spowodowana jest jego kłopotami zdrowotnymi. Süle zagrał 49 razy w reprezentacji Niemiec, w tym na dwóch turniejach o Mistrzostwo Świata.
20: Deszcze, burze i to właśnie w prognozach jest.
1: Tak, i no. Temperatury takie sobie, no od 9 stopni w Gdańsku, przez 13 w Suwałkach, 19 w Białymstoku, 24 w Lublinie i w Rzeszowie i to będzie taki maks, jeżeli chodzi o dziś.
20: Taka przerwa w opadach deszczu w niedzielę, w poniedziałek znowu deszczowo, wtorek też deszczowy, środa już bez deszczu, ale już nie będzie tak gorąco, bo w najcieplejszych miejscach w kraju w środę 18 stopni Celsjusza.
1: Dobrze, takie tak, ochłodzenie tak, nam też się przyda. Trochę deszczu jak popada też będzie dobrze.
20: Powiew takiego, wiesz, takiego. No.
1: Ja powiem wam szczerze, że ja nawet taką pogodę tak czasami nawet lubię.
16: Piątka.
1: Ja
16: nie? Też.
1: Ona jest taki oddech można złapać. Potem te upały wrócą i będzie dobrze, ale tak równowaga w przyrodzie zachowana.
20: Wiecie, jak się również mówi na taką pogodę?
1: No.
20: To jest pogoda butelkowa.
16: Mam zapytać dlaczego, czy lepiej nie?
20: Lepiej nie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami, z witaminą C i magnezem.
20: Ale to można połączyć kropki, to wiecie, to jak
1: kleje.
20: Dłużej się pomyśli, nie?
16: No, deszczówkę to można nazbierać do butelki.
1: Na przykład.
20: Do wiadra.
1: Nawet. No.
16: Ale wtedy to już nie butelkowe.
20: Wiadrowe. Na dziwne tory skręca ta rozmowa. Proponuję wrócić do niej po 13.
1: Lady Gaga i Poker Face tymczasem. Na gościa czekamy o 13 punktualnie, tak?
16: Będę z wiatrem.
20: Dzień dobry, Klaudia Wasilu.
1: Jarek Sikora.

0: Klaudia, mam problem.
1: Co się stało, Areczku?
2: Dostałem czkawki chyba.
1: Ogarniemy, masz tu wodę. Nie można jej wnosić do studia, mam wrażenie. Mam nadzieję, że nikt nie zauważa, jak usłyszy, no to uda, że tego nie słyszał.
2: Dobra. Mamy SMS-y 6986-9869. Piszecie tutaj, że nie mówi się na
1: wiadrowa,
2: taką
1: tylko wiadrzana.
2: No i że nie mówi się butelkowa, tylko barowa.
1: Tak, to
2: w Lublinie
1: tak
2: się mówi.
1: Piotrek nas tu pouczył.
2: No, doskonale. Świetnie. Mówi się, jak się mówi. Każdy mówi po swojemu, a wiadomo, później i tak to wszystko sprowadzamy do tego samego.
1: Masz dalej tę czkawkę?
2: Właśnie przeszła.
1: Widzisz?
2: Tylko pomyślałem. To wiesz.
1: Wystraszyłam cię i tyle.
2: Wystarczyła kropla.
1: Właśnie.
2: Deszczu. O. Teraz.
1: Ale będzie ładnie. 19 po 12.
2: Fleszar. Gramy. Tak to jest.

0: No i się wzięli, zasłuchali, no bo to New Religion i to Bebe Rexha i Faithless w Vox FM na 27 minut przed godziną 13.
1: To jest w ogóle miejsce pierwsze ostatniego notowania Best Listy, jak
0: i
1: wejdziecie na Vox FM.
0: Absolutnie nie ma żadnego zaskoczenia.
1: Tak, dokładnie. Zakładka Best Lista, głosujcie, bo jutro...
2: Już jutro najnowsze notowanie.
0: 17. Zapraszamy w imieniu Krzyśka Skrzypkowskiego. Reklama.

0: Na przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
2: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
3: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
4: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
7: Wszystko, czego dziś chcę.
8: To kawa rozpuszczalna Jacobs. Od 200 do 220 gramów w hit cenie. 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra. Złoty 49, kupując 12 sztuk.
9: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
10: Reklama.
11: Vox FM.

0: Wyobraź sobie sytuację. Śpisz sobie spokojnie, godzina trzecia w nocy. Śni ci się, nie wiem, Dorota Rabczewska albo...
1: Twoje sny?
0: Nie, to nie...
1: Enrique Iglesias.
0: No, na przykład. I nagle dzwoni ktoś. I nagle dzwoni i odbierasz, nie? Aha. I tam po drugiej stronie odzywa się Magda Gessler i mówi: kochanie, wstawaj, bo ja tu kuchenne revolution zrobiłam.
1: Muszę ci opowiedzieć, nasze dobro narodowe, słuchajcie, nasz tytan pracy Magda Gessler we własnej osobie przyznała się, że jej sekretem są nocne zwierzenia przez ocean. O co chodzi? Zwierzyła się tutaj dzisiejszemu Super Expressowi, jak czytamy, i powiedziała, że ona dzwoni do męża o 3 rano.
0: I mówi: rzuciłam talerzem, kurczak wylądował na okapie.
1: Zapytałam, dlaczego wytrujecie ludzi?
0: No właśnie, no.
1: No i on, biedny, tego wszystkiego słucha. To znaczy, dopytują, czy on tak słucha z uwagą, no i ona odpowiada: no jak mnie kocha, to słucha.
0: Ach, ta miłość. A propos miłości, no to Magda Gessler jest taką, można powiedzieć, specjalistką w temacie. No, wszyscy pamiętamy chyba tę wypowiedź. Co nie? No.
2: Ja powiem jedną rzecz. Facet, który kocha, nie robi afery ze 100 tysięcy.
0: No właśnie.
1: Ach, ta miłość. I feel love w temacie.
0: No właśnie, a propos miłości. Mamy miłość w głośnikach również.
1: Zróbcie głośniej.
0: To jest Damian Forst. To jest Vox FM. Gramy.
1: Jesteśmy z wami.

0: Ktoś pisze, że często taką pobudkę ma o drugiej albo trzeciej, czwartej nad ranem. Magda nie dzwoni, ale kuny po dachu biegają.
1: Kuny po dachu biegają.
0: Chyba o miłość chodzi, bo zawsze są dwie i biegają. Pozdrawiamy, dzięki za wiadomości, prosimy o więcej, a teraz to poprosimy zrobić głośniej.
1: Dokładnie, za moment o 13 wiadomości Radia Vox FM. No właśnie, to jest ten moment, kiedy dowiadujemy się o tym, czy jutro ceny paliw będą wyższe czy niższe. Zostańcie, posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Reklama. Przeceny XXL w Media Expert. Smartfony, laptopy, telewizory, rowery i hulajnogi elektryczne, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
5: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry i odkryj sekrety królowej ringu.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie po 3,33.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
10: Tak?
9: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos. Tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus. Łopatka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: 3, 17, 41.
14: Co tak liczysz?
13: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 14 milionów w kumulacji.
14: O, ja też umiem liczyć.
15: 8, 11.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 14 milionów złotych w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Yeah, mój

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Reklama.
7: Kolejny wniosek o uchylenie immunitetu to już trzecia próba odebrania go Danielowi Obajtkowi. Szaleńcza jazda kierowcy miejskiego autobusu. Pasażerowie ze Szczecina przeżyli chwilę grozy. Benzyna i diesel taniej niż dziś. Znamy już maksymalne ceny paliw na piątek.
8: Na zegarach 13 to czas na najnowsze wydanie wiadomości Radia Vox FM, które przygotowała i przedstawi Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
7: Śledczy mają mocne zarzuty dla Daniela Obajtka. Prokurator generalny skierował do Europarlamentu wniosek o uchylenie immunitetu politykowi Prawa i Sprawiedliwości. Jeżeli będzie zielone światło, to usłyszy zarzuty dotyczące przestępstw skarbowych, mówi Przemysław Nowak z Prokuratury Krajowej.
9: Prokurator uzyska materiał dowodowy pozwalający na przedstawienie w jego ocenie Danielowi Obajtkowi dwóch zarzutów karno-skarbowych, polegających w pewnym skrócie na dwukrotnym przedłożeniu stwierdzających nieprawdę deklaracji podatkowych, w których zaniżono kwotę przychodów w łącznej wysokości 3 milionów złotych.
7: Jest to już trzeci wniosek o uchylenie immunitetu Danielowi Obajtkowi. Sam europoseł i były prezes Orlenu na działaniach śledczych nie zostawia suchej nitki. Szukają pseudoafer. Czekam na wniosek o uchylenie mi immunitetu za to, że źle przeszedłem przez pasy, skomentował Obajtek na portalu X. Niebezpieczny manewr kierowcy autobusu mógł skończyć się tragedią. Do groźnej sytuacji doszło w centrum Szczecina. Kierowca wjechał z dużą prędkością na skrzyżowanie i prawie potrącił pieszego, który przechodził przez pasy zgodnie z zasadami. Świadek zgłosił sprawę odpowiednim służbom, mówi Nikola Podzińska z policji.
10: Kierujący autobusem dopuścił się rażącego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym, narażając pieszego oraz innych uczestników ruchu na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.
7: Mężczyzna nie wsiądzie szybko za kółko.
10: Sąd zadecydował o zastosowaniu wobec mężczyzny środka zapobiegawczego w postaci dozoru. Dodatkowo nałożono obowiązek powstrzymywania się od prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych.
7: Wobec mężczyzny zastosowano też poręczenie majątkowe. Benzyna i diesel tanieją. Znamy już maksymalne stawki za paliwa na piątek. I tak za litr popularnej 95 zapłacimy nie więcej niż 6 zł 41 groszy, czyli o 8 groszy mniej niż dziś. Litr oleju napędowego potanieje aż o 14 groszy i jutro zapłacimy za niego nie więcej niż 7 zł 17 groszy. Cena paliw na weekend Ministerstwo Energii poda jutro około południa. Pożar Puszczy Solskiej angażuje nie tylko służby, ale też mieszkańców regionu. Lokalni przedsiębiorcy i restauratorzy zainicjowali zbiórkę żywności. Pierogi, pączki, drożdżówki i kanapki trafią do walczących z żywiołem na miejscu.
11: Napisaliśmy do pewnego strażaka, który jest tam na linii akcji. Chcieliśmy im wysłać busa pełnego wody, jakichś tam napojów izotonicznych i w ten sposób im pomóc, ale powiedzieli, że potrzebują jedzenia.
12: Od chleba po wodę, po bigos, który dzwoniła pani na leśniki nam przywozi. Także oddolnie to bardzo fajnie działa.
13: Jest potrzeba, więc się zebrałyśmy. Ugotowałyśmy leczo dla naszych dzielnych strażaków, przekazałyśmy też sztuczce jednorazowe. Wczoraj jeszcze robiłyśmy kanapki do 23, więc mamy nadzieję, że jedzonko się przyda.
14: No, przyniosłem w ciągu 2 godzin całego busa towaru. Może jeszcze zbyt było mało czasu, może jeszcze więcej się tego zbierali. Natomiast to uważam, że fajnie, no, że jeżeli ludzie chcą, to się jednoczą, bardzo fajnie.
7: Sytuacja na pogorzelisku w lesie w powiecie biłgorajskim stabilizuje się. Strażacy opanowali obszar pożaru, a spodziewany deszcz ma ułatwić dogaszanie ognia.
8: Czas na pogodę.
15: A nawet na pogodowską.
8: Nawet na pogodowską.
7: Na Lubelszczyźnie będzie padać. I bardzo dobrze.
15: Pa.
7: No, ale to dokładnie. Chodzi teraz o znaki zodiaku.
8: Bo tam
7: zodiaku.
8: Wiadomo, że tam chmury, deszcze to ten, a tu co?
7: A tutaj, jak o wodzie mówimy, to o rybach pogadajmy.
15: O, dawaj.
7: Powiadają jaskółki rybom, bez sensu, no, że niedobre są spółki. Pamiętaj dziś o tej złotej myśli, jeśli nie chcesz, by ktoś nabił cię w butelkę. A propos butelek, o których mówiliśmy.
15: W ogóle nas ta butelka nie opuszcza.
8: Wszystko do jednego tematu się sprowadza. Coś tam jeszcze mamy?
7: Strzelców dzisiaj ktoś zdenerwuje, ale aha, oni wiedzą, w jaki sposób nie wchodzić tej osobie w drogę, więc lepiej nikomu dziś nie wchodzić w drogę.
8: Butelka i jest zgoda.
7: Dokładnie.
8: No,
7: tak.
8: A waga, jak tam ten?
7: O Jezus, Arosław, znowu ty. Jeśli naprawdę zależy ci na wzbudzeniu zainteresowania tej właśnie osoby, o której rozmawialiśmy poza anteną, to nie możesz być taki nieśmiały.
8: Czyli z grubej rury jedziemy.
15: Pytaj o co chcesz.
8: Dzwonię.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
8: Możemy jeszcze powiedzieć dzień dobry?
15: Możemy.
8: Dzień dobry. Klaudia Wasiluk.
15: I Arek Sikora, dzień dobry.
8: I Gośka wraca o 14.

0: Dunamy.
1: Dokładnie to śpiewają.
0: Na 18 minut po 13.
1: Adrian Delgado, Dicey Dioro w Vox FM.
0: To wszystko, na 18 minut po 13. Raz jeszcze podkreślimy.
1: Perdonami, no. Właśnie.
0: Tak?
1: Pomimo tego, że, znaczy, oprócz tego, że gramy w rytmie hitów, no to też sprawdzamy, co tam się dzieje na świecie. I słuchajcie, mamy szokujące informacje. Poczta Polska wkracza na rynek nieruchomości.
0: Ta Poczta Polska?
1: Ta Poczta Polska.
0: Ta poczta, na którą chodzę na pocztę?
1: Tak. Będzie wynajmować budynki, budować mieszkania.
0: Co ty mówisz?
1: No, Poczta Polska.
0: I kiedy?
1: Nie ma nigdzie napisane. Jeszcze.
0: Znając pocztę, to i tak trzeba będzie na to długo poczekać.
1: No pewnie, tak. A może to wcale nie chodzi o budowanie domów, mieszkań?
0: O co?
1: Może to jest taki program... Stałaś w kolejce kiedyś na poczcie? No, długo się
0: stałam
1: stoi.
0: Stałam.
1: Może to jest właśnie program Zamieszkaj w kolejce do okienka pocztowego. No.

0: Partigiano, Porta Media, o Bella Ciao.
1: El profesor w Dokładnie. Vox FM.
0: W Vox FM tak wam gramy, ale też opowiadamy o ciekawych rzeczach, które dzieją się na świecie, a dzieją się takie, że...
1: Kierunek Włochy.
0: Za głowę można się złapać.
1: Słuchajcie, ale no. To jest bardzo dobra informacja, mhm. Bo na przykład we Włoszech można wziąć sobie L4 z powodu choroby zwierzęcia domowego.
0: Czyli piesek kaszla, kicha?
1: No, kaszle? Nie, przepraszam, nie L4, to jest płatny urlop okolicznościowy.
0: Płatny urlop okolicznościowy związany
1: na okoliczność choroby zwierzęcia.
0: Tak, bo to trzeba zawieźć do weterynarza, wiadomo, zadbać, zaopiekować się. Świetna informacja!
1: Świetna.
0: Ktoś tam z głową pomyślał. To
1: było
0: mega, mega dobre.
1: To teraz jeszcze kierunek Kanada, bo też mamy dobrą informację.
0: Okej.
1: Okay. Ta jest bardzo śmieszna.
0: O, dobra.
1: W Kanadzie psy na przykład są odbierane przez autobus i zabierane do żłobka, co? Aby mogły się bawić zamiast zostawać same w domu.
0: Czyli jest taki żłobek dla piesków?
1: I jest jeszcze taki autobus dla piesków, który nawet podjedzie pod dom.
0: Zabierze
1: ty ładujesz
0: pieskę,
1: tam psa, a potem on jedzie do psietrzkola takiego.
0: Psietrzkola. No, to chciałbym zobaczyć panie przedszkolanki.
1: Przedszkolanki?
0: Psie-szkolanki.
1: No.
0: Jak zmuszają te wszystkie pieski do leżakowania.
1: O, byłoby na co popatrzeć.
2: Reklama.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: A co tam w Carrefourze?
2: Targi na biału. Tylko teraz jogurt Fantazja Danon, różne rodzaje w promocji 2 plus 2 gratis. Skorzystaj. Oferta ważna do 9 maja. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy.
3: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
4: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
5: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 3,2% 1 litr, tylko złoty 99 za sztukę przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Maxim na patyku, różne smaki w czekoladzie, jedynie po 3,33.
4: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
8: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, i co wtedy?
7: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
9: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
10: Od czwartku awokado w siatce 500 gramów tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. Tak, tylko 2,99 z Kaufland Card Extra. A truskawki opakowanie 500 gramów tylko 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
12: Na zakupy świeżym rytmem tu lecimy. Moc okazji, duży wybór, tak lubimy.
13: Lubimy, lubimy. Zwłaszcza, że teraz w Auchan kolejna okazja. Ebon o wartości 50 zł, który dostaniesz za zakupy za minimum 200 zł, zrobione do 9 maja włącznie. Bon zrealizujesz między 11 a 13 maja przy zakupach od 200 zł. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
15: Tylko do soboty aż 50 zł do zgarnięcia w Biedronce. Od 7 do 9 maja zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka za minimum 500 zł i zyskaj aż 50 zł rabatu od razu. Albo przy jednorazowych zakupach za minimum 250 zł odbierz voucher na 50 zł. Wykorzystaj go od 11 do 13 maja przy zakupach za minimum 250 zł. Limit? Jeden rabat od razu albo jeden voucher na transakcję. Szczegóły tej akcji i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
16: Reklama.
17: Fox. Fox.

0: i to jest wujek Funkel.
1: Ten wujek, który naprawdę dobrze buja.
0: Ten właśnie.
1: Dobre,
0: no bo no, chodź do wuja, wujo, pobuja. No na kolanko.
1: 10 minut do godziny 14 bujać będziemy dalej, słuchajcie. Teraz w rytmie Con Calma, Daddy Yankee Snow na horyzoncie.
0: I Luis Fonsi jeszcze przed godziną 14. Spojrzałem w kalendarzu, wiesz, że dzisiaj miałby urodziny Władysław Reymont?
1: Co ty mówisz?
0: Tak, ten polski pisarz, ten...
1: Uśmiechamy się.
0: Najlepszego.

0: Dobra, spójrz, zobacz, bo to za moment już będzie 14 na zegarach. To jest czas, kiedy mówimy...
1: Uciekamy.
0: Dzięki bardzo za wspólnie spędzony czwartek.
1: Dziękujemy pięknie raz jeszcze i zapraszamy na jutro. 9.30 to już będzie piątek.
0: A póki co życzymy jak najszybszego fajranku w ten
1: To znaczy, że już musimy się odmeldować. Tak, wy też skończcie jak najszybciej i my uciekamy.
0: Niech będzie fajrant. O, jak najszybciej u was.
1: Arek Sikora.
0: Klaudia Wasiluk. Widzimy się wieczorem w lustrach.
1: A teraz to punktualnie o 14 wiadomości w OXFM. Po nich program To jest dzień.
0: Zostańcie, posłuchajcie.
2: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
3: Autopromocja. Best lista Vox FM.

0: Początek weekendu. Zaprasza Krzysiek Skrzypkowski.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Wow, pani Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool, technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1899 z kodem taniej o 400 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
6: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
7: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
8: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
7: Z PSB zawsze się da.
9: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
10: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
11: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
15: Skoda. W salonach Empik trwają majowe promocje. Teraz 20% rabatu na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. Do 40% zniżki na wybrane książki, a do tego nowość od Sławka Gortycha. Święto Karkonoszy za 37,49 z aplikacją. Cena regularna 49,99, a na empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny i wiele więcej. Empik.
16: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
17: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
18: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
19: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
0: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
10: Sprawca śmiertelnego wypadku samochodowego stanął przed sądem. Płakał i przepraszał rodzinę ofiary. Złożyli pismo do prezesa, by dopuścił ich do orzekania. Czworo sędziów Trybunału wciąż nie może objąć urzędu. Akcja seperów w Pomorskiem. W jeziorze Harzykowskim znaleziono kilkanaście niewybuchów.
6: I o tym wszystkim słuchamy już teraz. W wiadomościach Vox FM o godzinie 14:00 zaprasza Małgorzata Łukowska.
10: Płakał i przepraszał za tragedię w sylwestrową noc w Ostrowie Wielkopolskim. Przed sądem stanął Daniel Z. Odpowiada za wypadek, w którym zginęła 37-letnia Anita. Oskarżony miał 2 promile, gdy uderzył autem w kobietę idącą chodnikiem.
4: Ponieważ nie miałem wcześniej możliwości, chciałbym przeprosić rodzinę zmarłej Anity. Wiem, że moje słowa niczego nie zmienią. Codziennie budzę się ze świadomością, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
20: ta świadomość do końca życia zostanie ze mną, właśnie do końca życia.
10: Mówił oskarżony. Matka Anity nie kryła w sądzie emocji i żalu.
21: Jak się pani czuje? Proszę popatrzeć. To była moja piękna córka. Wbił mi pan nóż w serce mojemu synowi Emilowi i mojemu synowi Pawłowi. Zabił pan całą moją rodzinę i moją córkę, która była szczęśliwa.
10: Danielowi Z. grozi 20 lat więzienia. Wraz z nim przed sądem stanęła pasażerka auta ze zawodu pielęgniarka, która również w tym tragicznym momencie była pijana. Odpowiada za nieudzielanie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy, choć w śledztwie to zrobiła. Grożą jej 3 lata więzienia. Czworo sędziów Trybunału Konstytucyjnego domaga się dopuszczenia ich do orzekania. Anna Korwin-Piotrowska, Marcin Dziurda, Krystian Markiewicz i Maciej Taborowski wystosowali pisma do prezesa Bogdana Święczkowskiego w tej sprawie. Przypomnijmy, Sejm wybrał w marcu 6 sędziów Trybunału. Ślubowanie przed prezydentem złożyło tylko 2 z nich. Pozostała 4 ślubowanie złożyła przed Sejmem, a dopiero później dokumenty przekazała do kancelarii prezydenta. Prezes Trybunału stwierdził wówczas, że te osoby nie objęły urzędu. Saperzy w akcji na Pomorzu w jeziorze Charzykowskim natrafiono na wojenne niewybuchy. Konieczna była ewakuacja okolicznych mieszkańców, relacjonuje Aleksandra Drubińska z Policji w Chojnicach.
22: Ewakuacja kilkudziesięciu mieszkańców przebiegła bez problemu. Na daną chwilę obszar, który jest wyłączony, jest to obszar od linii brzegowej, ulicą Żeglarską, ulicą Długą, Turystyczną po ulicę Stromą.
10: Nie wiadomo, jak długo potrwa akcja saperów. Prawdopodobnie w jeziorze jest kilkanaście sztuk amunicji artyleryjskiej. Zajęcia na strzelnicy, sprzęt do zadań specjalnych czy rozmowa z antyterrorystami. Takie atrakcje czekały na gości dni otwartego w Morskim Oddziale Straży Granicznej w Gdańsku. Pojawili się tam młodzi ludzie, którzy swoją przyszłość wiążą z mundurem.
23: Zapinamy właśnie koleżankę w kajdanki.
24: Prawa ręka dokładnie tu, lewą rękę można tutaj. Szkiełko musi się znaleźć na białym punkcie. Można w lewą tarczę celować, będzie trochę łatwiej.
23: Strzelamy, ale nie trafiam.
25: Gruchówka to jest absolutnie słowo klucz. Tadeusz Gruchala, pełniący obowiązki rzecznika prasowego komendanta Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Gdańsku. Choć powinna być żołnierska, ale u nas będzie straż graniczna i równie smaczna.
26: Na lotnisku jest ten kombinezon, w który ubiera się pirotechnik. Ponad 40 kg, w którym jest potwornie gorąco.
23: Tutaj panowie sprawdzają nasze paszporty.
24: To jest Łódź 005, ma 2 razy po 300 koni mechanicznych silniki. Aktualnie to jest nasz najnowszy nabytek.
10: Podczas imprezy były też zajęcia na strzelnicy, pokazy psów szkolonych do narkotyków czy warsztaty dotyczące zwalczania handlu ludźmi. A na miejscu była nasza reporterka Dominika Bakura.
27: No i pięknie, 3,5 minutki mamy po godzinie 14. Uwaga, bo tego popołudnia deszcze i burze momentami naprawdę będą bardzo gwałtowne, zwłaszcza na południowym wschodzie naszego kraju. Temperaturowo troszkę w dół, zwłaszcza w porównaniu z tym, co było wczoraj, ale całkiem sympatycznie, okolice 20 kreski prawie wszędzie. Tej nocy ochładza się, 4 stopnie zaledwie w Szczecinie, do maksymalnie 12 tyle w Rzeszowie. Deszcz popada na zachodzie, na południu i na południowym wschodzie naszego kraju, a poza tym brak. Cieszymy się zwłaszcza z deszczu na Lubelszczyźnie. Mamy nadzieję, że tam zdecydowanie mniej pracy dzisiaj już będą mieli strażacy po pożarach puszczy. Dzień dobry wszystkim, 4 minuty po godzinie 14. Mamy czwartek, 7 maja w kalendarzu. Piękna data.
28: Dzień z Vox FM.
27: Dzisiaj jest Światowy Dzień Hasła, także QWE123. Hasło na dzisiaj: bawić się dobrze i wytrwać do jutra. Jutro jakoś wytrwać i znowu weekend. Po długim weekendzie przyda się znowu trochę odpoczynku. Róże Gizela dzisiaj świętują, Piotr Fiole, Florian, Ludmiła, Wincenty. Wszystkiego dobrego życzymy. Ja się nazywam Kamil, do tego Rutkowski, Loft Majorka ze mną. Dzień dobry.

Ja się zasłuchuję i nie mogę się odsłuchać. Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, dziewczyno. Śpiewa chyba do siebie. 10,5 minuty mamy po godzinie 14. Dzień dobry raz jeszcze wszystkim. Jak tam czwarteczek? Mały piąteczek, czy może macie czwartek? Już niech to się skończy, już niech będzie weekend. Jeszcze troszeczkę. Pamiętajcie, że trzeba wytrwać dzisiaj, a jutro to jest zupełnie inna para kaloszy, dlatego że jutro się chodzi do pracy, a nie pracuje. Także spokojnie, spokojnie. Będzie dobrze. Dzisiaj jest ten Światowy Dzień Hasło. No, jakby to powiedzieć, hasło w naszym życiu to jest, no, bardzo powszechna i bardzo ważna sprawa, bo zewsząd nas hasła otaczają. A to do poczty hasła, a to do sociali hasła, a to do sklepu hasło. Najgorzej, jak ktoś sobie ustawia 50 haseł i nigdy nie wie, które jest do czego. Tak jest, witam w klubie, dobrze wiem, o czym mówię. Ale żeby było tak dla jasności, jedno do hasło, które zawsze się nadaje, proponuję hasło w rytmie hitów. Basic Element i Feelings, tak odpowiadam na to hasło.

0: To jest Chodoman Ruda tańczy jak szalona. Dlaczego mnie pan zaczepia? Słucham, co masz do powiedzenia?
1: Ja nic nie mam do powiedzenia, przepraszam bardzo.
0: Co to ma znaczyć? Co to w ogóle są za historie? Marcin Chrzaniuk w studiu, dawno nie słyszany, gdzie ty byłeś,
1: nie
0: było?
1: Pracowałem ciężko.
0: Może tym ładnie wszystkich zabawię, bo ja szukam jednej bardzo ważnej
1: rzeczy.
0: Czego
1: szukasz? Ciekawostki jakieś pewnie.
0: Nie, szukam tego, co się dzisiaj wydarzy wieczorem. Czy my możemy o tym powiedzieć, czy nie za bardzo?
1: Tak. Charytatywne.
0: Charytatywne, no i dlatego cię tutaj zawyzwałem. Tłumacz wszystkim, co, po co, dlaczego, z kim i za ile najważniejsze.
1: Warszawa, godzina 19, klub Lustro.
0: Tak.
1: Lustro. Zabawa charytatywna.
0: Tak.
1: Pod fundację Fight Cancer. Tak, Fight Cancer, tak. Dobrze, tak, pamiętam, tak, wejściówka 50, minimum 50 zł.
0: Cegiełka. Już wam tłumaczymy, o co chodzi. Generalnie chodzi o to, że jest klub, który, to jest taki challenge był, prawda? Podczas
1: zbiórki Łatwogęga.
0: Mhm. I teraz tak, gwiazdorzy znani z naszej anteny. Widziałem, że będą piękni młodzi. Mig chyba
1: Defis.
0: Będzie. Defis. Karolka, pozdrawiamy serdecznie. Generalnie zagrają na miejscu i wszystko, co się tam uda uzbierać, pójdzie na
1: dzieciaki.
0: Mhm. Szczegóły na naszym Instagramie, bo widziałem, że są. Wpadajcie, kto może, a kto nie może, niech będzie sercem. Będzie można zobaczyć na naszych mediach.
1: Tak, relacje na Instagramie VoxFM.
0: Także spotykamy się, no nie na miejscu, ale na Instagramie to już na pewno. A jak was nie będzie, to jutro będziecie się tłumaczyć po lekcjach z matką. Robimy sobie Dirty Dancing jako wstęp. Za chwilę Illenium i Ellie Goulding.

0: Endless Summer, czyli o niekończącym się lecie. Chciałoby się. Oceana, 29,5 minuty mamy po 14. To już za chwilkę wiadomości.
1: Reklama.
2: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nowalijek na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Szparagi zielone 500 gramów, cena przed obniżką 19,99. Teraz tylko 9,99 za opakowanie. A z kuponem Lidl Plus? Banany luzem, cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 320 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.
0: Punktualnie 14.30 na zegarze. Małgorzata Łukowska w studiu, która zaprasza na najświeższe wydanie wiadomości Vox FM. Nie pozostaje nic innego jak posłuchać.
5: Zaperze na budowie akademika na krakowskim Ruczaju. Podczas pracy znaleziono niewybuchy, prawdopodobnie z okresu II wojny światowej. Sytuacja jest pod kontrolą, mówi rzecznik Uniwersytetu Jagiellońskiego Marcin Kubat.
6: Natychmiast zostały powiadomione odpowiednie służby. Do tej pory zaperzy wykopali około 30 niewybuchów i wciąż przeszukują ten teren. Co ważne, nie było potrzeby ewakuacji pracowników i studentów.
5: Budynki uniwersyteckie są w bezpiecznej odległości od placu budowy. Musieli wybić szybę w aucie, by sprawdzić, czy dziewczynce nic nie doleka. W Mikołowie funkcjonariusze dostrzegli w jednym z zaparkowanych samochodów półtoraroczne dziecko. Było samo, miało zamknięte oczy i nie reagowało na nawoływania. Z uwagi na wysokie temperatury policjanci zdecydowali się na wybicie szyby, by wyciągnąć dziewczynkę z nagrzanego pojazdu. Na szczęście nic jej się nie stało. Matka dziecka była w tym czasie w aptece. Zostawiła malucha w aucie, bo jak tłumaczyła, nie chciała go budzić. Teraz może odpowiedzieć za narażenie człowieka na niebezpieczeństwo. Drzewo upamiętniające tragicznie zmarłą portierkę zasadzili dziś studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego. Kobieta dokładnie rok temu została brutalnie zamordowana przez studenta prawa, Mieszka R. Posadzony miłożąb ma być symbolem życia, trwania pamięci i wspólnoty, mówił dziś prorektor uczelni profesor Zygmunt Lalak. W rocznicę tych tragicznych wydarzeń Uniwersytet Warszawski wprowadził nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy czy zwiększony zakres opieki psychologicznej. A do tego tematu wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości.
0: A to dokładnie za 28 minut, bo tyle nam zostało do 15. W międzyczasie muzyka, rzecz jasna, w rytmie hitów. Gumbay Dance Band i Polo Vibes czekają.

Polo Vibes i oczywiście Puls Miasta. No dobra, żarty się skończyły. Ładnie było, fajnie było, dobrze to szło od majóweczki, ale uwaga, idą burze i ulewy i to naprawdę konkretne. Mówię o tym nie przez przypadek, a dlatego mówię, bo to momentami będzie tak, że no może zaboleć. Że się tak wyrażę. Te burze zwłaszcza mają być bardzo gwałtowne i to tego popołudnia, także tradycyjnie przy takiej okazji ostrzeżenie od synoptyków, ostrzeżenie również ode mnie, moje ulubione. Sprzątnijcie z balkonów wszystko, co może porwać wiatr i generalnie uważajcie na siebie. Macie jakieś pomysły? Co się u was mówiło, jak szła burza? U mnie na przykład noże pochowaj, bo burza idzie. 609 2x8 69, patent na burzę, podrzucajcie.

24 lata temu. Tyle lat ma już ta piosenka. Wilki Urke, czyli tytuł, który podobno wtedy, czyli w 2002 roku, nie znaczył absolutnie nic i wiecie co? I to się chyba nie zmieniło do dzisiaj, ale brzmi fenomenalnie. 12 minut już dzieli nas od godziny 15. Zaledwie, no to klubowo, uno do stres. Liczymy za chwilę Powerplay.

0: To jest Sherry i oczywiście Believe. Trzy minutki dzielą nas od godziny 15. Co się robi w trakcie burzy albo czego nie wolno u was robić? U mnie na przykład były chowane noże 609-2x869. U mnie jak burza, to siadaliśmy na środku pokoju z dala od gniazdek. Pozdrawiam Paweł z Lublina. No tak, bo przez gniazdko przejdzie wszystko. Idzie burza, nie stój w progu, pisze ktoś inny. Nawet jak nie ma burzy, to nie stoję. A u was jakie wierzenia w przypadku burzy? 609-2x869. Dajcie znać koniecznie już za chwilę wiadomości.
1: Autopromocja. Vox Alert.
2: Vox Alert.
1: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
2: Vox Alert.
1: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz. Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
4: Z PSB zawsze się da.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
8: Soczysty filet z piersi kurczaka. Cena sprzed obniżki 23,99. Teraz tylko 14,99 za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. A polskie ogórki szklarniowe. Cena sprzed obniżki 16,99. Teraz z aplikacją jedynie 4,99 za kilogram.
7: Tanie tutaj jest stokrotka.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: I po majówce. To co dobre, szybko się kończy.
9: W teorii, bo w praktyce super okazje w Castoramie trwają. Tylko teraz aż 150 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe. Akcja trwa do 9 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
11: Akcja gaśnicza na Lubelszczyźnie wciąż trwa. Prace strażaków ułatwia dziś opady deszczu. Ponad połowa Polaków pozytywnie ocenia obecną konstytucję. To wynik sondażu Superekspresu. Lato pomieszane z zimą. Tak o warunkach w Tatrach mówią ratownicy górscy.
0: I o tym wszystkim słuchamy już teraz, czyli w wiadomościach Vox FM o 15. Zapraszam Małgorzata Łukowska. Słuchamy.
11: Na początek jednak informacje z ostatniej chwili. Trzy osoby zginęły w strzelaninie w mieście Linz w Austrii. To dwie kobiety i napastnik, który po ataku popełnił samobójstwo. Na miejscu pracują służby, a do tematu będziemy jeszcze wracać w kolejnych wydaniach wiadomości. Właściciel rozbitego samolotu miał potrzebne zezwolenie, przekazały dziś Lasy Państwowe. Chodzi o maszynę, która brała udział w akcji gaszenia pożarów w powiecie biłgorajskim. We wtorek doszło do wypadku, w którym zginął 65-letni pilot. Na razie wiadomo, że właściciel samolotu, czyli Mieleckie Zakłady Lotnicze, miały aktualny certyfikat na wykonywanie takich lotów oraz zezwolenie na wykonywanie zarobkowych operacji lotniczych wysokiego ryzyka. Wyjaśnianiem przyczyn katastrofy zajmuje się Państwowa Komisja Badań Wypadków Lotniczych oraz prokuratura. Tymczasem pożar częściowo został już opanowany, ale intensywna akcja gaśnicza wciąż trwa. Sprzymierzeńcem jest deszcz, ale obawy potęguje silniejszy wiatr. Służby mają przed sobą jeszcze wiele godzin pracy, mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński.
12: Powiedziałbym, po tej nocy, ciężkiej nocy, jesteśmy takimi umiarkowanymi optymistami, choć ten okres zgodnie z prognozami między godziną 12 a 18, gdzie spodziewany jest silniejszy wiatr, to jest coś, co będzie bardzo mocno wymagało monitorowania.
11: W akcji znów są śmigłowce. Na szczęście nie ma potrzeby ewakuacji mieszkańców położonej najbliżej zagrożenia miejscowości Józefów. 60% Polaków dobrze ocenia obecną konstytucję. Co piąty ankietowany nie jest z niej zadowolony. To wyniki ankiety przeprowadzonej na zlecenie Superekspresu. Przypomnijmy, prezydent zapowiedział, że rozpoczyna pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030. Powołał już specjalną radę, do której prawników oraz przedstawicieli klubów i półparlamentarnych. Karol Nawrocki twierdzi, że konstytucja powinna zostać zmodernizowana albo napisana od nowa. Trudny czas w Tatrach, na dole wiosna, a wyżej zima. Trudno dostosować ubiór do takich warunków atmosferycznych, ale jak zapewniają specjaliści, o naszym stroju powinien decydować cel wyprawy, bo im wyżej, tym więcej śniegu, a tam potrzebne jest pełne zimowe wyposażenie, mówi ratownik TOPR Edward Lichota.
13: Im wyżej, tego śniegu jest więcej, zwłaszcza po północnej stronie. Te temperatury już troszeczkę poszły do góry, więc ten śnieg w niektórych miejscach już jest miękki, już chwilami przepadający, ale też są oczywiście miejsca, gdzie jest trochę twardo. Na pewno dla osób, które wybierają się gdzieś wyżej, sprzęt tego typu jak raki, czekan.
14: To już czas na krótkie buty, czy dalej wysokie zimowe?
15: No to zależy, gdzie się wybieramy. Jeżeli wybieramy się w Żleby, wybieramy się na stoki ekspozycji północnej, to jak najbardziej cały czas sprzęt zimowy. Na Halę Gąsienicową, jeżeli wybieramy się tylko do schroniska, te buty krótkie wystarczą.
11: Dodaje Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego. Pod koniec tygodnia prognozowane są przelotne opady deszczu, mogą pojawić się też burze. Na koniec jeszcze warszawski marsz hutnika. Kolorowa parada przeszła przez Bielany, aby oddać hołd pokoleniom pracującym w tej branży.
16: Taka tradycja, którą trzeba podtrzymywać.
17: 15 lat już pracuję.
18: Ciężka robota?
17: Ciężka robota, ale jestem z tego zadowolony.
19: Jest to dosyć ważne święto, ponieważ nasi hutnicy są na Bielanach bardzo znani.
11: Marsz zorganizowała Huta Warszawa, a wydarzenie odbyło się już po raz dziewiąty.
0: W czasach słusznie minionych podobno każdy zakład w tym kraju chciał się nazywać Huta Częstochowa, ale to było dawno. 4 minuty po godzinie 15. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o pogodę najbliższej nocy, to jak słyszeliście, deszczowo, zwłaszcza na zachodzie, południu oraz na południowym wschodzie naszego kraju przyleje. Tam najcieplej, bo w Rzeszowie 12 stopni, tej nocy najchłodniej w Szczecinie, bo zaledwie 4. Jutro na termometrach 14-15 stopni niemal wszędzie, najchłodniej w Suwałkach, tam dyszeczka, a najcieplej w Katowicach 16, deszczowo w dalszym ciągu na południu, południowym wschodzie i na zachodzie naszego kraju. Pięknego, rzecz jasna, nadwiślańskiego. 4 minuty po godzinie 15 w to czwartkowe popołudnie. Witają Was, Kamil Rutkowski. Dziękuję, to koniec listy obecności. Mam nadzieję, że jesteście. Jeśli tak, to pamiętajcie, że gadamy sobie troszeczkę o burzach. Napisała Gosia, u mojej babci się mówiło, żeby jeść spleśniały chleb, bo wtedy nie będą bali się grzmotu. Ciekawy sposób na oszczędności. Aaron Czupa z siostrą gramy.

0: cytując klasyka, ja się tak zastanawiam, czy miłość, czy to w ogóle, to coś takiego w ogóle jest. Tam czasami w telewizji się pokazują, jak tam się niektórzy kochają albo co. To był dobry film. 11 minut mamy po godzinie 15. Boys przekonuje, że jest miłość i wiecie co? I ja im wierzę. Ja im wierzę. Dobra, burze, jeszcze raz burze idą i to bardzo konkretne, gdzieniegdzie już zagrzmiało, 609 2x8 69. W co się u was wierzyło, co się mówiło, żeby burzy się nie bać? Idzie burza, wyłączaj komputer i telewizor i nie gadaj przez telefon. Było. Uwaga, nie stój przy oknie i nie zbliżaj włosów do niego. Pozdrawiam, Łukasz. A dlaczego włosów? O co chodzi? U nas w oknie, pisze Zdzisław, wystawiało się poświęconą zapaloną gromnicę, która ma uchronić przed piorunami i pożarami w czasie burzy. To prawda. Tak kiedyś było. Rzeczywiście, nawet ja to kojarzę. Co prawda, no nie z autopsji, niestety, ale kojarzę rzeczywiście. U nas, jeżeli chodzi o burzę, absolutnie wierzyło się, że nic nie miało prawa się rozlać, bo to przyciąga pioruny. Ojej, to bardzo ciekawe. 609-869-869. Co się u was wierzyło, żeby burzy się nie bać? Dajcie znać koniecznie, a na te burze oczywiście uważajcie, bo to rzeczywiście naprawdę krzywdę, proszę państwa, zrobić nie może. Wyobraźcie sobie, że w kosmosie też bardzo ciekawe rzeczy. Jest efekt serii gwałtownych zderzeń. Wielkie czarne dziury powstają w kosmicznym tłoku. Gdzieś tam naukowcy podpatrzyli, że rzeczywiście masa gwiazd i one się zderzają tam ze sobą, tworzą te czarne dziury albo pękają. No wiadomo, o co chodzi, nie? Ale zobaczcie, jak to jest. My stoimy w korkach, a w kosmosie też korek.
1: To jest dzień z Vox FM.
0: A kto ci przyjedzie do takiej kolizji? No który policjant będzie miał na tyle odwagi?

Ja mam wrażenie, że ta pani się odrobinkę, albo przynajmniej chociaż troszeczkę żali, a ta pani to oczywiście Kajra w Vox FM Sour. Jak coś jest takie, no, kwaśno-gorzkie w tym wypadku, to to nie może być dobrze, dobre, ale kawałek wyborny. 18,5 minutki mamy po godzinie 15. Proszę Państwa, co tam na burze, bo idą burze i tak sobie sprawdzamy, jakie u was były wierzenia, sposoby na burze. U nas w Wadowicach, pisze ktoś, mówiło się, że aniołki jadą z pustakami albo aniołki meble przestawiają. Co to za meble? Każdy ma takiego sąsiada swoją drogą, który albo na dole, albo na górze tak przestawia, że człowiek ma wrażenie, że burza idzie. Agana napisała 609-2x869, a podczas gwałtownej burzy moja mama mówiła, żeby kłaść się na łóżku płasko i koniecznie, żeby nogi nie dotykały podłogi. No tak, bo jak uderzy, pójdzie ten prąd, to na nogę nie wejdzie, leżysz na łóżku, nikt krzywdy nie zrobi. Mądre! Ma to ręce i nogi, w tym wypadku nogi dosłownie. 609-2x869 przed burzami. Jakie macie sposoby na burzę, dajcie znać koniecznie, numer oczywiście do waszej dyspozycji. A tymczasem tak sobie tutaj zacząłem czytać, zacząłem kombinować, bo ja już nie wiem jak wy, ale myślami jestem przy weekendzie. Już gdzieś tam piątek, sobota mi majaczą na horyzoncie. Wyobraźcie sobie, że w najbliższą sobotę, 9 maja, mamy Dzień Okulistyki, czyli ludzi od oczu. Ludzi od tego, żebyśmy dobrze widzieli. Serdecznie polecam, zwłaszcza na pierwszych randkach, bo nie wiem jak wy, ale jak ja idę na pierwszą randkę, znaczy jak chodziłem, bo już nie chodzę, ale jak chodziłem na pierwsze randki, to zawsze patrzyłem dziewczynie w oczy. Jeżeli je miała, to znaczy, że nie miałem żadnych szans.

0: Kubki, miły pan i oczywiście Defist. O, są tacy, którzy twierdzą, że hicior nad hiciory. Co widać bez liście? voxfm.pl, tam głosowanie, jest ten kawałek. Plusiki, minusiki, czasu nie zostało wiele, bo jutro po godzinie 17 najświeższe notowanie. A za pół minutki najświeższe wydanie wiadomości, także sportowych.
1: Reklama.

0: przykład lodówka Amika 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2099 zł. Teraz za 1699. Promocja do 26 maja. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
1: Reklama.
2: 15.30 na zegarze. Małgorzata Łukowska, która pojawiła się w studiu, zaprasza już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
3: A na początek informacje dla kierowców. Są duże utrudnienia na Krajowej 25 w Wielkopolsce. Po zderzeniu dwóch osobówek i busa w miejscowości Mikorzyn zablokowana i to w obu kierunkach jest trasa na odcinku Ślesin-Konin. Według wstępnych informacji służb dwie osoby zostały ranne. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze kilka godzin. Pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ewakuowano 46 osób. Na miejscu pracuje kilkadziesiąt zastępów strażackich. A do tego tematu wrócimy już za pół godziny w kolejnym wydaniu wiadomości. 6 młodych mężczyzn usłyszało zarzuty pobicia ze skutkiem śmiertelnym. Przed rokiem w Piszu mieli dotkliwie pobić 20-latka, który po kilkunastu dniach zmarł w szpitalu, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Olsztynie Daniel Brodowski.
4: Oskarżeni już obecnie, co do zasady, nie przyznali się do stawianych im zarzutów, złożyli w tej sprawie wyjaśnienia. W toku postępowania przygotowawczego na jego początkowym etapie 4 oskarżonych było tymczasowo aresztowanych, obecnie wszyscy przebywają na wolności.
3: W chwili ataku mieli po 17-18 lat, a całe zdarzenie zarejestrowały kamery monitoringu. Oskarżonym grozi do 15 lat pozbawienia wolności. I jeszcze informacje z Narodowego Banku Polskiego. 595 ton złota. Tyle kruszcu posiada Polska. To stan na koniec kwietnia. A wiadomość przekazał dziś prezes Banku Centralnego Adam Klapiński.
0: Wiadomości sportowe Vox FM.
3: Przed Ligą Świątek mecz w drugiej rundzie turnieju WTA w Rzymie. Jutro zmierzy się z Amerykanką Katie McNally. Do tej pory panie grały ze sobą dwukrotnie. Oba spotkania wygrała Iga. 30 maja finał piłkarskiej Ligi Mistrzów. W grze o puchar Arsenal i Paris Saint-Germain, który wczoraj zremisował z Bayernem Monachium 1-1. O awansie Francuzów zdecydowała jednobramkowa zaliczka z pierwszego meczu. Finał zostanie rozegrany w Budapeszcie.
2: Czyli jak mawiali niektórzy, drugiej w Warszawie. Pedro...

Holding Out for a Hero i oczywiście Bonnie Tyler. Vox FM 23 minutki do godziny 16. Co tam na te burze? Jakie sposoby na burze? 609-2x8-6-9. Oleksii z Lublina pisze, lubię burze i to bardzo. Przed chwilą umyłem samochód. Ohohoho, kochany. Żaden piorun nie będę mówił. Grzesiek podrzuca hicior internetu. Tak, wiem, oglądamy te same internety. Alan Walker, daj to głośniej za chwilę.

Nieśmiertelne ICMC, Think About The Way. 10 minut dzieli nas od godziny 16, już za chwilę wiadomości. Ale wcześniej gramy i to jak? Już weekendowo. Felix Jenka Skada, za chwilę Karen.

0: Kalec Telawi, takie jest życie. A propos życia, co tam, jakie pomysły na burzę? Sposób na burzę, zdenerwować partnerkę, a będzie nawet i tornado. Pozdrawia ktoś, kto się podpisuje Wiertło. To ja mogę tylko się domyślać, dlaczego ty masz ksywę Wiertło, jak ty się nie boisz pisać takich SMS-ów, a jeszcze partnerka usłyszy: oj, oj, oj, oj, odwaga. Za 3 minuty 16 wiadomości po Aleksandra Stan Weekend, no i ja będę sprawdzał, wiecie co.
1: Autopromocja. Śpisz?
2: Co się dzieje?
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
1: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
4: To ty się jeszcze nie obudzili.
5: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
4: Ludzkie pojęcie, masakra.
1: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
3: Codziennie od 6 rano w voxfm.
4: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
6: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
1: Autopromocja. Reklama.
7: Wow, pani burnyka, a ile pan wyciska?
8: Panie Marianie, media ekspert na przecenach XXL naprawdę dużo.
7: Ha, i nie ma lipy.
8: Hej, to był mój tekst.
9: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł. Media Expert.
8: No i nie ma lipy, no.
10: Wszystko, czego dziś chcę.
11: To kawa rozpuszczalna Jacobs od 200 do 220 gramów w hit cenie 29,99. A woda cisowianka 1,5 litra złoty 49, kupując 12 sztuk.
12: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
13: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
14: Teraz w grupie PSB i PSB Profi znajdziesz drzwi i okna marki Polskone, które zachwycają jakością i stylem.
13: Z PSB zawsze się da.
15: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie w stylu skyr sojowy i jogurt sojowy Alpro 5,99, a odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 700 gramów 59,99 z Kaufland Card Extra. Tak, odżywka białkowa All Nutrition Protein Premium 59,99 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
16: Ma niezwykły talent, temperament wojowniczki i charakter, którego nie da się złamać. Poznaj historię Julii Szeremety, dziewczyny, która w wieku 21 lat zdobyła srebrny medal olimpijski w boksie. Chcesz wiedzieć, kim naprawdę jest zawodniczka podbijająca świat pięściarstwa i ile zakrętów miała jej droga na sportowy olimp? Przeczytaj biografię Julia Szeremeta, Polskie Złoto, autorstwa Andrzeja Kostyry, i odkryj sekrety królowej ringu.
17: Halo, Czesiula. Słuchaj, wyskoczymy dzisiaj na weekend, co? No oczywiście, na tani weekend w Aldi.
18: Od czwartku kujawski olej rzepakowy, 1 litr. Teraz w promocji 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. A filety z tuńczyka w oleju słonecznikowym Golden Seafood 185 gramów. Teraz w promocji 2 puszki plus 2 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: Reklama.
19: Kilkadziesiąt osób ewakuowanych z hostelu na Pomorzu. Strażacy gaszą pożar w miejscowości Żukowo. 3 osoby, w tym napastnik, nie żyją. Przed jedną z restauracji w Austrii doszło do strzelaniny. Beata Szydło nie dotarła do prokuratury. Dziś miało odbyć się jej przesłuchanie.
0: 16 na zegarze, wiadomości Vox FM. Najświeższe wydanie przynosi do studia Małgorzata Łukowska. Siadamy wygodnie i słuchamy.
19: Pali się hostel na Pomorzu. Ewakuowało się już 40 osób. Przed godziną 13 służby otrzymały informację o pożarze w jednym z hosteli w Żukowie w powiecie kartuskim. Gdy na miejsce dotarli strażacy, ogień wydostawał się już poza budynek, mówi Dawid Westrych z Komendy Wojewódzkiej w Gdańsku.
20: Obecnie trwa sprawdzanie wszystkich pomieszczeń. Nie mamy jeszcze pełnych informacji dotyczących ewentualnych osób przebywających wewnątrz budynku. Działania strażaków prowadzone są równocześnie w dwóch odcinkach bojowych. Dwie roty pracują wewnątrz obiektu, prowadząc działania gaśnicze oraz przeszukują pomieszczenia. Dodatkowym zagrożeniem są znajdujące w budynku butle z gazem.
19: W pożarze poszkodowane zostały 3 osoby, mają poparzenia kończyn i drugo oddechowych. Na miejsce skierowano 22 zastępy straży pożarnej. Są tam też policjanci, ratownicy medyczni oraz służby gazowe i energetyczne. Sytuacja pozostaje dynamiczna. Zginęły 3 osoby, a wśród ofiar jest sprawca. To po strzelaninie przed jedną z restauracji w austriackim Linzu. Z tymi informacjami nasz reporter Michał Skolimowski.
2: Jestem, dzień dobry.
19: Powiedz, co dokładnie się wydarzyło.
2: Prawdopodobnie doszło do rodzinnej tragedii. Według nieoficjalnych doniesień starszy mężczyzna otworzył ogień w kierunku swojej żony i córki, a następnie odebrał sobie życie. Broń została zabezpieczona. Z relacji świadków wynika, że padło wiele strzałów. Na miejscu pracują służby, które wyjaśniają wszystkie okoliczności tej tragedii.
19: Relacjonował Michał Skolimowski. Dziękuję. Beata Szydło nie stawiła się w rzeszowskiej prokuraturze. Była premier miała być przesłuchana w charakterze świadka w śledztwie dotyczącym sfinansowania kampanii Sprawiedliwe Sądy. W 2017 roku prowadziła ją Polska Fundacja Narodowa. Chodzi o podejrzenia szkody na blisko 8,5 miliona złotych. Tę sprawę śledzi nasz reporter Tomasz Witak.
21: Była premier nie podała powodu swojej nieobecności i nie przedstawiła zwolnienia lekarskiego. Prokuratura zapowiedziała wyznaczenie nowego terminu przesłuchania. Wczoraj w tej samej sprawie zeznawał poseł PiS i były wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki. Przypomnijmy, w sprawie Polskiej Fundacji Narodowej śledczy badają, czy przy realizacji kampanii doszło do przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez osoby kierujące fundacją, a także przez ówczesnych przedstawicieli rządu.
22: Do postępowania połączono również wątki dotyczące między innymi przekroczenia uprawnień przez prezesa Rady Ministrów w okresie 2017 roku.
21: Mówi rzeczniczka prokuratury regionalnej w Rzeszowie Dorota Sokołowska-Mach. Do tej pory w sprawie nikomu nie przedstawiono zarzutów.
19: Relacjonował Tomasz Widek. Dziękuję. Hollywood w centrum Łodzi. Przy Dworcu Fabrycznym mają być realizowane zdjęcia do dużej międzynarodowej produkcji, mówi Rafał Wilgusiak z PKP.
23: Realizowane będą nocne zdjęcia do produkcji filmowej. Dworzec pozostanie w pełni czynny. Czasowo wyłączone zostaną 2 perony. We wschodniej części obiektu ruch pasażerów będzie odbywał się wyznaczoną ścieżką. Trwa tam budowa elementów scenografii.
19: To spora szansa dla łódzkiego środowiska filmowego i kolejna okazja do promocji miasta.
23: Wykorzystanie dworca jako planu zdjęciowego wzmacnia pozycję miasta jako ważnego ośrodka filmowego w Europie i zwiększa jego rozpoznawalność wśród twórców i turystów.
19: Nieoficjalnie mówi się, że chodzi o nową wersję kultowego Nieśmiertelnego. Za reżyserię odpowiada Chad Stahelski, twórca serii John Wick. A w obsadzie są m.in. Henry Cavill, Russell Crowe czy Jeremy Irons. No i ode mnie to już wszystko. Za pół godziny wiadomości przedstawi Katarzyna Pilewska.
0: Małgorzacie życzymy dobrego, jeszcze raz, Małgorzacie życzymy dobrego popołudnia, także pogotowo proszę się przygotować na to, że może napadać, dlatego że tego popołudnia deszcze możliwe niemal wszędzie, oprócz Szczecina i Koszalina. Najbliższej nocy deszcz zostaje tylko z mieszkańcami zachodniej, południowej i południowo-wschodniej Polski. Całkiem ciepło, 12 stopni w Rzeszowie, do 5, 4 nawet na plusie na szczęście w Koszalinie. Jutro najchłodniej również nad morzem 11-12, na pozostałym obszarze 14-15 kresek na plusie, aby do niedzieli, bo od niedzieli znowu cieplej. Chociaż bez przesady, nie jest zimno. Mamy dopiero 7 maja, albo już 7 maja. Jak kto woli, 4 po czwartej, imieniny godziny. Wszystkiego dobrego, żeby trwała nam wiecznie, bo o tej porze najwięcej ludzi szczęśliwych wychodzi z pracy. Ci klasyczni etatowcy od 8 do 16, którzy dzisiaj swoje odpracowali, już wiedzą, że mają najgorsze za sobą. Aleksandra Stan, Mr. Saxobit, Weekend. Halo, halo, tu Londyn. Za chwilę Kamil Rutkowski. Dzień dobry.
24: Dzień

Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek, Londek Zdrój, tak. Ale Londyn, takie miasto w Anglii. 10,5 minuty po godzinie 16. Mam nadzieję, że humory dopisują dokładnie tak jak u nas. Nie dziwię się, jeśli tak, bo czwartkowe popołudnia dokładnie takie są. Proszę Państwa, lubimy się chwalić. Ja lubię się chwalić, lubię chwalić nasz piękny nadwiślański kraj. Polska jest piękna. Po co jeździć gdzieś, jak można jechać do siebie? Czyli tutaj sobie pojeździć. I mam na to dowód. Uwaga, Piwniczna Zdrój. Kojarzycie? Taka malutka miejscowość w Małopolsce. Najlepsza w Europie. Najlepsza w Europie. Została uznana za najbardziej odporną na zmiany klimatu miejscowość w Unii Europejskiej. Według najnowszego zestawienia Cool City Index 2026. W rankingu oceniono, uwaga, ponad 11 tysięcy miast z całej Europy i wygrała Piwniczna Zdrój. Pokonała wszystkich. Doceniono to jako efekt zarówno korzystnych warunków przyrodniczych oraz, uwaga, dbałości o środowisko. No, nazwa zobowiązuje. Nie tylko Zdrój, ale przede wszystkim Piwniczna. Zwłaszcza przy weekendzie. Shawn Mendes z Camilą Cabello. Señorita, czyli troszkę romantycznie za chwilę. Shaw's Love Tonight dla tych, którzy muszą się pobujać troszkę energicznie, a później telefony w dłoń, bo będziemy sprawdzać, co z tym czwartkiem. Na tak czy na nie.

0: Calls o miłości, Love Tonight w remiksie Robina Schulza, jedno i drugie bardzo dobre. Właśnie, a propos dobre, niedobre, co tam z tym czwartkiem?
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: To jest dzień!
3: Mata?
0: Jest taki numer telefonu pod tytułem 609-869-869 i on służy po to, żeby dodzwonić się o tu, o. Do studia, na stół. 609-869-869. Numer do mnie, pytanie brzmi: czwartek, 7 maja, dzień na tak czy dzień na nie u was i oczywiście dlaczego? Dzwońcie śmiało, zachęcam. Kogo witamy, kogo gościmy?
4: Agata.
0: Cześć, Agata, mówisz tak, jakbyś miała czwartek na tak.
4: Nie, mam na nie. Poszła mi matryca w telefonie, czwartek się zrobił, po czym zobaczyłam z tyłu, jak zdjęłam case, że jest cały rozpłuczony w drobny mak.
0: Ale to co?
4: Bóg jeden wie, co się stało.
0: No wiesz co, jakby ci to powiedzieć, jeżeli masz w domu ludzi poniżej 10 roku życia, pytałbym, bo wyczuwam, że mogły w tym maczać swoje malutkie paluszki, wiem z doświadczenia. Kogo witamy? Halo, dzień dobry. Halo, halo, kto jest z nami? Nie? Nie? Raz, dwa, trzy? Nie? Baba Jaga patrzy? No to nie, no to trudno. Zero kontaktu z żywym człowiekiem, jak to mówię. 609-869-869. Numer prosto do studia. Jak dzwonicie, to bardzo proszę się odzywać. Śmiało, dynamicznie, w ogóle bez żadnych oporów. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
5: A, witam bardzo. Jestem operatorem koparki. Dzień na nie. Zerwałem trzy kable. I tym jeden światłowód.
0: Jak to zerwał? Niechcący?
5: No niechcący, no.
0: Kurde, i co teraz?
5: No, nie wiem, jutro przyjdzie ekipa, zobaczymy, co się będzie działo.
0: Ludzie nie
5: bardziej
0: mają...
5: Bardziej się boję o te światłowód, żeby tam mi nie dopieprzyli.
0: No właśnie, ludzie teraz nie mają internetu przez ciebie i się zastanawiają, dlaczego nie był i nie ma. Ale to takie rzeczy się zdarzają. Spokojnie, będzie dobrze, nie ma się co przejmować. Kogo witamy? Halo, dzień dobry.
6: Co dzień tam dobry, Mirek z tej strony.
0: Cześć, Mirusiek, co dobrego? Czwartek tak czy nie u ciebie?
6: No, raczej na nie, co? Raczej na nie.
0: Co się stało?
6: Recepta mi przyszła, proszę wykupić receptę z lekami. Okazało się, że brakło kasy na koncie.
0: O kochany, ja wiem, jak to jest, jak się idzie z receptą, to od razu połowa z konta, to tak tylko przy trzaśnięciu drzwiami od apteki i nie ma. No pozdrawiamy zdrówka, życzymy pieniędzy, pieniędzy, jeszcze raz pieniędzy. Kogo witamy tymczasem? Halo, dzień dobry.
7: Dzień dobry.
0: Cześć, jak masz na imię?
7: A, Krzysztof.
0: Cześć, Krzysztof. Krzysztof ma czwartek na tak, na nie?
7: Krzysztof ma czwartek na nie, muszę siedzieć w pracy na ciężkim dyżurze.
0: Ojejku, a czym się zajmujesz? Zdradzisz nam, czy nie bardzo?
7: Pielęgnuję ludzi uzależnionych.
0: O rany, to odpowiedzialna robota. Do której?
7: Do 19.
0: No, ale to jeszcze troszeczkę. Słuchaj, 500 na prezent marzeń ci dam, żebyś się chociaż uśmiechnął.
7: Dziękuję bardzo.
0: Proszę bardzo.
2: To jest dzień. To jest
3: dzień.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor. Właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć prezentmarzeń.com.
0: Tico Tico Romantico, taka to jest piosenka for David Wills, za chwilę Brave i Gone. Nowość od Brave'a. 20,5 minuty po 16, za chwilę wiadomości.

0: Solaris, Szmaragdy i Diamenty w tym wypadku. 28,5 minuty mamy po 16. Króciutka przerwa i za chwilkę wiadomości.
1: Reklama.
2: Wow, panie Burnyka, a ile pan wyciska?
3: Panie Marianie, Media Expert na przecenach XXL naprawdę dużo.
2: Ha, i nie ma lipy.
3: Hej, to był mój tekst.
4: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Intel Core i5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł. Media Expert.
3: No i nie ma lipy, no.
5: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
8: Castorama.
7: Teoria
8: i praktyka.
7: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić płytki, wannę, może meble, lustro.
8: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama. Już teraz kupisz tu wymarzone płytki i produkty łazienkowe, a do tego dostaniesz zwrot na kupon.
7: Tak?
8: No, aż 300 zł za każde wydane 2000. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 18 maja. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: Reklama.
0: 16.30 na zegarze, to jest czas, kiedy w studiu witamy Katarzynę Pilewską.
9: Dzień dobry,
0: zapraszamy już teraz na najświeższe wydanie wiadomości.
10: Pożar opanowany, ale akcja trwa. Strażacy działają w miejscu pożaru magazynu z akumulatorami, do którego doszło w Czajkowie w powiecie ostrzeszowskim w Wielkopolsce. W akcji bierze udział kilkadziesiąt zastępów państwowej i ochotniczej straży pożarnej.
11: Nadal trwa schładzanie akumulatorów i ogniw z równoczesnym monitorowaniem temperatury kontenera z tymi materiałami.
10: Mówi Martin Halarz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej. W związku z dynamiczną sytuacją oraz zagrożeniem dla osób przebywających w pobliżu podjęto decyzję o ewakuacji 65 osób z terenu zakładu oraz sąsiednich budynków. Mieszkańcy Czajkowa otrzymali alert RCB, by w związku z pożarem nie otwierać okien i nie wychodzić na zewnątrz. Dwójka dzieci z salmonellą w gorzowskim szpitalu. Przedszkole zespołu edukacyjnego w Nowinach Wielkich jest zamknięte. Sprawą zajmuje się powiatowy sanepid w Gorzowie. Badane są dzieci i ich rodziny, personel placówki oraz kuchnia. Chodzi o ustalenie źródła tego zakażenia. W przedszkolu odbędzie się dezynfekcja. Dopiero po wykluczeniu zagrożenia i zgodzie sanepidu dzieci będą mogły wrócić do placówki. Pierwszy przedszkolak z podejrzeniem salmonelli trafił do gorzowskiego szpitala po majówce, drugi we wtorek wieczorem. Drzewko lub oczyszczająca powietrze roślina za baterię. Taką akcję i wymianę organizuje dla mieszkańców Nowy Sącz. Zapasy są ograniczone, dlatego działa zasada kto pierwszy, ten lepszy.
12: Za 5 takich dostarczonych nam bateriek dostaniecie Państwo sadzonkę rośliny, a za 10 takich bateriek dostaniecie drzewka. Zapraszam Państwa do wyczerpania zapasów.
10: Mówi Grzegorz Tabarz z Urzędu Miasta Nowego Sącza. Akcja już jutro między 10 a 13 przed ratuszem.
0: Piękna akcja, tak szczerze powiedziawszy.
9: Ja bym przepraszam.
0: Ja też, ja przepraszam wszystkich, ale muszę lecieć, bo jadę do Nowego Sącza. Astronomia, gramy Bebe Rexha, Faithless New Religion za chwilę, 28 minut i mamy 17. W czwartek.

WXA Faithless to jest The New Religion w Vox FM. 22 minutki, mamy do godziny 17. Dzień na tak, dzień na nie, 609 2 razy 869. Dzień na tak, pisze ktoś, bo jadę z mężem po jego pierwsze w życiu okulary. Oj, ryzykownie. A nie boisz się, że jak założy pierwszy raz w życiu te okulary, to zobaczy i to co zobaczy, to mu się nie spodoba? Ja nie wiem. Ja tylko nie wiem. Black Eyed Peas, Siekierra i David Guetta. Gramy za chwilę Luca Rossi po polsku.

0: Narcotic Trust i oczywiście I Like It, 4 minuty do godziny 17. Like it?
1: Like it, like it.
0: No i co teraz? Ja, no nic, co? Nie mam, no ja myślałem, że powiesz nie i wtedy jest dyskusja, a tak to zgadzamy się.
1: Jak nie, no nie będę ci robił schodu.
0: Dzięki.
1: Nie ma problemu.
0: To ja schodzę w dół,
1: dobra,
0: ty do góry, tak, na pełnej, po 17. Michał Trawka.
1: Dzień dobry.
0: Na zielonej trawce.
1: Elegancko.
0: Zapraszam.

0: Teraz w RTV Euro AGD do 30 rat 0%, RRSO 0% i do września nie płacisz. Promocja ratalna do 26 maja. Szczegóły w tym regulamin promocji w sklepach i na euro.com.pl.
1: Na co dzień prowadzę cukiernię. Jeśli miałbym zdradzić swój sekretny składnik, który pomógł mi w biznesie obniżyć koszty, to byłoby to przeniesienie mojego starego kredytu do Alior Banku.
2: Przenieś do nas kredyt firmowy na bieżącą działalność i płać mniej. Marże obniżamy nawet o 50% i nie pobieramy prowizji za przyznanie kredytu. Decyzja o przyznaniu finansowania zależy od oceny wiarygodności i zdolności kredytowej firmy. Promocja dotyczy mikrofirm i trwa do końca czerwca tego roku. Regulamin dostępny na aliorbank.pl. Alior Bank.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Uwielbiam rysowanie.
7: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
8: bezpiecznie.
7: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen.
9: Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Witaj. Dwa programy premium lub perfekt masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na witaj.pl/myjnia.
10: Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Co masz?
13: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
12: Chipsy Lays? Dzięki.
14: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
12: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
13: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
15: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
16: Czy to sezon ogrodowy, czy remontowy? Z Bricomarché zawsze będziesz gotowy. Tylko do 16 maja. Lawenda francuska w supercenie 8,99. A farba lateksowa Nobile Spory roku 2,5 litra. Tylko 34,99. Więcej okazji znajdziesz w nowej gazetce. Bricomarché. Nasze ceny rządzą.
17: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
18: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
19: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
20: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
21: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
22: Reklama.
23: Grozi mu 20 lat więzienia. Ruszył proces w sprawie śmiertelnego wypadku w Ostrowie w sylwestrową noc. To na początek. Za chwilę też sytuacja na statku, na którym jest groźny wirus. Kapitan jest Polakiem. Posłuchajcie ustaleń naszego reportera, a na koniec noc muzeów z podlaską policją. Zapraszam.
24: Jest 17. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
23: Grozi mu nawet 20 lat więzienia. Przed sądem w Ostrowie Wielkopolskim ruszył proces w sprawie tragicznego wypadku w sylwestrową noc. Oskarżony Daniel Z., mając 2 promile, wsiadł do BMW i śmiertelnie potrącił 37-latkę, po czym uciekł. Dziś w sądzie płakał i przepraszał. Na miejscu była nasza reporterka Barbara Źródlewska-Olejnik.
25: To była rozprawa pełna łez i emocji. Płakał oskarżony, który po raz pierwszy przeprosił rodzinę Anity.
26: Ale chciałbym, żeby rodzina poszkodowana wiedziała, że codziennie mierzy się z konsekwencjami swojego zachowania, że to przeze mnie. Pani Anity już nie ma tutaj z nami.
25: Płakali także jej najbliżsi, którzy licznie stawili się w sądzie, trzymając w rękach jej zdjęcie.
27: Sprawił pan ból, który nie jest w stanie nic znieść, a tym bardziej matka.
25: Przed sądem stanęła też pasażerka BMW, która odpowiada za nieudzielenie pomocy. Dziś nie przyznała się do winy. Jej grożą 3 lata więzienia.
23: Polak Jan Dobrogowski jest kapitanem wycieczkowca, na którym wykryto hantawirusa. Dowiedział się nieoficjalnie nasz reporter. W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania, na których ogłasza informacje o zgonie na pokładzie. To mój smutny obowiązek, poinformować państwa, że jeden z pasażerów niestety zmarł ostatniej nocy. Choć to tragiczne, naszym zdaniem stało się to z przyczyn naturalnych. Lekarz powiedział mi, że problemy, z którymi się zmagał, nie są zakaźne. Z tego punktu widzenia statek jest więc bezpieczny. Kapitan to jedyny polski obywatel na pokładzie. Jak dotąd na statku stwierdzono 3 zakażenia i 3 zgony. Światowa Organizacja Zdrowia monitoruje sytuację. Zapewniał o tym szef WHO Tedros Adhanom. Regularnie kontaktowałem się z kapitanem statku, również dziś rano. Powiedział mi, że morale znacznie się poprawiło, odkąd statek znów zaczął się poruszać. Statek miesiąc temu wyruszył z Argentyny w rejs przez Atlantyk. Obecnie kieruje się w stronę Wysp Kanaryjskich. Ewakuacja pasażerów ma rozpocząć się w poniedziałek. Teraz susza, wcześniej ostra zima. Rząd prosi Brukselę o pomoc dla polskich rolników. Minister rolnictwa Stefan Krajewski uważa, że to może być najgorszy rolniczy rok od nawet 40 lat. Stąd konieczność podjęcia specjalnych działań. W siedzibie resortu był nasz reporter Michał Rawa.
0: Surowa zima, długi czas przymrozków, a teraz susza to katastrofalne połączenie dla tegorocznych upraw. Rolnicy i sadownicy obawiają się potężnych strat, dlatego minister rolnictwa zapewnia, że robi wszystko, by temu zapobiec.
1: Zwróciłem się z pismem do komisarza Hansena o wsparcie w ramach pomocy nadzwyczajnej dla polskich sadowników. Mamy wstępne zapewnienie, że taka pomoc się pojawi.
0: Mówi Stefan Krajewski. Susza dotyka nie tylko rolników, była też jednym z powodów szybkiego rozwoju pożarów w Puszczy Solskiej.
23: Przypomnijmy, ogień strawił około 300 hektarów lasu na Roztoczu. Szef MSWiA Marcin Kierwiński przekazał, że cały obszar pożaru jest pod kontrolą, wymaga jednak stałej obserwacji strażaków. Noc muzeów z podlaską policją. Komenda Wojewódzka w Białymstoku szykuje dla mieszkańców sporo atrakcji. Będzie można na przykład zwiedzić wóz pancerny.
2: Do tej pory nigdy nie był w przestrzeni publicznej pokazywany. Nasza jednostka specjalna, czyli samodzielny pododdział kontrterrorystyczny policji. Policjanci, nasi operatorzy pochwalą się, jaki jego sprzętu używają podczas swoich bardzo niebezpiecznych akcji, które na co dzień realizują.
23: Mówi Tomasz Krupa z podlaskiej policji. Dla odwiedzających udostępnione będą też radiowozy, motocykle, więźniarka, miasteczko, ruchu drogowego, symulator zdarzeń czy alko i narkogogle. Noc muzeów już 16 maja.
3: Tyle atrakcji. No, radiowozem będzie się można przejechać. Jak ktoś kiedyś chciał, a nie miał okazji, to...
23: A miałeś okazję?
3: O pogodzie teraz. O pogodzie, co w pogodzie?
23: Źle w pogodzie. Jakieś źle? Straszne rzeczy się będą działy. 23 stopnie we Włodawie. Tam jest w tym momencie najcieplej, a w Elblągu tylko 6.
3: Ja nie wiem, jakaś duża rozbieżność. W ogóle dzisiaj w całej Polsce możliwe przelotne opady deszczu, a na południu kraju i też na południowym wschodzie, okolice Rzeszowa, tam mogą wystąpić burze. 4 minuty po godzinie 17 na naszych radiowych zegarach, a ja mówię dzień dobry, Michał Trawka, kłaniam się i zapraszam.

Long i Junior, tańcz, tańcz, tańcz. Jak ktoś ma ochotę potańczyć, to można. Dlaczego by nie? W końcu mamy czwartek, więc jest co świętować. Jutro piątek, a piątku się nie liczy, bo w piątek to się przychodzi do pracy tylko po to, żeby poudawać, że się pracuje. Dzisiaj mamy Światowy Dzień Hasła. No i najpopularniejszym hasłem wśród Polaków i generalnie na całym świecie to jest, uwaga, tutaj nie będzie żadnego zaskoczenia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. To jest najpopularniejsze hasło na całym świecie, bardzo często używane. No, jeżeli macie takie hasło do swojej bankowości elektronicznej, to proponuję je zmienić. Na pełnej z Vox FM.

0: Zagadka cioci Madzi. Dzień dobry, z tej strony ciocia Madzia. Gotowi na nową zagadkę? Uwaga, ma wieże i zęby, a potrafi siedzieć na spodniach. Co to takiego?
1: O, lepiej nie pytać. Ale jak ktoś zna odpowiedź, to śmiało 609-8698-69 pod ten numer wysyłacie swoje wiadomości i swoje głosówki.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Avicii, Wake Me Up w Vox FM w rytmie hitów. 29 minut po 17 na zegarach. Przypominam dzisiejszą zagadkę cioci Madzi. Proszę bardzo.
1: Ma wieże i zęby, a potrafi siedzieć na spodniach. Co to takiego?
0: 609-869-869. Pod ten numer piszecie i wysyłacie swoje odpowiedzi.
2: RTV Euro AGD. Kupujesz? Zyskujesz! Teraz 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł na produkty objęte promocją. Na przykład kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G za 1899 zł i zyskaj 100 zł rabatu. Rabat naliczamy od razu. Wartość rabatu zależy od ceny zakupów. Promocja do 12 maja. Szczegóły w tym regulamin w sklepach i na euro.com.pl. RTV Euro AGD. Sprzęty na każdą kieszeń.
3: Trwa tydzień japoński w Lidlu. Już dziś wszystkie sosy Vitasia. Drugi tańszy produkt 50% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Łosoś atlantycki, filet ze skórą. Cena przed obniżką 79,90. Teraz 49,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji.
4: Lidl, to się opłaca.
5: To co, Angela? Idziemy na rower?
6: Ale mój stary już nie daje rady.
5: To czas na nowy. W Media Expert znajdziesz idealny rower dla siebie. Zobacz sama.
6: Racja. Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, trekkingowe. O, i mają elektryki. To coś dla mnie.
5: Mówiłem. I możesz wziąć wygodnie na raty. Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
7: Kup w Media Expert. W promocji rower idealny dla siebie i zyskaj nawet 500 zł rabatu na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Reklama.
0: Jest 17.30, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
9: Tymczasowy areszt za usiłowanie zabójstwa za kraty trafi 60-latek. Miał zaatakować kobietę narzędziem przypominającym maczetę i grozić innej osobie. Do dramatycznych scen doszło pod Koszalinem. Mężczyzna usłyszał już zarzuty usiłowania zabójstwa i kierowania groźb karalnych. Od września w klasach 1-4 zmieni się podstawa programowa, zapowiedziała podczas wizyty w Jeleniej Górze szefowa resortu edukacji Barbara Nowacka. Marciniak-Mierzejewski z Instytutu Badań Edukacyjnych ocenia, że zmiany są konieczne.
10: 14-15-latkowie obecnie nie lubią szkoły, nie lubią się uczyć, nie czują, że ta szkoła przygotowuje ich do dorosłego życia.
9: Reforma ma stawiać na naukę przez praktykę. Sytuacja jest krytyczna, przekazuje Kampinoski Park Narodowy. W lesie obowiązuje całkowity zakaz używania ognia. Nie można rozpalić grilla czy ogniska nawet we wyznaczonych miejscach.
11: Sytuacja jest tak naprawdę krytyczna. Wystarczy jeden niedopałek z papierosów. Ściółka jest sucha. Można ją porównać do bardzo suchej kartki papieru.
9: Mówi Magdalena Kamińska z Kampinoskiego Parku Narodowego. Zakaz obowiązuje do 14 maja. Jeśli sytuacja się nie poprawi, władze parku rozważają wydanie nawet zakazu wstępu do puszczy.
2: Wiadomości sportowe Vox FM.
9: Piąty mecz zdecyduje o siatkarskim mistrzostwie Polski. W czwartym spotkaniu finału Plus Ligi Aluron CMC Warta Zawiercie wygrała 3-1 z Bogdanką Luk Lublin. Decydujące spotkanie zostanie rozegrane w niedzielę o 14.45. Tymczasem brązowy medal trafił do Warszawy. PGE Projekt rozbił Res Sofię 3-0 i walkę o trzecie miejsce wygrał 3-1.
12: Myślę, że przy tak wyrównanej, mocnej lidze gdzieś tam trzeci raz pod rząd zdobyć medal jest czymś. Daje to też nam gwarancję Ligi Mistrzów w przyszłym sezonie, więc bardzo też tego chcieliśmy jako klub.
9: Mówił rozgrywający projektu Jan Firlej. A jeśli chodzi o Ligę Mistrzów, to przed projektem jeszcze gra w Final Four rozgrywek. Turniej w Turynie w kolejny weekend. A już w sobotę PGE MKS Elwold Lublin zagrał finał Pucharu Polski w piłce ręcznej kobiet. Czekaje mecz z Zagłębiem Lubin. Możemy spodziewać się zaciętej walki. Pierwszy gwizdek sobotniego meczu o 15.30 w hali sportowo-widowiskowej w Elblągu.

0: Zagadka cioci Madzi. Ma wieże i zęby, a potrafi siedzieć na spodniach. Co to takiego?
1: To dzisiejsza zagadka i odpowiedzi były różne, chociaż mam wrażenie, że jest jedna odpowiedź, która bardzo często się powtarza. Ale odpowiedzi, które się nie powtarzają, to na przykład kleszcz. No, to może kleszcz. Ktoś napisał też kot. No może faktycznie to będzie kot. A może nie kot? No. Ale posłuchajmy też waszych głosówek, proszę bardzo.
2: Cześć, z tej strony Monika. Odpowiedź na zagadkę to jest zamek. Zamek błyskawiczny w spodniach. Pozdrawiam.
1: Okej, może jeszcze jedna?
3: Mam na imię Piotrek. Odpowiedź brzmi zamek błyskawiczny.
1: Zamek błyskawiczny. Czy to jest zamek błyskawiczny? Sprawdzamy.
0: Poprawna odpowiedź to... zamek.
1: Zamek. No dobra, zamek. W skrócie zamek, ale chodziło o zamek błyskawiczny, także gratulacje. Ci, którzy odpowiedzieli poprawnie, super. Bardzo ładnie. Zagadka zaliczona.
0: Zagadka cioci Madzi.

0: Trochę francuskiego. Kate Ryan, Ella Ella. Język francuski nie jest językiem jakoś specjalnie trudnym, naprawdę. No, można poćwiczyć, możemy to zrobić teraz wszyscy wspólnie razem. Wystarczy dodać przedrostek la. Przed czymkolwiek. Na przykład la chleb, la mleko. Oj, proszę bardzo, już tam po francusku coś można powiedzieć.
1: Na pełnej z Vox FM.

Lady Gaga, Bad Romance w Vox FM w rytmie hitów. Za kilka chwil godzina 18:00 to czas, rzecz jasna, najświeższych wiadomości tych z kraju i tych ze świata. Warto być z nami, a po 18:00 będziemy grać w rytmie hitów. Ozone, Dragostein i Tay się pojawi. Hit, który każdy zna i który każdy śpiewa. Na swój sposób, ale śpiewa.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny XXL w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 30 rat 0% i do września nie płacisz. RSO 0%.
2: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
3: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
4: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
5: Już są Dni Maj Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w Maj Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
6: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
7: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: Zobacz jak tanio, Maciek.
8: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
9: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
10: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
11: Objął 800 metrów kwadratowych pożar hostelu w Żukowie na Pomorzu. Od tego zaczynamy. Później polityka. Daniel Obajtek może stracić immunitet. Jest ruch prokuratury. A na koniec jeszcze żyrafa Piotruszka, która opuszcza stołeczne zoo. Posłuchajcie.
12: 18 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
11: Akcja może potrwać jeszcze kilka godzin. Strażacy walczą z pożarem hostelu w Żukowie na Pomorzu. Ogień objął powierzchnię około 800 metrów kwadratowych.
13: Na miejscu pracuje wciąż 16 zastępów straży pożarnej. Działania strażaków koncentrują się przede wszystkim na rozbiórce poszycia dachowego w celu dogaszenia zarzewi ognia. Trudno jest określić czas trwania akcji. Działania mogą potrwać jeszcze do kilku godzin.
11: Relacjonuje Dawid Westych z Komendy Wojewódzkiej PSP w Gdańsku. Z budynku jeszcze przed przyjazdem służb ewakuowało się 46 osób. W wyniku pożaru 3 osoby zostały poszkodowane, jedna z nich trafiła do szpitala. Z powodu dużego zadymienia strażacy na bieżąco sprawdzają stan powietrza w okolicy. Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, a dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O szczegółach Mateusz Chwystun. Powiedz, o co chodzi w tej sprawie?
14: O to, że gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
15: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłaty z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
14: Mówił rzecznik prokuratury krajowej prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
11: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. Nowe procedury alarmowe, szkolenia dla ochroniarzy i zwiększony zakres opieki psychologicznej. Uniwersytet Warszawski podsumowuje działania wprowadzone po ubiegłorocznym ataku na kampusie przy krakowskim Przedmieściu. Tuż po tragedii uczelnia powołała Biuro do Spraw Bezpieczeństwa, a także podpisała porozumienie o wymianie informacji i szkoleniach z Komendą Stołeczną Policji.
16: Wprowadziliśmy też przyciski alarmowe z wykorzystaniem telefonów stacjonarnych, które łączą się w razie zagrożenia ze strażą uczelni.
11: Mówi rzeczniczka UW Anna Modzelewska. Strażnicy Uniwersytetu zostali wyposażeni m.in. w paralizatory oraz kamery nasobne. Przyszli również odpowiednie szkolenie.
17: Potrafią w sposób świadomy, z przewidywaniem skutków, używać tych środków przymusu bezpośredniego, które są w ich posiadaniu. To są pałki teleskopowe, to są miotacze gazu.
11: Mówi Zygmunt Lalak, zastępca rektora Uniwersytetu Warszawskiego. Uczelnia zapewnia również wsparcie psychologiczne, m.in. za pośrednictwem Centrum Pomocy Psychologicznej. Do krakowskiego Barbakanu wraca historyczny ceremoniał otwierania bram miasta. To inicjatywa Muzeum Krakowa, Straży Miejskiej i Państwowej Straży Pożarnej, która ma przypomnieć dawną tradycję uroczystego otwierania miejskich bram.
18: Trzeba z powrotem przywrócić ten obrzęd, jakim jest otwieranie bram miasta Krakowa. My mamy zachowaną tą główną bramę kleparską przy Barbakanie, która jest odrestaurowana i którą możemy otwierać, po to, żeby po raz kolejny w świat poszedł sygnał, który wszyscy znają, ale może zapomnieliśmy, że herb miasta Krakowa pokazuje otwartą bramę. Kraków to jest miasto otwartych bram, otwartych dla gości.
11: Mówi Michał Niezabitowski, dyrektor Muzeum Krakowa. Pokazowa ceremonia odbędzie się 9 maja za 2 dni i będzie połączona z obchodami Święta Straży Pożarnej. Żyrafa Pietruszka wyjedzie ze stołecznego ogrodu zoologicznego, na koniec jeszcze stolica. Tajemnicą jest, dokąd przeprowadzi się Pietruszka. Zozdradzi to na specjalnym spotkaniu w kolejną środę. Wyjazd żyrafy jest decyzją koordynatora gatunku w ramach zarządzania populacją żyraf w ogrodach zoologicznych, a pożegnanie Pietruszki odbędzie się w środę, 13 maja, przed wybiegiem żyraf.
12: Żyrafa Pietruszka i lew Szczypiorek. A co w pogodzie?
11: A w pogodzie mamy ostrzeżenia, z tego co widzę, na południu kraju. Ostrzeżenia przed burzami. Od Lublina aż po Bielsko, Białą.
12: To jest właśnie ten element wiosny i lata, którego ja nie lubię. Burze.
11: Nie lubisz burz? Uwielbiam burze. Słuchaj, wszystko jest wtedy bardzo elektryzujące. Więc, jeżeli chodzi o południe kraju, to będą tam burze, w ciągu dnia deszcz, w nocy dużo deszczu i temperatury niskie, bo 6 stopni.
12: No i właśnie, to jest maj.
11: To jest maj,
12: tak.
11: Ale już wiesz co, w przyszłym tygodniu albo nic.
12: No właśnie o to chodzi. 5 minut po 18, Michał Trawka. Dzień dobry.

Jakby tak trochę posłuchać radia Vox FM, to można dojść do wniosku, że tutaj uczą języków obcych, bo no, gramy po niemiecku, gramy po francusku, gramy po angielsku, po rumuńsku, jeszcze trochę będziemy grać też po czesku, no po hiszpańsku, no wiele tych języków się pojawia, ale może to dobrze. Pytanie, co tam u was? Jak wam mija czwartek? Mam nadzieję, że dobrze, a jeżeli nie, to mam coś, co może poprawi wam nastrój. Cztery wejściówki do Energyland i ja tymi wejściówkami mogę się z wami podzielić. Tylko trzeba napisać na 609-869-869, dlaczego to właśnie do ciebie albo do ciebie powinny te wejściówki trafić. No,

0: Christian Marki, Fast Cars and Superstar w Vox FM w rytmie hitów. 24 minuty po godzinie 18, a za kilka chwil propozycja. Propozycja do best listy, a najświeższe notowanie przypominam już jutro po godzinie 17. Więc warto wchodzić, warto głosować na swoich faworytów, na swoich ulubieńców, bo później będzie płacz. Płacz, że no jest nie takie miejsce jak miało być. Więc warto, warto, zachęcam, żeby, tak jak mówię, nie było później przykrego rozczarowania. Tymczasem Gromi, Jordan Grace, Say My Name. Jak się podoba, to proszę wchodzić i głosować.
1: Na pełnej z Vox FM.

0: Apollo Vibes i Puls Miasta. Puls, tętno, to wszystko wzrasta w momencie, gdy mamy przed sobą chociażby jakiś bardzo, bardzo powodujący zator? Może nie, ale zadrę już najbardziej tak w naszych żyłach. Roller coaster, a w tym temacie ze mną Wiktoria. Cześć, Wiki.
1: Cześć.
0: Ty się zgłosiłaś w sprawie wejściówek do Energylandii. Powiedz, co ty napisałaś?
1: Powiedziałam, że przerażają mnie ruchome schody i bardzo chętnie pokrzyczę na największych kasterach w Energylandii. Obiecałam też, że usłyszą mnie moi koledzy z pracy, ale tylko część kolegów, ponieważ jedną koleżankę chcę zabrać ze sobą.
0: Okej. Czyli rozumiem, że ciebie przerażają już schody ruchome, tak?
1: I raczej ich unikam.
0: Okej.
1: Wybieram zwykłe lub windę.
0: Okej. To powiedz mi, jak ty wytrzymasz właśnie na takim roller coasterze?
1: Z zamkniętymi oczami będę głośno krzyczeć i myślę, że to mi pomoże znieść te wielkie emocje.
0: To ja mam taką propozycję. To zróbmy teraz próbkę, dobra? Wyobraź sobie, że jesteś na roller coasterze i głośno krzyczysz.
1: Mam zaczynać?
0: Dawaj, śmiało, lecisz.
1: Myślę, że właśnie tak mnie będą słyszeć.
0: No słuchaj, nie miałbym serca, gdybym tych wejściówek teraz ci nie dał, więc cztery wejściówki do Energylandii wędrują w tym momencie do ciebie. Baw się dobrze, korzystaj, no i mam nadzieję, że te krzyki będzie słychać również u nas w studiu.
2: Na pełnej z Vox FM. Reklama.
3: 15% na ogród potrzebujesz? Masz to w Brico. Od 6 do 9 maja kup za co najmniej 200 zł rośliny, nawozy, doniczki, meble, a nawet sprzęt ogrodowy, a my zwrócimy Ci aż 15% na kupon. Tylko dla klientów z kartą lub aplikacją Brico Marche. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
4: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na empik.com do minus 40% na artykuły sportowe i zabawki. W tym hulajnogi, rowery, zabawki ogrodowe i wiele więcej. Empik.

14,99 za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Do tego woda mineralna nisko nasycona muszynianka 1,5 litra. Złoty 65 za każdą sztukę przy zakupie 12 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 12 sztuk na kartę. Biedronka. Codziennie niskie ceny.

0: 11 minut, no dobra, nieco ponad, do godziny 19 i do najświeższych wiadomości. I czytam, że mózg to jedyny organ ludzki, który nie odczuwa bólu, ponieważ nie posiada receptorów nerwowych. Do tej pory myślałem, że po prostu niektórzy ludzie mózgu nie mają, jak ich nie boli głowa albo coś. No i dochodzę do wniosku, że jednak człowiek uczy się całe życie.
1: Na pełnej! Na pełnej. Fox.

0: Basta, hej, czy ty wiesz, a czy wy wiecie, że za kilka chwil godzina 19 i najświeższe wiadomości? No jak nie, to już teraz się na pewno dowiedzieliście. Wiadomości z kraju i ze świata, również wiadomości pogodowe. Sprawdzimy, jaka będzie noc i jaki będzie jutrzejszy dzień, czyli piątek.
1: Autopromocja. Mamy 8:30 na zegarach.
2: 5 po 7.
3: 6:30.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Cześć dziewczyny, chłopaki.
2: Dzień dobry.
1: Dobry, dobry.
5: Nie ma spania.
6: Jest pierwsza zmiana.
7: Jest super. Wow.
8: Ale zrobiliście mi dzień.
6: Słuchaj codziennie od 6 rano.
9: Bo Vox FM robi dzień dobry.
6: Autopromocja. Reklama.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
6: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
11: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Gouda w plastrach XXL 2x500 gramów Pilos tylko 14,99. A z kuponem Lidl Plus łopatka wieprzowa rzeźnik, cena przed obniżką 15,49. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.

0: Diplomacie. Blisko i łatwo w mojej Biedronce. Reklama.
1: Był zaskoczony i nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Od tego zaczniemy. Za chwilę pożar lasu na Lubelszczyźnie. Opanowany. Akcja strażaków ciągle trwa. A na koniec jeszcze przedszkolaki na prawdziwej scenie. Posłuchajcie, co działo się w Łodzi.
2: Godzina 19 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Katarzyna Pilewska.
1: Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i identyfikacji przestępców. 46-latek ukrywał się, by uniknąć odbycia kary 1,5 roku więzienia orzeczonej przez Sąd Rejonowy w Olsztynie. O szczegółach Łukasz Bogdan.
3: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim. Jak podkreśla policja, 46-latek nie spodziewał się wizyty funkcjonariuszy, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Po wykonaniu niezbędnych czynności został przewieziony do jednostki policji, a następnie trafi do zakładu karnego, gdzie odbędzie zasądzoną karę.
1: Przypomnijmy, Pawełka został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia za spowodowanie śmiertelnego wypadku. Samochód ofiar nazwał potem trumną na kółkach. Do wypadku doszło w 2021 roku pod Barczewem. Na miejscu zginęły dwie kobiety. Żywioł opanowany, ale akcja strażaków wciąż trwa. Po 3 dniach dramatycznej walki służbom udało się powstrzymać rozprzestrzenianie się ognia w Puszczy Solskiej.
4: Ten pożar już w żaden sposób się w tej chwili nie rozprzestrzenia. Mówimy w tej chwili już o takiej fazie, która poprzedza już taką typową fazę dogaszania pożaru.
1: Mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Zaznacza jednocześnie, że przed strażakami kolejna noc walki. Trwa żmudny etap dogaszania pojedynczych zarzewi. W akcji około 600 osób. Strażacy w Wojska Obrony Terytorialnej i służby leśne.
4: Pożar został ograniczony na powierzchni około 300 hektarów. Jest to takie typowe, można powiedzieć, pożarzysko, które zostawił ogień, który strawił las. W tym momencie strażacy dogaszają już te pojedyncze zarzewia ognia, które jednak na tym dużym obszarze występują.
1: Kluczowe okazały się ostatnie godziny. Ustający wiatr oraz poranny deszcz pozwoliły opanować ścianę ognia, która niebezpiecznie zbliżała się do zabudowań i kamieniołomów w Józefowie. Część działalności na Torze Poznań jest nielegalna, twierdzą członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Przeźmierowa i Baranowa. Ich zdaniem przejazdy prywatne i szkolenia są uciążliwe dla mieszkańców.
5: Na terenie toru samochodowego działa prawdopodobnie kilkanaście firm, które organizują jazdy dla osób prywatnych, jazdy niesportowe. Ta działalność jest zgodnie z obowiązującymi aktualnie przepisami dla automobilów wielkopolskich niedopuszczona.
1: Mówi przewodniczący stowarzyszenia Leszek Wardeński. Prezes Automobil Klubu Wielkopolskiego Bartosz Bieliński odpiera te zarzuty.
6: Nie wiem dlaczego. Nielegalna. Automobil Klub Wielkopolski jest wpisany jako ośrodek doskonalenia techniki jazdy do rejestru wojewody. Więc proszę sprawdzić rejestr i tam jesteśmy wpisani jako DTJ, więc to jest kolejne kłamstwo, które pada ze strony stowarzyszenia, że nie powinniśmy robić działalności szkoleniowej.
1: Przypomnijmy, limit hałasu dla toru to 50 dB. W kwietniu tor zamknięto decyzją Głównego Inspektoratu Środowiska, a później decyzja została wstrzymana. Przeprowadzono już pierwsze rozmowy o zmianie przepisów. Mają zaledwie kilka lat, a wystąpiły na prawdziwej scenie, przy nadkompletach i owacjach na widowni. Przedszkolaki z Łodzi śpiewały arie operowe, operatkowe oraz musicalowe hity. W Teatrze Muzycznym w Łodzi była nasza reporterka Ela Piotrowska.
7: Co śpiewałyście?
8: Moja mama z miasta Yokohama.
9: Cała rodzina się zaangażowała.
10: Siostra pomagała się nauczyć tekstu i piosenek, pomagała wybrać ubranie. Wszyscy ćwiczyliśmy. Była super ekstra zabawa.
11: Lubię występować.
9: Tata bardzo kibicował. Przywoziłem też na próby.
12: Bardzo lubi śpiewać i właśnie to jest piękne, że tutaj dzieci mają możliwość się sprawdzić, mają możliwość wejścia na scenę.
7: Co wy śpiewaliście?
13: Brunetki, blondynki. Brunetki, blondynki, ja wszystkie mam dziewczynki.
12: No to jest wielkie święto i naprawdę jest to niesamowite, jak oni przychodzą tutaj na ten koncert. Są podekscytowane, przepięknie ubrane i jeszcze te choreografie, to wszystko.
1: Koncert w przedszkolaki śpiewają arie operowe i operatkowe, relacjonowała nasza reporterka Ela Piotrowska.
2: Ty pamiętasz jakiś wierszyk z przedszkola? W ogóle chodziłeś do przedszkola?
1: No jasne, od małego.
2: O, tak, no i do... jeszcze nie byłaś na tym świecie, ty już chodziłeś.
1: Tak, nie chodziłam, uwielbiałam przedszkole, uwielbiałam występować i zawsze chciałam grać pierwsze skrzypce. Nawet podobno wyrywałam dzieciakom instrumenty.
2: No i dobra, fajnie. Ja tylko tak zapytałem. O pogodzie, coś w pogodzie?
1: Wiesz co, 19 stopni w Zamościu w tym momencie, to więc fajnie. I 6 w Elblągu, więc
2: a,
1: nie
2: to niefajnie, nie.
1: Nie, noc chłodna.
2: Chłodna to znaczy okolice 6-5?
1: Tak, dokładnie tak. Temperatury spadną do 6 stopni. Najchłodniej będzie na zachodzie, tam 4 stopnie, a na południu nieco cieplej, bo 11, ale za to burze.
2: 5 minut po 19. Michał Trawka. Dzień dobry. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Utwór, który zdobył wasze serca i podbija listy przybojów, również naszą bestlistę. Zokaria, Andy Dust i DJ Harris. Aktualnie jest to numer 2, ale być może jutro, ja myślę, że jest na to realna szansa, będzie to numer 1. Wszystko w waszych rękach, voxfm.pl, tam wchodzicie, tam głosujecie, tam są różne utwory, każdy znajdzie coś dla siebie, tam są plusy, minusy, wybieracie tak jak wam gra w duszy, jak wam gra w serduchu, naciskacie, no i później w piątek, czyli jutro po 17:00 sprawdzimy, co z tego wyszło.
1: Na pełnej z VoxFM.
2: VoxFM.
0: A to już propozycja do bestlisty. Meduza i Henry. Don't Wanna Go Home. Można zrobić głośniej. Proponuję nawet.

0: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
1: Vox Alert.
0: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja.
2: Słuchacie wiadomości Vox FM, Katarzyna Pilewska, zapraszam. Prezydent Donald Trump zmienił zdanie po rozmowie z przewodniczącą Unii Europejskiej Ursulą von der Leyen. Ogłosił, że daje Unii Europejskiej czas do 4 lipca, by wdrożyła porozumienie handlowe z USA. Trump zapowiedział, że w przeciwnym razie podniesie cła na towary z Unii. To odwrót od zapowiedzi podwyższenia ceł na auta już w tym tygodniu. Trump poinformował o tej decyzji we wpisie na własnej platformie społecznościowej Truth Social. A ja przypomnę, Donald Trump w ubiegłym tygodniu zapowiedział podniesienie cła na auta z Unii do 25% z obecnych 15%. Był zaskoczony, nie stawiał oporu. Adwokat od trumny na kółkach w rękach policji. Poszukiwany listem gończym Paweł K. został zatrzymany przez funkcjonariuszy z Łódzkiej Komendy Wojewódzkiej, którzy specjalizują się w poszukiwaniu i identyfikacji przestępców. O szczegółach zatrzymania Łukasz Bogdan.
3: Mężczyzna został zatrzymany na terenie powiatu Chrubieszowskiego w województwie lubelskim.
4: 36-latek był całkowicie zaskoczony wizytą mundurowych, nie stawiał oporu podczas zatrzymania. Był przekonany, że częste zmiany miejsca pobytu pozwolą mu pozostać nieuchwytnym.
3: Mówi rzecznik Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi Adam Dębiński. Po zatrzymaniu mężczyzna trafił na komisariat, a teraz
4: zostanie doprowadzony do najbliższego zakładu karnego, gdzie spędzi najbliższe miesiące, odbywając zasądzoną karę.
3: Przypomnijmy, Paweł K. za spowodowanie śmiertelnego wypadku, do którego doszło w 2021 roku pod Barczewem, w którym zginęły dwie kobiety, został prawomocnie skazany na 1,5 roku więzienia.
2: Zatrzymany mężczyzna był poszukiwany od 22 kwietnia tego roku. Pogoda pomogła z ogniem. Ze strażakami ponad 60 godzin walki o Puszczę Solską na południu Lubelszczyzny. W piątek rano dowództwo zdecyduje, czy konieczne będzie ponowne poderwanie śmigłowców i samolotów gaśniczych, które w ostatnich dniach zrzuciły na puszczę ponad 600 ton wody, mówi Karol Kroć z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej.
5: Jedyną różnicą między dniem a nocą to jest to, że nie wykonywane są loty statków powierzchni, które wykonują zrzuty wody przede wszystkim po obwodzie tego pożarzyska.
2: Na miejscu wciąż pracuje kilkuset ratowników wspomaganych przez ciężki sprzęt wojskowy, który pomaga udrożnić drogi wewnątrz lasu.
5: W tej chwili trudno o precyzyjne dane, ponieważ bardzo duża rotacja tutaj występuje sił i środków. Dynamika w dysponowaniu, zmienności sprzętu, ale też doborze odpowiednich urządzeń i pojazdów, chociażby system samochodowych dowożących wodę już w te miejsce, gdzie możemy wjeżdżać bez obaw w środek lasu.
2: Dodaje brygadier Kroć. Akcja gaśnicza trwa od wtorku. Według danych strażaków obszar pogorzeliska szacowany jest na 300 hektarów. Prezes NBP nie pozostawia złudzeń. Obniżki stóp są mało prawdopodobne, wzrosło ryzyko podwyżek, przekazał Adam Glapiński. Wczoraj Rada Polityki Pieniężnej utrzymała wskaźniki na niezmienionym poziomie. Kluczowe w kwestii ewentualnych podwyżek będą dane inflacyjne.
6: W tej chwili jesteśmy blisko górnego pułapu odchyleń. Oczywiście przekroczenie górnego pułapu z prognozą, że to się będzie utrzymywać, no to już jest bezpośrednia powód, żeby w tym kierunku iść.
2: Mówi Adam Glapiński i dodaje, że NBP, podobnie jak inne banki centralne, obserwuje sytuację i m.in. skutki dla gospodarki, które niesie konflikt na Bliskim Wschodzie.
6: Jest zdenerwowanie, bo się spodziewaliśmy, że ten rok będzie inaczej zupełnie wyglądał, prawda? Że będziemy jeszcze te stopy obniżać, nie wiadomo do jakiego pułapu. A tutaj niestety się okazało inaczej. Polityka psikusa nam wycięła, czy jak to się mówi.
2: Zgodnie ze wstępnymi danymi GUS inflacja w kwietniu wyniosła 3,2% rok do roku wobec 3% w marcu. Pseudoafera. Tak Daniel Obajtek skomentował wniosek prokuratora generalnego do Parlamentu Europejskiego o uchylenie mu immunitetu. Śledczy uważają, że były prezes Orlenu, a dziś europoseł, zataił kilkumilionowy przychód w swoim zeznaniu podatkowym i że powinien za to odpowiedzieć. O szczegółach Mateusz Chłystun, który wie, o co chodzi w tej sprawie.
7: O to, że gdy wynajął fundacji Kresy swój dwór na Pomorzu, ta wyremontowała go, płacąc za to ponad 3 miliony złotych. Najem następnie wygasł, a były szef Orlenu, jak mówią śledczy, nie płacąc za remont, de facto wzbogacił się o taką kwotę, ale nie odprowadził od niej podatku.
8: Nie nazywamy tego aferą. Ktoś uzyskał dochód w kwocie 3 milionów złotych, nie zrealizował podstawowego obowiązku, jaki ma każdy z nas, zapłat z tego daniny publicznej, czyli podatku. Nie oceniamy tego z punktu widzenia karnego. Widzimy, co się wydarzyło, powinien być z tego zapłacony podatek.
7: Mówił rzecznik prokuratury krajowej, prokurator Przemysław Nowak. Śledczy zarzucają też Danielowi Obajtkowi, że kiedy kierował Orlenem, korzystał na koszt firmy z opieki medycznej, na czym zaoszczędził spore sumy, od których także nie zapłacił podatku. Grozi mu za to do 5 lat więzienia. wyłudzenia oraz grzywna. Sprzed prokuratury krajowej Mateusz Chłystun.
2: Dodajmy, że to już trzeci wniosek kierowany do Parlamentu Europejskiego o uchylenie immunitetu byłemu prezesowi Orlenu. A teraz wracamy do porannej rozmowy Vox FM, którą przeprowadził Jan Wróbel.
1: Dzień dobry, z nami Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość.
9: Kłaniam się Państwu.
1: To dzień dobrych wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, a nie ściema. Bosak naciera na Mentzena.
9: Ale to wie Pan, no, jak rozumiem, kłopoty, czy też różnego rodzaju interakcje w innych partiach, no to...
1: No to żer dla zaproszonego gościa z innej partii.
9: Żer, tak pan mówi. Ja myślę, że ja podchodzę do tego ze spokojem. Mamy, no moim zdaniem, niezbyt jednak elegancką, niezbyt mądrą wypowiedź pana przewodniczącego Mentzena. Ja wie pan, ja nie lubię takich rzeczy, zwłaszcza w stosunku do generała. Można oczywiście coś kwestionować, można oczywiście, bym powiedział, coś punktować, można zadawać pytania, ale czy trzeba to robić w takiej formie dla poklasku, to bym miał duże wątpliwości. Zwłaszcza, że on bardzo upraszcza jego...
1: Mentzen upraszcza?
9: Upraszcza. Ja rozumiem, że to chodzi. To jest świat Konfederacji, próba stworzenia takiej czarno-białej rzeczywistości. To jest ten powód, dla którego...
1: Ale może ludzie Konfederacji nie chcą iść do wojska po prostu, wie pan. Może się boją powszechnego poboru. Może to jest taka bardzo wyrachowana akcja Sławomira Mentzena, żeby, gdyby ogłoszono powrót do poboru, być już na fali.
9: Wie pan co? Nie wiem. Nie wiem, jakie są. Ja bardziej jednak stawiam na chęć właśnie takiego działania. Widziałem jakiś taki analizę, jak to w social mediach jest odbierana ta wypowiedź. No i tam ma ponad 30% pozytywnych zbiera wypowiedzi, z pozytywnych interakcji w internecie. No to super, prawda? Jak mam partię, która ma 11%, no to świetny wynik. No to możemy się cieszyć. Tylko, że to jest element jednak psucia państwa.
1: Rozumiem.
9: Tak to oceniam.
1: No wie pan, ale Krzysztof Bosak rozsądnie napisał. Tak. Nie przedstawiajmy dowódców jako idiotów. No. Się wydaje, że to jest uniwersalnie dobra zasada.
9: Dokładnie.
1: Z tego wyłoni? Potrójna konfederacja, wie pan?
9: Nie wiem, co się z tego wyłoni. To jest częściowo, rozumiem, też taka igra, jednak to akceptują. Częściowo to wynika z faktycznych różnic. No, Krzysztof Bosak akurat tutaj zachowuje się, zresztą nie pierwszy raz, w sposób odpowiedzialny. To jest też jakaś różnica między tymi panami, aczkolwiek każdy to musi sam ocenić, dlatego jednak każdemu, kto się zastanawia, polecam zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy takich nie będzie musiał odczuwać wewnętrznych.
1: Dwa skrzydła, o których za chwilkę porozmawiamy.
9: Dobrze, dwa skrzydła, ale nikt...
1: Pytanie matematyczne, na którym poległ były minister nauki Dariusz Wieczorek. W TVN robi taką sondę. Kolegom z TVN-u gratuluję pomysłu.
9: Ja widziałem, jak poległ na pytaniu o wojnę secesyjną, ale okej.
1: Bo powiedział, że nie pisał matury z historii. Ile to jest 0,5 plus 1/2?
9: No to rzeczywiście bardzo trudne pytanie. A cóż on innego mógł niż jeden powiedzieć?
1: A powiedział 1,7. To cię...
9: Wie pan,
1: dobra, ludzie czasem w panice odpowiadają śmiesznie, ale pan się nie dał złapać. Tak, pół plus pół to jeden.
9: Tak. No nie, to wie pan, matury z matematyki nie pisałem, przyznaję się. To zresztą Giertych wtedy to zdjął, jak akurat dla mojego właśnie rocznika.
1: Ale natomiast, wie pan, że pana kolega z PiS-u, Marek Ast, z zawodu radca prawny, nie umiał pomnożyć 7 przez 8. Powiedział około 40. Akceptuje pan taką wypowiedź, panie profesorze? Stawiamy trójkę, bo uczeń jest jaki jest?
9: Nie, Marek Ast to jest naprawdę bardzo inteligentny, sympatyczny człowiek. Pracujemy razem w Komisji Ustawodawczej. Nie ma tam takich problemów. Nie, ale to widziałem, że nie tylko on ma problem z podstawową tabliczką mnożenia. No, tak.
2: Rozmowy Jana Wróbla możecie śledzić na voxfm.pl i na kanale Super Ring na YouTubie. Kościół w zasięgu kliknięcia. W Bydgoszczy wierni dostali dostęp do specjalnej aplikacji. Dzięki geolokalizacji w swoim smartfonie bezpłatnie sprawdzą wydarzenia religijne w okolicznych parafiach. Szczegóły Dawid Olszewski.
10: Twórcy aplikacji wskazują, że narzędzie ma odpowiadać na współczesne przyzwyczajenia wiernych. Kościół musi iść z duchem czasu, tłumaczy z kolei rzecznik diecezji bydgoskiej Marcin Jarzębowski.
11: No nie ma innej możliwości, żeby nie iść z duchem czasu. Media w ogóle społecznościowe to jest przyszłość. One są obecne wszędzie i w Watykanie, i we wszystkich diecezjach i nie uciekniemy od tego.
10: Nowy sposób kontaktu parafii z parafianami spodobał się wiernym.
12: To jest dobre. Nie muszę iść do swojego kościoła. Mogę gdziekolwiek i sobie sprawdzę, gdzie jest teraz msza na przykład.
10: Z aplikacji Drogowskaz skorzystają już 22 diecezje w Polsce. To prawie połowa kraju.
2: Coraz więcej kościołów wprowadza też ofiarę maty, czyli urządzenie do bezgotówkowego składania datków. Elektroniczną tacę kilka dni temu uruchomiono w jednej z parafii w Bydgoszczy. Gigantyczne, 13-metrowe, trójwymiarowe jelito grube pojawiło się przed Szpitalem Wojewódzkim nr 5 w Sosnowcu. Każdy może wejść do środka i zobaczyć, jak wygląda rozwój chorób przewodu pokarmowego.
13: Zaczynamy od najgorszej już zmiany, czyli od nowotworu. Natalia Horszczaruk reprezentuje Fundację Stoma Life. Przechodzimy przez polipy, przez wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Widzimy też niedrożność, czyli taką dużą kulę.
14: Bardzo fajnie jest zobaczyć naocznie te wszystkie zmiany, jak to wygląda, tak sobie to uzmysłowić.
15: Takie akcje są potrzebne, mamy bardzo duży problem z profilaktyką, szczególnie jeżeli chodzi o jelito grube, szczególnie jeżeli chodzi o kolonoskopię, a jest to badanie, które może nam tak naprawdę uratować życie.
2: Na miejscu była nasza reporterka Katarzyna Ziółkowska. Wszystko wskazuje na to, że tegoroczne wakacje w górach będą jedynymi z tańszych. Geopolityczne zawirowania na świecie spowodowały, że spadły ceny apartamentów, hoteli i przede wszystkim domków pod Tatrami, mówi Dariusz Galica, współpracujący z hotelami i pensjonatami w górach w pozyskiwaniu klientów.
16: Już turyści mogą się cieszyć tym, że początek wakacji dość mocno zjechał z cen w porównaniu do tego, jakie oferty były wystawione jeszcze pół roku temu. Okres maja, to jeszcze porównując do cen sprzed roku, to jest spadek około 20-30%. Jeżeli chodzi o wakacje i porównując wakacje do wakacji, niektórych obiektach nawet do 40%.
17: Emilia Glista, Joint System. To jest, myślę, że kwestia braku gości z krajów arabskich, braku tych rezerwacji z wyprzedzeniem, więc trzeba dostosować ceny do rynku europejskiego.
18: Cena, która była do zniesienia przez turysta arabskiego, nie będzie akceptowalna przez Polaka, Litwina, Słowaka, a także przez Europejczyka Zachodniego.
2: Na razie zainteresowanie pobytem wakacyjnym w Zakopanem widać ze strony Litwinów, Niemców, Brytyjczyków, a także z Izraela czy nawet z Brazylii. Dziękuję za wysłuchanie wiadomości Vox FM.

0: Rozmowa Jana Wróbla w Vox FM.
1: Dzień dobry, z nami Łukasz Schreiber, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Kłaniam się Państwu.
1: To dzień dobrych wiadomości dla Prawa i Sprawiedliwości. To prawda, nie ściema. Bosak naciera na Mencena.
2: Ale to wie Pan, no, jak rozumiem, kłopoty czy też różnego rodzaju interakcje w innych partiach.
1: No to żer dla zaproszonego gościa z innej partii.
2: Żer, tak pan mówi. Ja myślę, że ja podchodzę do tego ze spokojem. Mamy, no moim zdaniem, niezbyt jednak elegancką i niezbyt mądrą wypowiedź pana przewodniczącego Mencena. Ja wie pan, ja nie lubię takich rzeczy, zwłaszcza w stosunku do generała. Można oczywiście coś kwestionować, można oczywiście, bym powiedział, coś punktować, można zadawać pytania, ale czy trzeba to robić w takiej formie dla poklasku, to bym miał duże wątpliwości. Zwłaszcza, że on bardzo upraszcza jego...
1: Mencen upraszcza?
2: Upraszcza. Ja rozumiem, że to chodzi. To jest świat Konfederacji, próba stworzenia takiej czarno-białej rzeczywistości. To jest ten powód, dla którego...
1: Ale może ludzie Konfederacji nie chcą iść do wojska po prostu, wie pan, może się boją powszechnego poboru, może to jest taka bardzo wyrachowana akcja Sławomira Mencena, żeby gdyby ogłoszono powrót do poboru, być już na fali.
2: Wie pan co, nie wiem, nie wiem jakie są, ja bardziej jednak stawiam na chęć właśnie takiego działania. Widziałem jakiś taki analizę, jak to w social mediach jest odbierana ta wypowiedź, no i tam ma ponad 30% pozytywnych zbiera wypowiedzi, z pozytywnych interakcji w internecie. No to super, prawda? Jak mam partię, która ma 11%, no to świetny wynik. No to możemy się cieszyć. Tylko że to jest element jednak psucia państwa.
1: Rozumiem.
2: Tak to oceniam.
1: No wie pan, ale Krzysztof Bosak rozsądnie napisał. Tak? Nie przedstawiajmy dowódców jako idiotów. Mi się wydaje, że to jest uniwersalnie dobra zasada.
2: Dokładnie. Nie,
1: no, co się z tego wyłoni? Potrójna Konfederacja, wie pan?
2: Nie wiem, co się z tego wyłoni. To jest częściowo, rozumiem, też taka igra. A jednak to akceptują. Częściowo to wynika z faktycznych różnic. No, Krzysztof Bosak akurat tutaj zachowuje się zresztą nie pierwszy raz w sposób odpowiedzialny. To jest też jakaś różnica między tymi panami, aczkolwiek każdy to musi sam ocenić, dlatego jednak każdemu, kto się zastanawia, polecam zagłosować na Prawo i Sprawiedliwość. Wtedy takich nie będzie musiał odczuwać wewnętrznych.
1: Dwa skrzydła, o których za chwilkę porozmawiamy.
2: Dobrze, dwa skrzydła, ale nikt...
1: Pytanie matematyczne, na którym poległ były minister nauki Dariusz Wieczorek. W TVN zrobił taką sondę. Kolegom z TVN-u gratuluję pomysłu.
2: Ja widziałem, jak poległ na pytaniu o wojnę secesyjną, ale okej.
1: No bo powiedział, że nie pisał matury z historii. Ile to jest 0,5 plus 1/2?
2: No to rzeczywiście bardzo trudne pytanie. A cóż on innego mógł niż jeden powiedzieć?
1: A powiedział 1,7. To cię...
2: Wie pan, no...
1: No dobra, ludzie czasem w panice odpowiadają śmiesznie, ale pan się nie dał złapać. Tak, pół plus pół to jeden.
2: Tak. No nie, to wie pan, matury z matematyki nie pisałem, przyznaję się. To zresztą Giertych wtedy to zdjął, jak akurat dla mojego rocznika.
1: Ale wie pan, że pana kolega z PiS-u, Marek Ast, z zawodu radca prawny, nie umiał pomnożyć 7 przez 8. Powiedział około 40. Akceptuje pan taką wypowiedź, panie profesorze? Stawiamy trójkę, bo uczeń jest jaki jest?
2: Nie, Marek Ast to jest naprawdę bardzo inteligentny, sympatyczny człowiek. Pracujemy razem w Komisji Ustawodawczej. Nie ma tam takich problemów. Nie, ale to widziałem, że nie tylko on ma problem z
1: podstawową... Jeszcze wrócę do tej kwestii odpytywania polityków. Ile to jest 7 przez 8, albo ile mamy w Polsce województw?
2: Ale to nie wierzę, że ktoś nie wiedział, że jest ich 16.
1: Otóż udało się posłance partii Ugrupowania Centrum powiedzieć, że teraz nie jestem pewna, ale za to pamiętam, że poprzednio, przed reformą było 49, co zresztą jest prawdą i świadczy o tym, jak dobrze pamiętamy rzeczy z dzieciństwa, a jak różnie to bywa z tymi z młodości.
2: No tak, ale to już prawie 30 lat zaraz będziemy mieli, kiedy... ten podział w województwie jest inny, no bo on od 99 roku obowiązuje.
1: No to rzeczywiście, to z tego nie ma usprawiedliwienia. Natomiast trudno, wie pan, ja się dziwiłem, że w ogóle posłanki i posłowie w tej ankiecie, no przecież widać, że dziennikarz jest lisim uśmiechem, zbliża i zadaje potem tak zwane głupie pytanie, że jednak ogół z nich tych pytań udzielił. Nawet Przemysław Czarny, który powiedział, że nie chce kompromitować swojego syna, bo on właśnie zdaje maturę, no to jednak potem dobrze na tabliczkę mnożenia odpowiedział na pytanie o tabliczkę mnożenia. Skąd was się bierze taka gotowość do odpowiadania na pytania, na które, wie pan, nie ma zysku? Przepraszam, jak ktoś powie, że 8 razy 8 to 64, no to nie wykazałby się wielkiej inteligencji, ale jak powie, że 46, to cały internet może się z niego trząść. Po co odpowiadać?
2: Wie pan co, no tak, ale myślę, że to jest sytuacja, w której już nie ma dobrego wyjścia, prawda? Bo jeżeli dziennikarz czy ktokolwiek zadaje nam takie pytanie, no to co, ucieczka też wygląda śmiesznie, prawda? Więc każdy, jak rozumiem, wierzy w swoje siły, no a być może tak jak pan mówi, na jakiś stres czy coś, no nie wiem z czego to wynika. Jakby no, trudno mi zrozumieć czasem, że ktoś nie ma jakiejś podstawowej wiedzy, ale może zbyt dużo oczekujemy, panie redaktorze.
1: Z tabliczką mnożenia może być po prostu tak, że to wszystko, o czym mówimy, że młode pokolenie jest niszczone przez to, że ma samą wiedzę w Google'ach, a Google mają w kieszeni i że to już jest koniec cywilizacji, że to już nastąpiło w poprzednim pokoleniu, że po prostu nawet nikt z nas nie ma takiego odruchu, żeby sobie czasem tak pomnożyć, nie? Ile to jest 7 razy 6? Tylko jak coś tam wyciągać, kalkulator taki czy inny w ciągu półtorej sekundy ma nie takie działanie zrobione, że po prostu zaszła zmiana cywilizacyjna. Wszyscy płyniemy na tej łódce.
2: Zaszła, ale wydaje mi się, że tabliczki mnożenia się nie zapomina.
1: A widzi pan, jak przy dużym wysiłku można dać radę.
2: Natomiast, wie pan, pewnie to może być wytłumaczone na jakąś taką sytuacją stresową. No, może tak, każdemu z nas to się zdarzyło, więc myślę, że mam taką nadzieję, że każda z tych osób, to niezależnie, czy nie wiedział, czy się pomylił w tabliczce mnożenia, czy nie wiedział, co to była wojna secesyjna. To jest w ogóle fenomen, wie pan, bo ja widziałem ministra nauki, byłego ministra nauki, nie? I to jest jednak coś nieprawdopodobnego, że minister nauki nie ma podstawowej wiedzy. Nie wie, że Polska jest republiką, jest zaskoczony.
1: Bo jest Rzeczpospolitą, mówił. Się pomieszał. No, jest Rzeczpospolitą, to znaczy, że jesteś republiką. Jest,
2: no tak, no oczywiście.
1: Głupia historia. Ale walczył.
2: Matko jedyna. No ale ale nie chcę tutaj zgrywać mądrego, bo pewnie też jakby mnie z kolei zapytać o jakieś rzeczy, to przyznaję szczerze, na poziomie maturalnym albo nawet ciut niższym z biologii, chemii czy fizyki, też mógłbym polec, prawda? Jakby mówię to wprost, no tak. Nie?
1: Proszę pana, ja mam jedno ze straszniejszych wspomnień swoich zawodowych. Otóż, Bóg wie dlaczego, byłem w jakimś programie Milionerzy, tak zwanym ekspertem.
2: Ekspertem, myślałem, że pan grał o wysokie stawki.
1: Nigdy bym tego nie wytrzymał po prostu nerwowo. Jako ten ekspert, czasami jest taki moment, że ten ekspert się coś wypowiada. Nie pamiętam, czy się nazywało ekspert czy nie, ale chodzi o to, że nagle ktoś mi to pytanie zadane przez system, no przechodzi do eksperta. Okay. Wie pan, Lokomotywa, sławny wiersz dla dzieci. Kto był autorem? I ja poniekąd, wie pan, i dzieci miałem, i w ogóle, prawda?
2: Były cztery odpowiedzi.
1: Były już tylko dwie. No i wie pan, Brzechwa czy Tuwim? Brzechwa czy Tuwim? I wie pan, tak, jest takie powiedzonko, spodziłem się jak mysz. Mi się to właśnie zdarzyło raz w życiu wtedy. Czekałem potem z nerwów, że powiem źle.
2: No właśnie, czyli jest...
1: Brzechwa czy Tuwim, tak nawiasem mówiąc? Widzi pan, to naprawdę człowiek wpada w panikę. Tuwim. A już miałem na... Już tak, wie pan, mi się te usta układały na uchronienie się przed wieczną kompromitacją. A teraz, proszę pana, a propos kompromitacji, taki trudny cytat, ale uspokajam, że nie z pana, w naszej stałej rubryce z cytatami. Także ona się nazywa, mój usta. Słowo się rzekło. Ja oczywiście znałem, tylko podpuszczałem nasz system. Nie żartuję, właśnie zapomniałem przez chwilę, wie pan, w panice. A cytat brzmi następująco. Kto nas kontroluje? I to na takim poziomie, że sprzedawali nam przez 10 lat faceta, któremu uwierzyliśmy. I on na początku chyba nie kłamał. Jak to możliwe, że on teraz kłamie? Nie wiem, czy wie pan, kto jest autorem tego głośnego już cytatu w internecie.
2: Wojciech Cejrowski.
1: O kim?
2: O Donaldzie Trumpie.
1: No proszę pana, kto nas kontroluje na takim poziomie, że uwierzyliśmy Donalda Trumpa, a to zwykły człowiek, a nie Donald Trump?
2: No ja rozumiem, że to jest efekt rozczarowania sporej części opinii publicznej wojną, wsparciem w tej wojnie z Iranem, z Izraela, zwłaszcza ty przez tą ludzi, no skrajnej prawicy, tak to nazwijmy. W uproszczeniu oczywiście dużym i to chyba z tego wynika głównie to rozczarowanie, tak? No, wie pan, no, jakby ja powiem w ten sposób, no Donald Trump no taki jest, prawda? I tego się po części można było spodziewać po ataku na Capitol wtedy w styczniu 2021 roku. Z drugiej strony...
1: Którego się wykręcił, prawda? To znaczy, to nie ja, to oni.
2: Wydawało się wtedy, że jest całkowicie skończony, prawda? I skompromitowany. Tak. A potem odradza się i wygrywa wybory. Natomiast też się bierze duże, mam wrażenie, niezrozumienie. No, zobaczymy, jak to historia oceni. Trump stara się, ja to tak rozumiem, oczywiście... Nie oceniam teraz środków, sposobów, co do których też miałbym dużo wątpliwości. Natomiast on, rozumiem, że stara się odwrócić trochę bieg historii. Stara się przełamać zatrzymać tą chińską ekspansję na wielu poziomach. To jest dla niego fundamentalna sprawa. On to zresztą mówił przecież w kampanii niejednokrotnie. Czy to są metody skuteczne? To możemy dyskutować, natomiast to, że on to stara się robić, to uderzenie cłami, to ta próba jakby tego, by ponownie w Stanach rozpoczęto szereg produkcji. Tutaj jest strata olbrzymia, tak? Amerykanie dzisiaj chyba mają około 12% światowej produkcji, Chińczycy ponad 30%. Tak? A z drugiej strony jest ten wyścig na polu AI, który cały obserwujemy. No i Chiny mają tańszą energię, nie da się ukryć. Mają zasoby, oczywiście nie mają takich ciągle mocy. I ten wyścig będzie trwał, będziemy go obserwować. To jak Apple zostaje połknięty w dużej mierze i nie tylko. No i jest jeszcze cała sieć sojuszy. Tak? To nie jest przypadkowe, że te uderzenia są także w sojuszników Chin, w jakimś stopniu Rosji, także, bo oni są ze wszystkimi powiązani. I ja bym to tak odczytywał. Tak? Z punktu widzenia polskiego wolałbym się tym zajmować jednak. Ta walka imperiów oczywiście ma swoje przełożenie, no ale dla nas, dla Europy, dla Polski w tym wypadku kluczowe wydaje się jednak, to znowuż tego w komentariacie muszę panu przyznać, że nie rozumiem szeroko pojętym, tak? To znaczy, można oczywiście atakować i krytykować Donalda Trumpa, tylko spójrzmy na interes Polski. Mamy dzisiaj szansę, by naprawdę nie tylko już 10 tysięcy, ale za chwilę 20-tysięczna grupa amerykańskich żołnierzy była w Polsce. Premier Polski mówi, że on nie chce podbierać Chin. No to jest kompletne, wie pan, coś nieprawdopodobnego, bo za chwilę to jest kwestia, czy w ogóle ci żołnierze będą amerykańscy w Europie, czy nie. I odcinanie się od tego jest moim zdaniem absurdem.
1: Może Trump chce rozegrać Europę, podzielić tutaj Unię Europejską, mieć prymusów i mieć tych niedobrych. Tylko, i nie powinniśmy wchodzić w taką grę, w podział Europy.
2: Tylko niech pan pamięta o jednym, że z punktu widzenia naszego dzisiaj jest prezydent ten, jutro będzie inny w Stanach Zjednoczonych. A żołnierze zostaną. No i albo oni zostaną w Europie, albo w ogóle te 10 tysięcy wyjedzie z Europy. I dlatego powinniśmy o to dbać. Poza tym, z punktu widzenia takiego strategicznego, to żeby żołnierze byli na wschodniej flance NATO, a Polska jest tym państwem najbardziej wysuniętym na wschód, no jest jednak racjonalne, prawda? Jest zrozumiałe i także dla wszystkich powinno być akceptowalne. Zresztą Bundeswehr ma wdrożony gigantyczny plan zbrojenia. To nie wiem wcale, czy jest punktowanie. To no, Polsce
1: przez
2: akurat
1: lata punktowali lata... Niemcy, że jadą tu na gapę, bo nie płacą. Za parę lat się obudzimy w sytuacji, w której być może najsilniejszą armią Europy będzie armia niemiecka. No,
2: wie pan, jeżeli ten plan nie zostanie powstrzymany, jeżeli produkcja w dalszym stopniu będzie tak przeznaczona, stąd też te wszystkie programy, takie jak SAFE, które tak nazywamy SAFE, prawda? I tak dalej. Więc to wszystko się realnie dzieje.
1: Donald Trump dał pewien argument Niemcom, żeby się zbroić jeszcze bardziej intensywnie, bo skoro zaczynam zabierać im amerykańskich żołnierzy, muszą być.
2: Ale jasne, no trzeba zrozumieć, że Donald Trump myśli o interesach przede wszystkim amerykańskich, a nie polskich, tak? Natomiast mimo wszystko, ja uważam taki, patrząc na jego prezydenturę z punktu widzenia czy to polskiego obywatela, czy to polskiego premiera, no widziałbym szereg też korzyści. Ostatnia historia związana z Andrzejem Poczobutem i takie sprawy dla nas fundamentalne. Ta pomoc Amerykanów, no nie pomoc, to wypracowanie przez nich tego tak naprawdę było. Zaproszenie Polski do G20, okej. Kwestia właśnie wojsk amerykańskich w Polsce, utrzymane 10 tysięcy, szansa na rozbudowę. Więc taka jest brutalna realpolitik.
1: To brutalnie panu odpowiem tak, że ja mam wrażenie, że w Polsce, no często mówimy o rosyjskim z ducha komentariacie, być może wprost inspirowanym czy opłacanym, no jest możliwe. Ale drażni mnie też komentariat taki proamerykański, chociaż akurat wyrosłem w rodzinie bardzo o proamerykańskich tradycjach i takie też tradycje przekazałem własnym dzieciom i mam nadzieję przekazać to wnukom. Ale co mnie drażni w tym komentariacie? Że nie o to chodzi, jak Polska z Ameryką rozgrywa, tylko że rozgrywamy z Donaldem Trumpem przeciwko tej idiotycznej, eurokołchoźniczej, politycznej poprawności. Tam, proszę pana, baby z brodami, a tu Donald Trump i oczywiście jeszcze Polska nie zginęła przy tym. I wydaje mi się, że to jest ultra naiwne, że to jest, powiedziałbym, nic bardziej mądre, ani nic bardziej real, niż to, jak ludzie bredzą coś o Donaldzie Trumpie, że zniszczył cywilizację.
2: Tak, ale ja nic takiego nie mówię.
1: Ale jest to dużo w tym komentariacie, że może Ameryka może grać ludźmi, którzy w emocjach bzdurzą i to jest strasznie tanie. Strasznie tanie agent wpływu.
2: Emocje w polityce, przełożenie tego na właśnie także obywateli państw, to jest coś, co znamy od starożytności i moglibyśmy sobie szereg takich przykładów podawać.

0: gigantyczne wsparcie Ukrainie. To oczywiście historia to oceni, jaką wielką rolę także prezes Jarosław Kaczyński miał w tym linii. Widziałem, jak właśnie premier Morawiecki potrafił także pewne rzeczy jasno stawiać prezydentowi Zełenskiemu. Widziałem, jak walczył o amerykańskie firmy. Tak, bo to też jest jakaś kwestia naszego bezpieczeństwa. O co chodzi? Można oczywiście taką naiwną politykę budować. Bardzo pięknie ona brzmi. Jak to powinniśmy sami być tylko samowystarczalni i tak naprawdę wszyscy inni są źli, no to tutaj...
1: Wystąpić z Unii, wystąpić z NATO, białą, czerwoną chorągiew na placu,
0: bo ci robią źle z tym, tamci robią źle z tym, no tak. Tylko że to jest niestety moim zdaniem gotowa katastrofa. Oczywiście nie należy być, należy budować swoją siłę. Należy by stać się w tych rozgrywkach, mieć podmiotową pozycję. To na pewno tak. Ale też należy realnie oceniać siły i możliwości, które mamy i realnie niestety widzieć niebezpieczeństwa, które mamy ze strony naszych wrogów, ze strony Rosji. Ale wie pan, ta odbudowa Bundeswehry, ja nie wiem, czy dzisiaj ci, którzy są tak zachwyceni tym Niemcami, tym, że to jest nasz wielki sojusznik. A co będzie, jak kanclerzem zostanie szef Alternative für Deutschland, dziś prowadzi już w sondażach? No, oczywiście nie ma zdolności koalicyjnej, możemy się tym pocieszać. Hitler też przez pewien czas nie miał, przypominam. Co będzie? Czy wówczas też taka sama radość nastąpi wśród tych wszystkich, którzy to mówią?
1: W części tak, ponieważ AfD to są ci, którzy walczą z polityczną poprawnością. I tak, ja nie chcę już powiedzieć, że odróżnią chrześcijańskie dziedzictwo Europy, bo teraz byłoby grube.
0: Proszę spojrzeć na panią przewodniczącą, chyba daleko i do akurat świata wartości chrześcijańskich.
1: Ale grunt wali w establishment, w ten salon europejski właśnie, w Brukseli, jeżeli to są nasi.
0: Jeżeli to ma być jedyne nasze zadowolenie, to ja przepraszam, to ja to kwestionuję. To jest partia, której liderzy kwestionują granicę polsko-niemiecką.
1: Może warto wrócić tak, zacząć debatę.
0: Mówmy sobie otwarcie. Ja patrzę na to z punktu widzenia interesów Polski. Nie, nikt mnie nie przekona, że to mogą być na chwilę obecną jacykolwiek nasi sojusznicy i uważam, że byłoby wielkim nieszczęściem, inaczej, mogłoby być potencjalnie wielkim nieszczęściem ich dojście do władzy i to, że tam się możemy zgadzać w jakichś sprawach, w części jakichś spraw związanych, nie wiem, z imigracją, bo to chyba z tym się najbardziej zgadzamy, powiedzmy, to nie znaczy, że miałbym się z tego powodu cieszyć. To jest zresztą też partia ewidentnie prorosyjska, tutaj nie ma żadnych wątpliwości, a więc rewizjonizm historyczny, prorosyjski, jakby...
1: Piękny koszmar, to prawda. Aczkolwiek tu mam czyste sumienie, bo kilka razy próbowałem to wyjaśniać naszym prawicowym kolegom.
0: Mnie pan nie musi.
1: Że słuchajcie, jaki by nie był ten establishment niemiecki, na który chętnie sobie czasem narzekamy, to jest nasz dobrze sprawdzony partner. Nawet znamy jego, powiedzmy, słabe i dobre strony i wiemy, w jakich sprawach nie będzie naszym sojusznikiem, a w jakich jednak jest to możliwe. O AfD niczego nie wiecie, poza tym, że prawdopodobnie brali dużą forsę z kół zbliżonych do konsulatu rosyjskiego.
0: To prawda, oczywiście.
1: Janku, co ty mówisz? SPD to przecież to czerwony na czerwonym, a CDU to właściwie są komuniści. To mają rozwodników partii. To bardzo brzydka historia, to koniec cywilizacji. Wie pan, czasami człowiek ma ochotę tłumaczyć ludziom podstawy, a czasami nawet taki człowiek jak ja myśli sobie, a idźcie w cholerę, prawda? Zawrzyjcie sobie sojusz z AfD, zobaczycie w Kołobrzegu nie za 15 nie, lat niemieckie czołgi, to wtedy mnie wspomnicie.
0: Prawo i Sprawiedliwość żadnego sojuszu z AfD nie ma. Nigdy w żadnej frakcji nie jesteśmy z nimi ani nic podobnego. Zresztą AfD też bardzo negatywnie ewoluowało. W początkach to kiedy zakładali tą partię, ta grupa profesorów, która wyszła tak naprawdę z CDU, to też była inna formacja. No ale ja rozumiem, że nie każdy musi śledzić meandry niemieckiej polityki. Natomiast to, że Niemcy dysponują, wie pan, to ja to gdzieś napisałem, Joram Hazon w książce Pochwała Państwa Narodowego stawiał taką tezę, no to już parę lat temu ją napisał, stawiał taką cenę, że dzisiaj wiemy, że Niemcy to próbują taką miękką dominację w Europie zaprowadzić, natomiast prawdziwe wyzwanie będzie w tym, bo jest z drugiej strony ten amerykański protektorat, ale wiadomo, że części państw w Europie się to nie podoba, tylko zniknięcie tego amerykańskiego protektoratu,

0: zamknięcie spowoduje co? Spowoduje i rozbudowa przez Niemców armii, że to już nie będzie tylko miękka dominacja, ale powrót, no, w najlepszym razie, do świętego Cesarstwa Rzymskiego Narodu Niemieckiego, prawda?
1: W takim, to Włosi jeszcze wtedy muszą się dołączyć, prawda? Żeby zadziałało to w pełni.
0: Nie, ja mówię o tej tezie Chalzonego, która dziś nam trochę w pewnej części może zmaterializować. Dlatego i z tych powodów ja wolę ten amerykański protektorat w Europie, ze zrozumieniem jakby i zniuansowaniem pewnych rzeczy i także pewnych spraw, które mogą się nam mniej podobać, od tej perspektywy, którą teraz przedstawiam. No, takie jest moje zdanie.
1: Aczkolwiek, wie pan, realizm nakazuje wspomnieć Bolesława Chrobrego, który jak po raz pierwszy realizowano Mittel Europę z Jedzie Gnieźnieńskim, to był wśród tych, którzy realizowali. Ja nie chcę teraz czynać wielkiego sporu, ale wie pan, nie jest, no moim zdaniem...
0: Ile to przetrwało, zanim doszło do wojny?
1: No wie pan, no, okazał się być człowiekiem słabego zdrowia. Natomiast wie pan, ja uważam, wbrew wielu ludziom po obu stronach tej barykady, że mamy do czynienia ze sporem dwóch racjonalnych polityk, możliwych racjonalnych polityk, czyli trzymać z Niemcami i być współpartnerem w dziele niemieckiego dominowania Europy Środkowej. To jest racjonalne. To mogłoby się udać, to wtedy byśmy wszyscy po 100 latach mówili, ależ Polacy byli mądrzy. Ale też zupełnie racjonalna jest taka, żeby szukać alternatywy.
0: Niech pan mi poda, w takim razie jest pan znakomitym nie tylko dziennikarzem, ale także nauczycielem historii.
1: To drugie to na pewno znakomity, bardzo pierwsze.
0: Pozwolę sobie to zadać. Niech pan mi przypomni taką sytuację, skromnym, oczywiście, że tak. Taką sytuację, gdy na dłuższą metę ta współpraca polsko-niemiecka w historii przynosiła takie dobre efekty.
1: No, wie pan, z Austrią się udało. Mieliśmy Austro-Węgry, a potem Legiony Piłsudskiego. W Austro-Węgrzech mieliśmy jak
0: Mówi pan o zaborcach naszych.
1: Ale mówię o zaborcach.
0: O naszych zaborcach, których stworzono Legiony, bo oni potrzebowali ludzi tak naprawdę do walki. I wszystkie tak naprawdę mocarstwa nas zachęcały do stanięcia w tej wojnie. No jeżeli rzeczywiście perspektywa tego, że będziemy pod zaborami i że może kiedyś w wyniku jakiegoś konfliktu dzięki temu odzyskamy niepodległość.
1: Nie chce mnie pan wyrobić sobie opinii germanofila, bo to z kolei moja rodzina z Wielkopolski się wywodząc zaszczepiła we mnie taki rodzaj pewnego dystansu. Ale wie pan, mieliśmy Unię Polsko-Saską i to już jest wina Polaków, żeśmy zmarnowali wtedy wszystko. Czyli krótko mówiąc, to nie jest niemożliwe mieć jakiś związek, że to jest, chodzi o to, że to jest racjonalne. Po prostu każda polityka może być zrobiona tak źle, że nie ma o czym mówić, ale mogłaby być zrobiona dobrze, to wymagałoby inteligencji.
0: A jest robiona dobrze przez Donalda Tuska i przez obecny rząd? Uważa pan, że takie działania, takie wypowiedzi jak ta ostatnia Tuska wzmacniają, można to jakkolwiek zrozumieć, w czyim interesie ona jest wypowiadana. No,
1: rzeczywiście, są takie sytuacje, w których milczenie jest lepsze, bo obie strony odbierają jako wsparcie i to była właśnie ta okazja, która przeminęła. I skoro jesteśmy w polskich sprawach, to jeszcze mamy taką rubryczkę z gatunku Kto by pomyślał?
0: To jest
1: na nią 5 sekund. Otóż wie pan, Grzegorz Małecki, szef Agencji Wywiadu 2015-16, ale przedtem pracownik Agencji Wywiadu, no jakby duża figura, choć duża figura. I mówi tak w wywiadzie: od kiedy odszedłem na emeryturę w 2016 roku, nie miałem żadnego kontaktu ani z Agencją Wywiadu, ani z żadną inną służbą. I zaraz dodam od siebie, i to jest chyba coś dziwnego, i tłumaczę już Małeckiego wypowiedzią. Służba nie dysponuje żadną aktualną wiedzą na mój temat, co robię, gdzie mieszkam, czym się zajmuję, z kim się spotykam. No i to jest podobno u innych wysokich byłych funkcjonariuszy ABW standard. Wie pan, dla życia prywatnego to doskonale, że się na mnie interesują. Ale nie jest tak, że każdy nieryczliwy polski wywiad, prawdę mówiąc życzliwy też, czyha na ludzi, którzy mają ogromną insiderską wiedzę na temat działania służb i widzą, o, nie ma żadnej ochrony, walimy jak w dymu. Dzień dobry, panie Grzegorzu, nazywam się Laura, chciałem porozmawiać o naprawie telewizorów. No i w którymś tam momencie, wie pan, to rzeczywiście, jeżeli Małecki tutaj nie blefuje, to jest coś absolutnie niezrozumiałego. Państwo z kartonu i w ogóle...
0: Przed chwilą pan dawał tą radę, żeby żeby czasem zachować milczenie. Jeżeli nie można nic mądrego powiedzieć, to może ja z tej rady teraz bym skorzystał, zwłaszcza, że specem od działań służb nie jestem, ale no, zaskakująca historia, trudno mi się do tego odnieść, ale jak mówię, nie znam tu szerszego kontekstu, więc nie chciałbym się, żeby tam ktoś może przez przypadek, jakaś osoba z tych ogląda i potem mówi, no co za.
1: No to polecałbym na klubie Prawej Sprawiedliwości, chyba to jest taka gramatyka powszechnie teraz używana, na klubie, przeczytać, to jest kilka wypowiedzi pod nazwiskiem lub anonimowych w portalu zero.pl, który się robi z tego aferę, moim zdaniem słusznie, to znaczy, bo no jednak to jest jakaś dziwna historia, no ale skoro nie chcemy o tym mówić, to o czymś, o czym na pewno chętnie pan powie, teraz wrzucimy ten wątek, bo to jest ulubiony. Wie pan, już są już dwa stowarzyszenia w PiS-ie, które mają rozwijać Prawo i Sprawiedliwość i doprowadzić do zwycięskiego końca. Proszę, niech pan daruje mi tę opowieść o dwóch skrzydłach, które uniosą PiS.
0: Dwóch płucach opowiem panu.
1: No jak to jest możliwe, że partia, która miała być taką jedną pięścią, by zacytować klasyka z innej strony, i która tym się charakteryzowała, że miała takie jednolite przywództwo komendanta, nagle ma platformy w partii?
0: Nie, z platformami to proszę bardzo tutaj nas nie łączyć. Nie, przywództwo jest jednolite. Szefem partii, szefem obozu jest prezes Jarosław Kaczyński, nikt tego nie kwestionuje. A to, że są różne wrażliwości w partii tak dużej, w normalnej partii demokratycznej, w której...
1: Którą PiS do tej pory nie był?
0: Nie. Którą PiS był, natomiast niech pan zobaczy, że to, co jest dzisiaj możliwe w Prawie i Sprawiedliwości, nie byłoby możliwe w Platformie Obywatelskiej. Ale to właśnie to sprawia, że ta partia jest partią normalną i w świecie demokratycznym to, że tak to wygląda, jest naturalne. Proszę spojrzeć na, rozmawialiśmy o Stanach, na republikanów. Czy tam jest tylko jeden punkt widzenia i ten? Nie, tam zawsze są prawybory, są różne grupy, są różne partie wewnątrz tworzące tą wielką partię republikańską pod tym wielkim sztandarem się zrzeszającą. Proszę zobaczyć, ale dobre, powiedzmy Stany Zjednoczone, przykład daleki. Ja mówię kolegom, często mówiłem, podawałem inny przykład. Bo nie zgadzałem się z tym, żeby naśladować niektóre formy i cieszyć się z nich rządzenia przez Viktora Orbana. Ale to, w jaki sposób odbudował swoją pozycję po przegranej i doszedł do władzy, to warto na to było spojrzeć. Co zrobił Viktor Orban? Czy on powiedział, że tu tylko Fidesz pod sztandarem Fideszu wszystko trzeba robić? Wręcz przeciwnie, on sam zainicjował akcję wielkiej sieci kół obywatelskich, stowarzyszeń, rozbudowy tego i dopiero przed wyborami ich wszystkich pod jeden sztandar złączył. Dlaczego warto to robić w opozycji? To oczywiście nie da się przenosić jeden do jednego modeli z innego państwa, ale mówię o ogólnej takiej zasadzie. Ano dlatego, że partia opozycyjna, zwłaszcza taka, z którą się w taki sposób walczy jak dzisiejszy rząd, przy pomocy służb, przy pomocy ministra sprawiedliwości i tak dalej i tym podobne, wsadzanie do więzień, znamy wszyscy te historie, jest partią, którą po pierwsze część osób się boi zapisać, żeby działać. Z powodów zrozumiałych. Mają pracę, mają rodzinę. Nawet jeżeli można powiedzieć, ktoś powie, no te ich obawy są przesadzone. Może i są przesadzone, ale są. Patrzą na to te osoby. Natomiast do stowarzyszenia takiego czy innego mogą akurat chcieć się zapisać, chcieć dołączyć. Jest to trochę ten. Są osoby, którym nie wszystko pasuje albo pasowało nawet w trakcie naszych rządów, a które znowuż do jednej z tych grup, którym będzie trochę bliżej i na początku w takie działanie się włączyć, może by chcieli zobaczyć. To jest też zresztą, wie pan, w mniejszym sposób, no, dołączenie do stowarzyszenia to nie jest to samo, co dołączenie do partii politycznej.
1: Jasne.
0: I można zrozumieć, że ktoś ma obawy tutaj, ale okej, dobra, zobaczę jak to wygląda, może w tym stowarzyszeniu coś ciekawego się wydarzy. Więc z różnych tych powodów, ale także dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość jest, jak tu mówimy, tą partią wielkiego namiotu. No, takie alternatywne formy, jeżeli to będzie fajnie rozwijane i rzeczywiście, oczywiście będzie jednocześnie działało na korzyść całego Prawa i Sprawiedliwości, wydają mi się dobrym rozwiązaniem.
1: Okay, tylko tak pan to przedstawia?
0: Mówię o moim punkcie widzenia. Może pan oczywiście się z nim nie zgadzać, czy ktokolwiek, kto nas słucha, ale wydaje mi się, że to jest ze wszech miar słuszne działanie.
1: Nie rozpędzajmy się, zgadzajmy się z panem, tylko wprowadźmy moim zdaniem pewną korektę graficzną, bo pan przedstawia ten projekt tak, jakby on był wymyślony przez tam Komitet Wykonawczy Prawa i Sprawiedliwości, powiedzmy, Komitet Polityczny tam 7
0: komitet
1: miesięcy temu.
0: Komitet Wykonawczy, to jestem, to nie wymyśla takich projektów. To jest
1: tam... Ale polityczny. No, siedli, pomyśleli i powiedzieli, słuchajcie, wielki namiot się sprawdzi, robimy stowarzyszenia. Ale przecież pan wie, że ja wiem, że obaj wiemy, że pierwsze stowarzyszenie powstało na siłę, Morawiecki wprowadził jako alternatywę dla Przemysława Czarnka i nieoczekiwanie czarnkowcy zrobili swoje stowarzyszenie i super. Teraz wszyscy grzecznie mówią o tym, że to jest taki plan, który i to wszystko, co pan powiedział, że do stowarzyszenia łatwiej się przekonać niż do partii. Pan, ale to z wymusu, z przymusu.
0: Zaraz. Inaczej. Ani tak, ani tak. To, że Mateusz Morawiecki, no jeżeli ktoś ma w partii byłego premiera, który jest jednym z najpopularniejszych polityków w Polsce, jest tam trzeci, czwarty w sondażach popularności. To, że on chce mieć i zaproponował tego rodzaju działanie, to naprawdę nie jest nic złego i można powiedzieć, że przekonał także kierownictwo partii, przekonał nawet sceptycznych do tego. Proszę zobaczyć, jaką siłę ma pan premier. Nawet, bo jest jeszcze jedno stowarzyszenie powstało i też widziałem, że akurat zakładają je ci, którzy wcześniej byli dość sceptyczni wobec tego pomysłu. Czyli... A więc ja się z tego cieszę i to pokazuje, że w tej partii, ale proszę zobaczyć też siłę lidera pana prezesa w tym wypadku, który potrafi powiedzieć, okej, nawet jeżeli początkowo, tak jak pan mówi, to nie był pomysł, ale mówi, okej, dobrze, może to dobrze zagra, dajmy temu szansę. I moim zdaniem tak się zachowuje lider, a nie tak jak Tusk, który każdego, kto tak próbował, starał się wyrzucać.
1: Próba zaatakowania pana premiera powoduje, że natychmiast przerywam program.
0: I proszę zobaczyć, jeżeli ktoś miałby wątpliwości, po czyjej stronie stoi pan redaktor, no proszę.
1: I użyję takiego nędznego pretekstu, że przekroczyliśmy nasz limit już o 6 minut.
0: Absolutny pretekst.
1: Ale każdy to chyba wyczuł, że to był żałosny pretekst żałosnego dziennikarzyny, który nie pozwala na atak premiera Rzeczypospolitej.
0: Ale koniec. Pan redaktor byłby dużo lepszym rzecznikiem niż
1: w której
0: niż
1: partii?
0: Obecny.
1: Czy wszystkich może?
0: Ten, o którego pan zabiega, czyli pana premiera, prawda? Po pierwsze, pan nie kłamał, a po drugie jeszcze próbował jakoś to rozsądnić.
1: No, szlapka, już po tobie. Nadchodzi wróbel. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję.